nie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Tuki wydawał mi się nieśmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak Śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale przeczytał miliony książek i doskonale już wszystko umie. Wie o mnie podejrzanie dużo, ale uśmiecha się tak pięknie. Chodź, potańczymy na kruchym lodzie.

zawsze jest wciąż. Czasem nie czuję też przez sen. Dobrze jest w słońcu.

Radio Afera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, no i stało się, tak, koniec wakacji, pierwszy dzień września, ale ja się tak szczerze zastanawiam, ilu z was dopiero zacznie te wakacje, a to z racji dlatego, że właśnie ich dzieci właśnie poszły do szkoły, rozpoczęły rok szkolny, więc ten spokój dopiero mogą gdzieś znaleźć. Piszcie aferanek@afera.com.pl. Ja czekam oczywiście do godziny 10:00, tutaj Aferanek, dzień dobry raz jeszcze.

obłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem Kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, naród.

No to dzień dobry raz jeszcze, tak się składa, że my też jesteśmy z Polski. Daria Kamrowska odpowiedzialna za realizację tegoż aferanka, Jacek Dobieński odpowiedzialny za serwisy informacyjne i Mikołaj Pokorzyński odpowiedzialny za gadanie do was. Pierwszy dzień września, wtorek mamy dzisiaj, obchodzi imieniny Bronisław, idzie Michał, Anna, Bronisława, Feliks, Ruta, August, Donat, Witalis, Beatrycja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. w każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affair.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

u nas dzień jak co dzień. No prawie, bo niektóre rzeczy się zmieniają. Pogoda to ona już niedługo, do tego nowości muzyczne co pół godziny. 5 minut po godzinie 7 to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski z prasy lokalnej. 7:30 wtedy Jacek zajrzy, co słychać znowu w pogodzie, no i na drogach, tak żeby wam się jeździło jak najlepiej. Za 5 minut z kolei po 7:30, czyli 7:35, tak bym sprytnie powiedział, albo mądrze. Bardziej zaglądamy do kalendarium historycznego i do muzycznego, dokładnie do dnia 1 września, na łamach właśnie historii i tej historii muzycznej, a wiemy, że wtedy się trochę działo. 10 minut do godziny 8, czas na przegląd wydarzeń sportowych. 5 minut po godzinie 8 to płyta tygodnia, 8:20 to przynęta kulturalna, 8:30 to Maneno Ewy Chylak, czyli wycieczka do Zanzibaru, tego sprzed 20 lat. 9:05 zaglądamy, co się dzieje w Poznaniu i w okolicach, a 9:30 zaglądamy do mózgu. Afera zagląda do własnego mózgu, tak żeby zasięgnąć jeszcze inteligencji albo sprawdzić, jak działają niektóre nasze rzeczy w naszej głowie. Marta Sibila nam to ułatwi. I tak do godziny 10:00.

krajobrazie polskich łąk, nieużytków i skrajów lasów od wczesnego lata do jesieni króluje roślina o charakterystycznych, intensywnie żółtych kwiatostanach. To nawłoć pospolita, często nazywana złotą dziewicą lub mniej powszechnie prosiana włoć, choć w ostatnich dekadach jej wizerunek nieco ucierpiał z powodu ekspansywności, a nawet uznania gatunków obcych, takich jak nawłoć kanadyjska czy nawłoć późna, a także nawłoć niederdera. Za rośliny inwazyjne nawłoć pospolita to rodzimy gatunek, który od wieków ceniony jest w ziołolecznictwie. No to bardzo podobnie jak to, co słyszymy już teraz na antenie, prawda? Nieprawda? Że wam przypomina? Właśnie to grupa, którą teraz słyszycie, oscyluje między tym, co syntetyczne i organiczne, ściśle zaprojektowane oraz improwizowane, starannie konstruując ramy, które następnie opuszcza. Właśnie podobnie jak roślina. Tak piszą, że właśnie tak się dzieje. To Quintess, Indie Jazz, nawłoć i patrząc. A nasza nowość na antenie. Proszę bardzo.

Raporty pogodowe właśnie spadły na mój stół, no i zerkam. Jak tam temperatura? W tej chwili 14 stopni Celsjusza na termometrach. Maksymalnie dzisiaj będzie 22, tak w okolicach godziny 17. Do tego przelotne deszcze, które możliwe są już niedługo. Tak naprawdę 7-8 z tego co zerkam, ale delikatne. Faktycznie 12, 13, 14. Wtedy jeszcze deszcz może wrócić na nasze ulice, na nasze podwórka, na naszą trawę. 1007 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, i lekko wzrośnie do 1011 do końca dnia. Wiatr, powiedziałbym, że umiarkowany, 18 km na godzinę, w porywach do 50 maksymalnie. No i do tego zachmurzenie. Ono wydaje się być dość spore dzisiaj. Za dużo tego słońca czy później gwiazd raczej nie powinno być widać. Do tego słońce wstało o 6.04, a pójdzie spać o 19.40. Jejku, ale ten dzień się skróca.

0: 3 minuty zostały do godziny 7.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Znamy trasę tegorocznego Poznań Maratonu. Bieg tradycyjnie wystartuje z ulicy Grunwaldzkiej, skąd uczestnicy wyruszą w kierunku Sołacza. Następnie dotrą oni do centrum miasta, a po raz pierwszy od 18 lat trasa przebiegnie przez Stary Rynek. Kolejnymi punktami na trasie będą Malta i Starołęka, a po powrocie na lewy brzeg Warty Łazarz, Górczyn, Raszyn, Junikowo i Ławica. Biegacze skręcą następnie w ulicę Bułgarską i przebiegną przez Enea Stadion, by później ponownie pokonać Grunwaldzką. Meta znowu znajdzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tylko do dziś obowiązuje opłata startowa w wysokości 260 zł. Od jutra wzrośnie ona o 20 zł. Więcej szczegółów na stronie imprezy. Na jutro zaplanowano kolejną eksmisję z osiedla maltańskiego. Ma ona dotyczyć lokalu zamieszkiwanego przez panią Sandrę. Nie chce ona jednak opuszczać domu, w którym jej rodzina mieszkała od wielu lat.
2: W 66 roku urodziła się tutaj moja mama. Babcia jest od chyba 56 tutaj zamieszkała. W początku w ogóle nie wiedziałam o eksmisji. Miałam ofertę dopiero później. Po prostu jak komornik przyszedł do mnie tutaj z dokumentami, to dopiero kuria zaczęła się do mnie odzywać.
1: Mówiła pani Sandra. Kobieta zapewnia, że na wszystkie pisma odpowiadała w terminie. To będzie już druga eksmisja z osiedla maltańskiego. Pierwsza miała miejsce 12 sierpnia. Archidiecezja zapewnia, że nikt z mieszkańców nie zostanie bez mieszkania. Część lokatorów zdecydowała się na dobrowolne przeniesienie do lokali komunalnych.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Dziś zaczyna się nowy rok szkolny. Zanim poznańscy uczniowie wrócą na lekcje, Zarząd Dróg Miejskich skontrolował oznakowanie w okolicach placówek oświatowych i prowadzących do nich tras. Odnowione zostało oznakowanie poziome, ale również uzupełniono pionowe znaki. W kilku miejscach trzeba było poprawić ich widoczność, na przykład przez przycięcie zasłaniającej jej zieleni. W godzinach porannych i popołudniowych znacząco wzrośnie liczba pieszych i samochodów w okolicach szkół. ZDM przypomina zatem, że kluczowa i tak będzie ostrożność uczestników ruchu.
3: Radio Afera. Okno na świat.
1: W wielu regionach Afryki dostęp do opieki zdrowotnej, w tym również okulistycznej, jest ograniczony. Naprzeciw temu wyszła akcja Okulary dla Świata, dzięki której można było zebrać okulary od prywatnych osób. Trafią one do Republiki Środkowoafrykańskiej. Jednak zbierano nie tylko okulary.
4: Również zbieramy przy pomocy i wsparciu Stowarzyszenia dla Świata w Dobromacie aparaty słuchowe, które przynoszą, czy mieszkańcy Poznania, czy zostają przysyłane z innych miast, z prywatnych gabinetów protetycznych. To wszystko jest dla nas niezmienne.
1: Mówiła profesor doktor habilitowana Dorota Chojan-Jezierska, kierowniczka Zakładu Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zbiórka trwa nadal. Dobromat nadal jest ustawiony przy ulicy Kramarskiej. Okulary i aparaty słuchowe można też przenosić do siedziby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ulicy Nowowiejskiego 51. To wszystko w tym serwisie, a na następny zapraszamy już za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Wybiła godzina 7. A, już się można pomału budzić.

A w kalendarzu mamy wtorek, pierwszy dzień września. Bronisław Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, August i Donat. Najlepszego życzymy z okazji imienin w Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. To dzisiaj obchodzimy właśnie takie święto oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o to, co po 7:06, to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna oraz Głos Wielkopolski. Na sam koniec zostańcie z nami.

Przegląd porannej prasy zaczynamy oczywiście od Gazety Wyborczej. 7:06 na naszych zegarach, a na jedynce wyborczej czytamy o pożegnaniu bohaterki. Ufam, że hołd, który składamy jej dzisiaj razem jako polska wspólnota narodowa, będzie zapowiedzią uleczenia ran. Podziału, napisał prezydent Karol Nawrocki w liście do uczestników wczorajszych uroczystości pogrzebowych Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek. Bohaterka czasów wojny i pokoju, żołnierka Armii Krajowej i uczestniczka Powstania Warszawskiego, po wojnie psycholożka, nauczycielka i działaczka społeczna, zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. A na jedynce jeszcze wyborczej czytam o aferze Zonda Krypto. Były premier chce komisji śledczej. Afera Zonda Krypto wchodzi do Sejmu. Rozwój Plus chce komisji śledczej. Właśnie, PiS jest sceptyczny. No mowa tutaj o Morawieckim, który przyszedł do RFM-u z dokumentem, gotową uchwałą o powołaniu komisji śledczej właśnie w sprawie Zonda Krypto, miałaby zbadać prawidłowość, legalność i terminowość oraz skuteczność działań wszystkich instytucji państwa od 2019 roku. Przypomniał, że we wrześniu ubiegłego roku odbyło się spotkanie UOKiK i ABW, by przestrzec przed Zonda Krypto. I co zrobili, skoro wiedzieli o piramidzie finansowej? Pytał Morawiecki. No właśnie, niech zajmą się tym profesjonalne służby. Dlaczego zorganizowana grupa przestępcza korumpowała osoby z życia publicznego? Tak z kolei wypowiada się Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym w Wyborczej na stronie 7. Ja zaglądam do Rzeczpospolitej. Tam o anonimowych wpłatach, które są darowiznami. O tym napisała Aleksandra Tarka. Precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego daje szansę na zmianę podejścia do zbiórek charytatywnych prowadzonych w sieci. Przed 2 laty fiskus zaczął uznawać, że anonimowość darczyńcy w internecie uniemożliwia uznanie wpłaty za darowiznę. Może nią być tylko przelew od możliwej do ustalenia osoby. No, przykład taki też opisała Rzeczpospolita, w której skarbówka uznała na przykład, że matka zbierająca pieniądze na leczenie córki powinna odprowadzać od nich podatek właśnie dlatego, że anonimowa wpłata nie jest darowizną. NSA przesądził w wyroku, że anonimowa wpłata może stanowić darowiznę właśnie. Koniec, kropka, ponieważ orzeczenie dotyczyło osoby, która udostępnia m.in. transmisję na żywo w internecie. Skład orzekający zastrzegł, że wpłaty powiązane z działalnością gospodarczą mogą zostać uznane za przychód, od którego należy odprowadzić podatek. O tym więcej na stronie 13 możecie przeczytać, a ja przeczytam jeszcze o narkotykach prosto z przesyłki. Żadna reklama, tylko ostrzeżenie. Środki odurzające coraz częściej trafiają do odbiorców w przesyłkach, rzadziej są kupowane na ulicy. No i eksperci są zgodni. Problem ten narasta. Grażyna Zawadzka właśnie pisze o tym. W czerwcu podczas ogólnopolskiej akcji Kryształ służby sprawdziły blisko 2,6 tysiąca paczek. W 126 znaleziono łącznie 93 kilogramy narkotyków. Więcej o tym na stronie 4 przeczytacie. Co jeszcze w gazecie Rzeczpospolita? Polska AI. Od biometrii po ochronę danych. Krajowa scena AI wkracza w fazę dojrzałości. Rodzimi przedsiębiorcy tworzą narzędzie, które z powodzeniem radzą sobie za granicą. I o tych narzędziach możecie przeczytać właśnie na jedynce i na stronie 17. Jeszcze, o, widzę takie piękne rolki sushi, aż zgłodniałem. Na sushi idziemy najrzadziej, jak się okazuje, ale płacimy najwięcej. To właśnie tego typu restauracje są najdroższe, a w Polsce lokali gastronomicznych działa już o 109 tysięcy. No i jeśli chodzi właśnie o odwiedzanie tych lokali sushi, no to one w ciągu roku, nie, w ciągu miesiąca mają 1000 klientów, natomiast takie pizzerie mają na przykład prawie 2000 klientów, więc no jest to spora różnica. Zaglądam do Dziennika Gazety Prawnej, tam na jedynce czytam o głodzeniu, które ma być sposobem na uzdrowienie Trybunału. Rząd chce wymusić dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Choć spór o budżet Sądu Konstytucyjnego wszedł na niespotykany do tej pory poziom, nie jest on niczym nowym. W budżecie na 2025 rok na etapie prac parlamentarnych posłowie obcięli Trybunałowi środki o prawie
11 milionów złotych, a sędziom przestaną wypłacać pensje. Więcej o tym na stronie trzeciej Dziennika Gazety Prawnej. Ja czytam jeszcze o tym, że można udostępnić dane podatkowe osobie trzeciej. Właściciel konta sam określa zakres i czas dostępu, a uprawnienia może w każdej chwili cofnąć. To więcej możecie przeczytać na stronie drugiej w gazecie, w Dzienniku Gazecie Prawnej. Również o tym, że według respondentów najlepszą reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zakaz komórek. Co czwarty się tak ankietowany właśnie wypowiedział. Na koniec głos Wielkopolski. Zaglądam do prasy lokalnej. Tam o tym, że Luis Palma uciszył stadion Widzewa. Lech wygrał na gorącym terenie w Łodzi, ale to wiemy, to znamy, to wiadomość z niedzieli. Jeśli chcecie w głosie Wielkopolskim więcej o tym przeczytać, to zaglądajcie na stronę 16. A na jedynce jeszcze o przełomowym porodzie na Lutyckiej i to bliźniaczek. Liczby zaczęły rosnąć. We wtorek 25 sierpnia w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu licznik porodów pokazał 856, o jeden więcej niż przez cały 2025 rok. Jubileuszowym porodem, jak się okazało, były właśnie bliźniaczki. Od 2013 roku do 2021 roku liczba porodów w szpitalu utrzymywała się na poziomie około 1600 rocznie. Jeszcze w 2021 roku było ich 1630, a w 2025 roku już 855. Teraz trend się odwraca. O tym możecie przeczytać na stronie 12 oraz o tym, jak ten poród wyglądał, bo był drogą naturalną. 7.13 na naszych zegarach to koniec porannej prasy.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar.

0: Polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z

Przypominam wam o konkursie, a właściwie to przypominam wam po raz pierwszy, także mówię wam w ogóle o tym, że mamy coś takiego jak do rozdania podwójną wejściówkę na Shadow Dance Party, a są to koncerty i after party zaraz po tym. Same koncerty startują o godzinie 19:00, tam Under the Skin z Polski zagrają, Ashcoat to grupa włoska i Echo Beryl to grupa francuska. Już 5 września w sobotę w klubie 2 Progi, jeśli chodzi o after party, to godzina 23:00. The Night of Dancing Creatures, Goth Night. Właśnie z DJ-skimi setami. To was czeka, dokładniej zwycięzców czeka. Właśnie taka impreza w sobotę. 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera. Podajecie wtedy swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, czego nie może zabraknąć w piórniku szkolnym? A nie przyda się na afterparty. I dlaczego? Koszty takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze do 10:00. Czekam raz jeszcze. Czego nie może zabraknąć w piórniku szkolnym, a nie można zabrać na afterparty. W ten sposób właśnie do nas piszcie. 7148 to numer.

Ależ klimatycznie dama zygrano, coś cudownego. Koniec lata to właśnie jego najnowszy utwór oraz utwór, który znajduje się na liście aferowych nowości. Ja wam przypomnę jeszcze numer inny niż konkursowy 61 875 0213. Pod niego dzwońcie, żeby informować nas, jak sytuacja na drogach wygląda. Czy ten rok szkolny to już oznacza korki, już jest ciężko, czy jeszcze dopiero będzie? Koniecznie dzwońcie, Daria odbierze, taki telefon przekaże Jackowi, a Jacek później nam wszystkim to obwieści.

0: serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Jacek Dobiański, zapraszam. W tej chwili temperatura wynosi 14 stopni, ale po południu termometry pokażą 22 kreski. O ile jeszcze około 9 może przelotnie popadać, to w ciągu dnia opadów już być nie powinno. Prognozowane jest natomiast niewielkie zachmurzenie. Rzućmy okiem na sytuację w mieście. Tradycyjnie trzeba spodziewać się korków na rondzie Rataje oraz na skrzyżowaniu Klonda z Bałtycką. Mocno zakorkowane jak zwykle są też skrzyżowania Garbar z Małymi Garbarami, Strzeleckiej z Królową Jadwigi, z Królowej Jadwigi oraz Alei Niepodległości z Solną. W cierpliwość trzeba się także uzbroić w okolicach Ronda Kaponiera oraz na skrzyżowaniu Ściegiennego z Głogowską. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Od wczoraj obowiązuje nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Eskowskiego i Chwaliszewo. Zajęta zostanie część ulicy Eskowskiego, ale ruch w obydwu kierunkach będzie możliwy. ZDM prosi o zwracanie uwagi na znaki. Jeśli macie więcej informacji, co dzieje się na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 875 02 13.
0: Radio Afera

całego kraju. Ja przechodzę jeszcze dalej. Dalej zostajemy w XX wieku. W 89 1 września powołano Kancelarię Senatu RP, a rok później sformowano Żandarmerię Wojskową. No i to tyle, jeśli chodzi o kalendarium historyczne. A jeszcze taka ze świata, może data bardziej, 1985 rok. Wtedy odnaleziono wrak Titanica. No a jeśli chodzi o kalendarium muzyczne, to to. Dokładniej rok 1960. Joseph Williams się wtedy urodził. Najlepszego.

0: Autopromocja.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.

0: jak fonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

Na zegarach 7:43, a i tak wyjątkowo powiem wam to, co już jutro czeka nas w aferanku o 9:05, czyli w naszej rozmowie. Jutro właśnie będzie rozmowa z wielkopolskim kuratorem oświaty o rozpoczynającym się roku szkolnym, który rozpoczyna się już niedługo, bo to zazwyczaj ta godzina 9:10, jeśli chodzi właśnie o te wszystkie szkoły. Zaraz to będzie przegląd wydarzeń sportowych, potem Jacek przyjdzie z serwisem informacyjnym i potem będzie też 5 minut po 8:00. Płyta tygodnia, tam też zajrzymy, a nigdy Tottenham nie wygra mistrza Anglii. A to też nasza nowość muzyczna Edge Case. Jutro, zaraz, potem, nigdy. To właśnie na naszej antenie.

nadeszło zaraz, więc przechodzimy do przeglądu wydarzeń sportowych. Zaglądamy do tenisa na sam początek. Iga Świątek znakomicie rozpoczęła występ wielkoszlamowego US Open właśnie wczoraj w nocy. Polska tenisistka zwyciężyła pewnie Chinkę Xiu Wang 6-2 i 6-3 w godzinę i 27 minut wieczornej scenerii na Louis Armstrong Stadium. Rozstawiona z 8 numerem Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy wielkoszlamowego US Open właśnie na tym etapie i przeciwniczką będzie w czwartek, 3 września, Argentynka Nadia Podorowska. Jeśli chodzi o Huberta Hurkacza, on również awansował do drugiej rundy wielkoszlamowego US Open. Polak stracił jednego seta, ale pokonał Bośniaka Damira Dzumara 6-4, 4-6, 6-1 i 6-1. A na tym etapie jego przeciwnikiem będzie oznaczony 8 numerem Amerykanin Ben Shelton lub Holender Talon Griekspur. Jeśli chodzi jeszcze o Maję Chwalińską, ona przegrała z Taylor Townsend 2-6 i 3-6 w pierwszej rundzie tegorocznej edycji US Open właśnie. Polka nie miała niestety większych szans na nawiązanie wyrównanej walki w debiucie w drabince głównej. Choć nasza tenisistka doznała porażki w singlu, to będzie jeszcze rywalizować w deblu u boku Magdy Linette. A Linette z kolei dziś zainauguruje z zmagania na tym właśnie wielkoszlemowym turnieju. Przed nią pojedynek z kwalifikantką Franceską Jones. To już dzisiaj. Jeśli chodzi o siatkówkę, biało-czerwone bez straty seta pokonały Portugalię w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Różnica klas była wyraźna, choć w trzeciej partii Portugalki zdołały tak naprawdę napsuć Polkom sporo krwi i pozostawić im trudne warunki. Podobieczne Stefano Lavigniego wrócą do rywalizacji dopiero pojutrze. W czwartek 3 września zagrają z Holenderkami. Wtedy godzina nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale najprawdopodobniej będzie to godzina 15. Jeśli chodzi o piłkę nożną, tam Matty Cash był w podstawowym składzie. Jeśli chodzi o mecz Premier League, Aston Villa przegrała 0-1 z Arsenalem po golu Bukayo Saki. Sam Cash, mimo że zszedł w drugiej połowie, zagrał dość solidne spotkanie, na tyle, że nabytek najnowszy, jeden z najnowszych może tak, kanonierów Zolis, zszedł z boiska w przerwie po zupełnie mizernym występie za sprawą reprezentanta właśnie Polski. Uprzykrzał mu się na tej jego lewej stronie, jeśli chodzi o Greka. No, dla Polaka była to właśnie prawa strona, bok prawej obrony. Sam Zolis też dostał żółtą kartkę, no już sfrustrowany był po prostu, bo praktycznie chyba w żadnym pojedynku nie pokonał właśnie Matego Kesza. Jeśli chodzi o jeszcze Ligę Włoską, tam Łukasz Skorupski był blisko zachowania czystego konta, a jednak po raz drugi w sezonie nie udało się. Bramkarz Bolonii skapitulował po strzale Lazara Samardzicia w 96. minucie. Atalanta wygrała z Bolonią 1-0. Nikola Zalewski z kolei był zmiennikiem. W 56. minucie wszedł na boisko. Jeszcze zaglądam do La Ligi, tej kobiecej. Ewa Pajor strzeliła gola w wygranym przez jej Barcelonę 5-0 meczu u siebie z Costa Adel Tenerife. W pierwszej kolejce właśnie hiszpańskiej ekstraklasy kobiet sama Barcelona, ta mężczyzn, też wygrała 5-2 z kolei. A ja zaglądam jeszcze do piłki, ale takiej dość specyficznej, bo granej w 6 osób, a nie w 11, jeśli chodzi o jedną drużynę. Reprezentacja Polski w Soka pokonała Maroko 5-2 i odniosła drugie zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Dominacja biało-czerwonych nie podlega dyskusji od początku poniedziałkowego spotkania. W niemieckiej Essen odbywają się Mistrzostwa Świata w Soka właśnie i jest to odmiana piłki nożnej 6-osobowej. A mecze rozgrywane są na mniejszym boisku ze sztuczną nawierzchnią. Już jutro zagrają z Chile, jeśli jesteście zainteresowani właśnie takimi zmaganiami. Ja jeszcze zaglądam do judo. Tam Angelika Szymańska wywalczyła pierwsze miejsce podczas turnieju zaliczanego do kategorii Grand Slam. Ze szwajcarskiej Lozanny zawodniczka przywozi do Poznania nie tylko złoty medal, ale również
cenne punkty do klasyfikacji olimpijskiej. O judo to chyba dawno nie rozmawialiśmy w serwisie sportowym faktycznie, no a jeszcze jeśli chodzi o Poznań, no to tym bardziej. To tyle, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń sportowych. 7:52 na naszych zegarach.

0: Teksasu przenosimy się z powrotem do Poznania i z teksańskiego słońca na te też polskie słońce, gdzieś tam ukryte daleko za chmurami. Jacek Topiański jest już z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Ty, wiem, że jesteś fanem La Ligi, na pewno Realu Madryt, a czy śledziłeś spotkanie Barcelona-Rayo, albo bardziej Rajo, chyba powinienem powiedzieć?
1: Tak, jednym okiem, ale śledziłem.
0: Śledziłeś, 5-2
1: się skończyło. I tak w ogóle to Rayo, Vallecano.
0: Rayo jednak, tak. A widzisz.
1: Tak, 5-2.
0: Czyli tutaj można powiedzieć.
1: Skończyło.
0: Jednym okiem, a drugim tankowałeś samochód, czy... czy nie stałeś w tych
1: jeszcze
0: kolejkach
1: się załapałem
0: wczoraj?
1: Na te...
0: Załapałeś się
1: tak,
0: wcześniej.
1: Jeszcze się załapałem.
0: No to jeśli bak pełen, no to zaczynamy serwis informacyjny. 3 minuty do godziny 8.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Wczoraj wygasł program CPN, co oznacza podwyżki na stacjach paliw. Paliwa będą znowu objęte 23% stawką VAT, a nie jak wcześniej 8%. Przestaną obowiązywać również ceny maksymalne, więc podwyżki będą wyraźne.
2: Szacuje się obecnie, że powrót normalnej stawki VAT oraz wyraźnie wyższe ceny ropy naftowej w porównaniu do poprzedniego tygodnia doprowadzą do wzrostu cen detalicznych na rynku paliw od 90 groszy do nawet 1,1 zł.
1: Mówił wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Sytuacji nie poprawia kolejna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. W niedzielę amerykańskie wojska zniszczyły irańskie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak. Z kolei Iran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w Jordanii. Cena ropy w związku z tym wzrosła o prawie 2% do około $90 za baryłkę.
3: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego chce podwyżek dla nauczycieli. Wczoraj przed kancelarią premiera w Warszawie odbyła się demonstracja w tej sprawie. Związkowcy domagają się powiązania płac dla nauczycieli ze średnią krajową. Premier Donald Tusk zobowiązał się do tego 2 lata temu na zjeździe ZNP, jednak ustawa, która miała wprowadzić to rozwiązanie, utknęła w sejmowej zamrażarce. Jednak jak szacowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, propozycja związkowców kosztowałaby 38 miliardów złotych. Aktualnie w projekcie budżetu państwa na przyszły rok rząd zaproponował podwyżkę płac w wysokości 3%. W ostatnią sobotę swoje święto miały straże miejskie i gminne w całej Polsce. W Poznaniu z tej okazji odbyła się uroczystość, w czasie której podsumowano pracę straży miejskiej.
4: Uważam, że opinie o Straży Miejskiej, wbrew niektórym hasłom, które się niekiedy tam zdarzają, uważam, że są całkiem dobre. W dużej mierze strażniczki, strażnicy po prostu pomagają. Mówię o tych strażnikach naszych rejonowych, naszą profilaktykę. To są ludzie, którzy mocno ingerują jakby w społeczne działania. To jest takie wsparcie dla mieszkańców i to już jest zauważalne.
1: Mówił komendant Poznańskiej Straży Miejskiej Waldemar Matuszewski. Ślubowanie złożyli też nowi strażnicy, natomiast 54 funkcjonariuszy otrzymało awanse. Uhonorowani zostali tak najbardziej zaangażowani strażnicy. Tytuł najlepszej strażniczki 2026 roku otrzymała Natalia Szymanek. Funkcjonariuszka referatu Stare Miasto okazała się najlepsza w 3 kategoriach.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Od dziś palmiarnia poznańska nie będzie dostępna dla zwiedzających. Jedna z największych atrakcji Poznania przejdzie gruntowny remont. Na początku prace obejmą przebudowę wejścia głównego i kawiarni, a następnie zostaną wymienione szklane konstrukcje pawilonów. To ma na celu zmniejszenie zużycia energii. Przebudowane zostanie także akwarium. Powstaną nowe atrakcje takie jak ścieżki na wysokości czy mini amfiteatr. Modernizacja zostanie sfinansowana ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Część pawilonów palmiarni powinna zostać otwarta pod koniec 2028 roku, natomiast koniec prac jest planowany na rok 2030. W tym serwisie to wszystko. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

Wtorek, pierwszy dzień września, Bronisław Idzi. O, to wyjątkowe imię, chociaż takich chyba w Polsce jest sporo, jak spoglądałem. Jeszcze zajrzę, 364 osoby mają takie imię. No i właśnie z takim Idzim, chyba tak to się odmienia, to parę przysłów dzisiaj mamy. No ale jeszcze wspomnę, że dzisiaj obchodzimy Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze przysłowie na dziś. 1 września pogodny, w zimie czas wygodny. I to było chyba to najbardziej wygodne, bo przy reszcie trzeba użyć trochę matematyki. Dzień Świętego Idziego, gdy się wypogodzi. 4 niedziele potem pogodą dogodzi. Okej, to 4 niedziele. Trzecie, gdy na święty idzie ładni, śnieg na pewno późno spadnie.

8:05 na zegarach. Między słowami, tak się nazywa właśnie płyta tygodnia, epka dokładnie, 5 utworów. Tam mamy grupy Husky, albo bardziej, nawet nie grupy, tylko jednej osoby, to jest wokalistka i songwriterka poruszająca się na stylu, na styku emocjonalnego indie popu i bezkompromisowej szczerości. Szczerze to będzie na pewno. Zagramy ostatni utwór, numer 5, Lato się nazywa. Taki dosyć klimatyczny, ale to chyba jak już cała płyta. Przepraszam, jeśli uśniecie, ale ona po prostu taka cała jest. Nieco melancholijna, nieco spokojna. Na spokój ducha, myślę.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą są, ja bym tego nie wieszała. Skitraj to, nie pokazuj, gdzieś uduźdaj. Zobaczy ktoś, powie, że kradzione brudne. Kochani, Bartą, nie zdążyliśmy zrobić prania.

Jeśli chodzi o gry komputerowe polskiej produkcji, no to mamy oczywiście Wiedźmina. Raz, dwa, trzy. No i trzy, wiadomo, że najlepszy. Później mamy też Cyberpunka od tego samego wydawcy. Ostatnio też dużą sławą owiał się Disco Elysium. Ta gra właśnie też jest rozchwytywana, można powiedzieć, już w zeszłym roku. Nie ona, Boże kochany, ona 6 lat temu miała, 7 lat temu miała premierę? Jak to jest możliwe? Dlaczego jeszcze w to nie zagrałem? Tak mówię, że ona jest dobra, bo wierzę recenzentom i faktycznie tutaj same tylko dobre właśnie recenzje czytałem i słyszałem o tej grze, ale mnie zaskoczyło to, że ona 7 lat temu wyszła. To jest niemożliwe aż chyba. Ja myślałem, że jakoś, nie wiem, 2 lata temu. Może to dobra, nieważne, bo jeszcze nie o tej grze chciałem powiedzieć. Jeszcze chciałem powiedzieć o grze Holstein, która ma mieć premierę w przyszłym roku. Będzie to w ogóle horror osadzony w Polsce w latach 90. Gdzieś blisko Olsztyna w ogóle też. Także ten klimat jeziorny, myślę, że gdzieś tam może być zapewniony. No nie mówiłbym tak tego bez pozoru, no bo Heima, która właśnie teraz ją słyszycie, to też lista aferowych nowości, a ona całą płytę nagrała właśnie, która jest soundtrackiem do tej gry Holstein. To numer Skaza.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Przyszedł wrzesień. Słychać pierwsze dzwonki w szkołach, a liście satysfakcjonująco szeleszczą pod butami. Zaczyna się nowy miesiąc, a z nim nowe możliwości i przyjemności, które ja, Karolina Duchiewicz, Ci przedstawię.
0: Przynęta kulturalna.
2: Na dobry sen. Zamiast kolejnego scrollowania możesz dać się porwać filmowi pod gołym niebem. W ramach cyklu Plenerowe Pałacowe tym razem zobaczysz Przekleństwa Niewinności Sofii Coppoli, historię pięciu sióstr i dorastania, które zdecydowanie nie zawsze jest tak niewinne, jak mogłoby się wydawać. To kino z klimatem, tajemnicą i lekkim niepokojem, czyli idealna opcja na ostatni z letnich wieczorów. Dziedziniec Zamkowy, godzina 21. Koniec wakacji? No dobrze, ale przynajmniej możesz wrócić do szkoły z hukiem. Back to School to koncert, który zamiast dzwonka na lekcję odpali OG Kamkę, PZP, Turskiego i Hyclem, a na scenie nie zabraknie rapu, trapu, mocnych bitów i dużej dawki energii. To będzie ostatnia okazja, żeby przed pierwszym dzień dobry, proszę wyjąć kartki, porządnie się wyszaleć. Jeśli więc powrót do szkoły brzmi dla Ciebie trochę jak kara, zacznij go przynajmniej od dobrej imprezy. Dwa progi, godzina 17.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Nie wiem, czy czasami wyświetlają wam się takie rolki, jakieś filmiki i tak dalej, w których ludzie chodzą nad przepaścią. I wiem, że te filmy nagrane właśnie GoPro, no to one też tak trochę przekłamują ten obraz, bo to soczewka trochę inaczej wygląda i to się wydaje dla nas, dla odbiorców bardziej takie, no, przerażające, ale no mimo wszystko chodzą nad przepaściami ci wszyscy ludzie. No i ja często tak oglądając to i też zaglądając w komentarze, to się cieszę, że przecież nikt ci nie każe tego robić, więc nie musisz tego robić, nie musisz chodzić nad przepaściami, ale małżeństwo z Polski wybrało się w góry do Austrii, no i na spokojnie sobie chodzili na takim takim szczycie, który ma wysokość 3000 metrów. Pan małżonce pozwolił spokojnie zejść z drabiny, no i czekają sobie, czekają, aż tu nagle rusza austriacki przewodnik. Mogli się ten filmik też widzieć w internecie, no bo on już ponad 3 miliony razy został obejrzany. No i ten austriacki przewodnik, gdyby tylko minął tych polskich turystów, to by się nic pewnie aż tak poważnego nie stało. No, ale tak dość agresywnie minął, do tego nie oszczędzając słów różnych brzydkich po niemiecku. No i na sam koniec jeszcze podszedł do właśnie tego, no, tego turysty z Polski i mu zaczął wygrażać. Taka sytuacja na 3000-niku, no to niezbyt jest ciekawa. Ale z tego, co pozytywne, no to polska policja wszczęła, austriackie służby dokładnie wszczęły postępowanie, a Stowarzyszenie Przewodników Górskich i Narciarskich w KALS, no, z przewodnikiem już nie współpracuje,

0: dość, że nie dość, że nie dość, nie dość, że nie dość, że nie dość, że nie dość, nie dość, że żyję, to do tego szczęśliwy.
1: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Blogów, a więc dzisiaj też możemy świętować. 8:30 na naszych zegarach, już 31 nawet, a więc zaglądamy, co słychać w Maneno. Tam Ewa Chyla kontynuuje opowieść o Ramadanie z Zanzibaru. To właśnie ten blog sprzed 20 lat, no a w naszym radiu taki audioblog.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

Cześć, to Ewa Chylak i Maneno z Zanzibaru. Zanzibaru sprzed 20 lat. Czytam wam szczęśliwie te zapiski w sierpniu i we wrześniu w ramach wakacji. I oto nastał wrzesień właśnie i wracamy do Ramadanu. Zastanawia mnie to, skąd muzułmanie czerpią wiarę i siłę do przestrzegania dość rygorystycznego postu w Ramadanie. Jak udaje im się utrzymać tę świętość i żyć bogobojnie, tak blisko Allaha. Owszem, różnie bywa, ale wszyscy muzułmanie, których znam, Mustafa, Salama, Ismail, Maulidi, Hidaya, Marion, Dula, Muna, wszyscy muzułmanie, których spotykam, kierowcy, sprzedawcy, mechanicy, informatycy, wszyscy poszczą. Na kilka dni przed końcem Ramadanu robiłam pospieszne zakupy na targu Darajani w centrum Stone Town. Zapakowałam pełne kosze do auta i poszłam na spacer. Obok targu, miejsca wielkiego handlu warzywno-owocowo-rybno-mięsnego, stoi meczet. Jeden z wielu meczetów w zawiłych, tajemniczych i wąskich uliczkach miasta. Było późne popołudnie. Ludzi mało. Ktoś, kto byłby w ramadanowej Afryce po raz pierwszy, nie dostrzegłby różnicy w subtelnych ruchach ulicy. Wokół meczetu powoli ustawiali się parzący gorzką kawę wąsaci mężczyźni i różni drobni sprzedawcy przekąsek. A wśród siedzących całe dnie na kamiennych schodach starych, zmęczonych kobiet spowitych w czarne suknie zapanowało nieznaczne poruszenie. Nagle otworzyły się drzwi meczetu. Mężczyźni, zakładając trochę gamoniowato buty i klapki, wysypywali się ze środka w jasnych galabijach, zmierzając wprost do straganów ze snakami i wprost do nalewaczy kawy. Przekąszali i pili na stojąco, rozmawiając ze sobą spokojnie, bez gwałtowności, z wysklepionymi ramionami i głowami zamkniętymi białymi, okrągłymi czapkami kanzu. Czarne kobiety piły na siedząco, po drugiej stronie ulicy, też bardzo spokojnie, patrzyły na mnie nie widząc. Była to jedna z najbardziej wzruszających scen, jakie widziałam na Zanzibarze. Ich pierwszy tego dnia uświęcony łyk i kęs. Nałogowi palacze nie palą i nie żują tytoniu. Po zachodzie słońca wypalają całą paczkę, ci bardziej nerwowi. Instruktorzy nurkowania nie schodzą pod wodę cały miesiąc, zanadto by się odwodnili. Nikt nie może też pływać w oceanie, bo mógłby zmoczyć usta wodą lub się nią zachłysnąć. Gospodynie wraz z pomocnicami większość dnia przygotowują potrawy na wieczór i na przedświt. Ostatnie 10 dni Ramadanu to wielkie oczekiwanie na Lejlat al-Qadr, noc uświęcającą.

Lejlat al-Qadr nastaje. Dlatego trzeba zachować szczególną czujność i pobożność i chwalić Pana, żeby po Eid al-Fitr, dwudniowym święcie zamykającym Ramadan, móc w pełni łask wrócić do rzeczywistości. Ostatniego dnia Ramadanu wieczorem wszyscy wypatrują choćby rożka księżyca na niebie. Jeśli się pokaże, ludzie na chwilę oszaleją i zacznie się Eid al-Fitr, święto, fiesta, tańce, hulanki, ucztowanie. Do dzieci dostaną pieniądze i słodycze. Kobiety i dziewczynki ubiorą się w najpiękniejsze stroje, umalują się, wytatują henną, wyprostują lub zaplotą włosy. Pokażą wspaniale ciała przykryte przepięknymi sukniami. Mężczyźni staną się ich cieniami, stróżami. Zamkną się sklepy, warsztaty i urzędy. Otworzą afrykańskie dyskoteki z muzyką, o jakiej biali mogą tylko śnić. Jeśli zaś księżyc tego dnia nie powróci znowu, co na przykład zdarzyło się rok temu, niechybnie powróci jutro, a Eid al-Fitr opóźni się o jeden dzień. W piśmie ze szkoły syna przeczytałam: Dear parents, if the moon is not seen on Tuesday evening, the school will be open on Wednesday and closed on Thursday and Friday. If the moon is seen on Tuesday, the school will be closed on Wednesday and Thursday and open on Friday. I wish you all a happy Eid. Czekaniu towarzyszą ogromne emocje, ogromne wzruszenie i ogromna moc. Księżyc pojawił się nad zatoką Stone Town. Słońce dopiero co się schowało, zalane stłumioną czerwienią gorącego dnia. Było po drugiej stronie nieba. Zielonkawo, szaro, wciąż bardzo jasno. Najpierw wysoko nad oceanem wystrzeliła wschodnia gwiazda. Szukałam więc oznak księżyca przy wysokiej gwieździe, ale nie, nic. Dopiero gdy zebrani na brzegu mężczyźni w odświętnych galabijach zaczęli wyraźnie wskazywać wyciągniętymi przed siebie ramionami drobną fałdkę na błękicie bliżej ziemi, i ja zobaczyłam najcieńszy paznokieć księżyca, jaki kiedykolwiek w życiu widziałam. Błyskały flesze tanich aparatów fotograficznych, telefony komórkowe klikały naokoło. Wierni mają dowód, pokażą żonom i dzieciom. Księżyc wrócił, koniec Ramadanu, Eid al-Fitr. Niebo znów jest trudno osiągalne, piekło znów otworzyło bramy, a Allah niezmiernie sprawiedliwy. Nowe życie, czas zacząć. Telefon husbanda brzęczał od rana, niosąc SMS-y z życzeniami. Pisownia oryginalna. May Allah bless you and your family, and may this Eid al-Fitr be most blissful, merciful, and filled with contentment. May Allah give us all the vigor and need to carry on with all the ibadat we have executed during the holy month of Ramadan. Eid Mubarak from Mustafa and family. Czego ja Państwu życzę. Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangarda.

0: Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
1: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

A ja wracam do was, 8.44 na naszych zegarach i zachęcam was do odwiedzenia afera.com.pl/aferzasta. Tam do piątku, do godziny 12 możecie oddawać swoje głosy na takie utwory jak Dagadana, Będę Szczęśliwa, Ciepłe Brejki, Kwadraty i Trójkąty, tam na ficie Heladys, Edge Case, Jutro, Zaraz, Potem, Nigdy, to już znacie, dzisiaj chociażby, Liam, Isn't It Funny, no i Perla 6, Nie Potrafię Znaleźć Wyjścia, to właśnie teraz też słyszycie. W waszych głośnikach, w waszych słuchawkach do 12 zachęcam do głosowania do piątku. Oczywiście, a to również nowość nasza na antenie.

0: potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.
1: Jeśli wy z koncertów nie potraficie znaleźć wyjścia i od razu byście chcieli wskoczyć znowu gdzieś na dancehall, no to my dla was mamy właśnie taki konkurs. Już 5 września Shadow Dance Party w klubie Dwa Progi. Tam po koncertach, a właśnie after party. I to takie goth night, właśnie the night of dancing creatures. Także wy możecie być pewnie takimi właśnie kreaturami tańczącymi do takich gotyckich setów. 7148 to pod ten numer wysyłacie SMS-y o treści afera, podajcie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, no z racji rozpoczynającego się roku szkolnego, to ja was pytam, czego nie może zabraknąć w piórniku szkolnym, a głupio zabrać na afterparty. Wraz z uzasadnieniem takiej wiadomości do 10 możecie wysyłać. Koszt to złotówka i 23 grosze. Już z VAT-em. 7148 to numer, przypominam.

0: Jacek Dobieński jest już z nami w studiu na miejscu, także serwis informacyjny już jest gotowy?
1: Jest gotowy.
0: Mamy gotowy. Mowem, super. Co tam nas czeka? Wyruszać. Wiem, że zajrzymy do historii też. A co dalej?
1: A wiesz co, nie będę zdradzał za dużo, ponieważ...
0: Ale ty jesteś.
1: No cóż, nie miałoby to większego sensu,
0: no
1: tak szczerze.
0: No to prawda.
1: Czytanie całego serwisu.
0: Nie dałeś mi się podejść. No dobrze. W takim razie nieco...
1: Zostajemy, nie regulujemy odbiorników, słuchamy.
0: Dokładnie. 8:57.
1: Jacek Dobieński, zapraszam. Dziś mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Nad ranem na Westerplatte odbyły się uroczystości upamiętniające agresję nazistowskich Niemiec na Polskę z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska oraz ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prezydent zaapelował do rządu o wsparcie w ubieganiu się o reparacje od Niemiec. Z kolei premier podkreślił konieczność rozbudowy własnych zdolności obronnych oraz zagrożenie, jakie stanowi Rosja. Obchody zaplanowano również w Poznaniu. Zaczną się one od mszy świętej w Bazylice pod wezwaniem świętego Józefa o godzinie 9. Następnie uczestnicy przyjdą pod pomnik Armii Poznań, gdzie odbędzie się druga część uroczystości. Od tego roku szkolnego edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa. Wyjątkiem będzie część poświęcona zdrowiu seksualnemu. Zmiany krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają je za przejaw ideologizacji szkoły.
2: Cały ten przedmiot jest zupełnie niepotrzebny. Te same, jeżeli są tam jakieś pozytywne treści, przecież mogły być nauczane w ramach biologii, tak jak zawsze to było, ewentualnie na lekcjach wychowawczych, w ramach PDŻ-u, czy w ramach innych lekcji. Więc krótko mówiąc, ten przedmiot jest swoistą edukacyjną nadregulacją.
1: Mówił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Zapowiedział też złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie rozporządzenia w tej sprawie za niekonstytucyjne. Przedmioty bronią politycy związani z koalicją rządową.
3: Ja nie wiem, co jest ideologizacją szkoły. Przedmioty, które są w szkole, są przedmiotami, które uczą tego, co jest normalnym życiem.
1: Mówił radny Poznania i przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Marek Sternalski. Przedmiot edukacja zdrowotna pojawił się w planach lekcji już w ubiegłym roku szkolnym. Był to wówczas przedmiot nieobowiązkowy.
4: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Prace na budowie siedziby Teatru Muzycznego idą do przodu. Gotowe są już 3 kondygnacje budynku, czyli to jest poziom ulicy Święty Marcin. Jak informuje teatr, poziom -2 będzie mógł posłużyć jako miejsce doraźnego schronienia, natomiast na poziomie -1 znajdzie się sala kameralna. Na parterze pojawi się restauracje oraz biuro sprzedaży i obsługi widzów. Przypomnijmy, nowa siedziba teatru pomieści około 1200 widzów. Będzie to największy tego typu obiekt w Polsce. Wartość inwestycji wynosi do około 500 000 zł. Finansowanie zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiat Poznański oraz miasto.
4: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Pozostajemy w temacie inwestycji w Poznaniu. Przy ulicy Żelaznej powstanie ponad 500 nowych mieszkań w ramach trzeciej i największej edycji programu Poznań i Zamieszkaj. Poznańskie Budownictwo to Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisało już umowę z wykonawcą inwestycji.
5: To oznacza wzrost zasobu TBS-u na terenie miasta Poznania o blisko 13%. W chwili obecnej wybudowaliśmy i zarządzamy 4000 lokali mieszkalnych w ciągu 30 lat. A teraz w okresie 2 lat nastąpi wzrost o blisko 13% tego zasobu. No to też ilustruje skalę przedsięwzięcia.
1: Mówił prezes PTBS Jerzy Stępień. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się na osiedle przy ulicy Żelaznej na przełomie 3 i 4 kwartału 2028 roku. Mieszkania będą przeznaczone dla poznańskich rodzin, jak również dla tych osób, które planują założenie rodziny. Warunkiem jest też spełnienie kryterium dochodowego. I to jest wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No przecież na biologii to można i o edukacji seksualnej, i o mitochondriach, i o kurach.

No bo wiecie, jak jest kurnik i są kury i jest kogut i ten kogut jest jeden i tych kur jest dużo, no to wtedy są jajka i super jajecznica. I tak by to jakoś wyglądało. Wtorek, pierwszy dzień września, Bronisław, Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, August, Donat, Witalis. Najlepszego życzymy z okazji imienin do całej aferowej redakcji. Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Obchodzimy dzisiaj, no to z racji oczywiście roku 39 w XX wieku i rozpoczęcia II wojny światowej. No, o tym więcej już niedługo. Zostańcie z nami.

1 września 2026 roku przypada 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Tego dnia w 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Poznań oddalono od niemieckiej granicy o około 70 km. Już w pierwszym dniu wojny znalazł się pod niemieckimi bombami. Pierwszy alarm przeciwlotniczy ogłoszono w Poznaniu około godziny 8.30. Wkrótce go odwołano, ponieważ samoloty nie zaatakowały miasta. Bombardowane były m.in. Gniezno, Września i Swarzędz. W mieście narastał niepokój. Ludzie próbowali opuszczać Poznań, a część urzędów i instytucji została ewakuowana. Pierwszy nalot nastąpił w samo południe. Około 30 niemieckich samolotów nadleciało od południa. Bombowce skierowały się m.in. w stronę dworca głównego i lotniska na Ławicy. Nalotu nie poprzedził już tutaj alarm ostrzegawczy. Bomby spadły na zakłady Cegielskiego oraz budynki przy ulicach Kanałowej, Klonowicza, Chełmońskiego i Grunwaldzkiej. Ucierpiał również ogród zoologiczny. Niemiecki atak skupił się głównie na Ławicy. Pierwsze bombardowanie przyniosło około 30 ofiar. Niespełna 20 minut później niemieccy piloci ponownie zaatakowali Ławicę. Kolejne bomby spowodowały dalsze zniszczenia i pożary. Najcięższy nalot nastąpił około godziny 18. Nad Poznaniem pojawiło się około 100 niemieckich bombowców. Bilans pierwszego dnia wojny był tragiczny. W Poznaniu zginęło około 200 osób, w tym około 45 żołnierzy. Około 50 osób zostało również ciężko rannych. Poznań pamięta. Rocznica wybuchu II wojny światowej będzie upamiętniona podczas uroczystości organizowanych przez wojewodę wielkopolską. Obchody rozpoczęły się już o godzinie 9:00 mszą świętą w Bazylice pod wezwaniem świętego Józefa. Następnie około godziny 10:15 uczestnicy przejdą pod pomnik Armii Poznań, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości. No, nie sposób nie wspomnieć właśnie o tych wydarzeniach 1 września. O historii trzeba pamiętać. A ja przechodzę jeszcze do tych wydarzeń bardziej aktualnych, również z Poznania. Czytam o tym w Głosie Wielkopolski, że poznańscy radni Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli cykl spotkań z radami 42 poznańskich osiedli. Chcą, by efekty ich rozmów zostały uwzględnione w budżecie Poznania na rok następny. Chcemy, by społecznicy, czyli radni osiedlowi, którzy są najbliżej marzeń i potrzeb Poznaniaków i poznanianek, mogli podzielić się tymi marzeniami właśnie. Przed wielu laty robiliśmy takie rzeczy, wracamy z tym procesem od podstaw. Tak zapowiedział szef Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu poseł Bartosz Zawieja. Pamiętamy o mieszkańcach osiedli peryferyjnych, tam są olbrzymie potrzeby. Często nie wiadomo, którą zaspokoić w pierwszej kolejności. Tak właśnie na stronie 4 można czytać o tym, jak zamierzają właśnie radni Koalicji Obywatelskiej wrócić do tych podstaw. Czy za tym pójdą dodatkowe środki dla Rady Osiedli? Będziemy się starali, by ta pula osiedlowa, co tu wiele mówić, niezadowalająca, nie została uszczuplona, tylko wzmocniona, mówił Bartosz Zawieja. Zapytany, czy zarząd miasta wywiązuje się ze swoich obietnic w sprawie inwestycji poza centrum miasta, odpowiedział: ten proces, przynajmniej dla mnie, jest niezadowalający i będziemy się starali go zmienić, nadrobić oraz przyspieszyć. Jak to będzie wyglądać? No to zobaczymy jeszcze w najbliższym czasie. Również o tym, że otwierane są w naszym mieście inwestycje sportowe, rekreacyjne, zielone i które powstały dzięki prezydentowi Wiśniewskiemu, i na tych otwarciach powinno być wspomniane jego nazwisko. Tak też przypomniał radny Marek Sternalski i wskazywał m.in. infrastrukturę przy szkole podstawowej numer 6 na osiedlu Rusa. Jeszcze o radzie kontra Bohomazach w Poznaniu. Na Jeżycach Justyna Kuberka chce wysłać sygnał do ulicznych artystów. Tutaj w cudzysłowie ich określa, no bo nie podobają jej się właśnie graffiti zamieszczane na budynkach Jeżyc. To wszystko, jeśli chodzi o przegląd Poznania, no i też zagłębienie się w ten pierwszy dzień września, jeśli chodzi o historię. 9:10, prawie 11 na naszych zegarach.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Aferalek. Najlepszy z

Tęsknić można za wieloma rzeczami. Uczniowie pewnie już tęsknią za wakacjami, a tęsknotka to nasza kolejna nowość w aferowej liście nowości, tym razem od zespołu Hospital. Proszę bardzo.

Tęsknić można również za wolnością i taki jeden czterdziestolatek z Konina będzie mógł zatęsknić. Włamał się do lokalu gastronomicznego, ukradł samochód za 80 tysięcy złotych i odjechał. Policjanci dopadli go w 3 godziny, chociaż nie wiem, czy tutaj się chwalą, czy żalą bardziej, czy to 3 godziny to jest super, czy nie. Ja się nie znam, nie wiem, powiedzcie mi proszę. No właśnie, powiecie Konińskim, do tego doszło. Kolscy policjanci potrzebowali niespełna 3 godzin. Aha, tak czytam w codziennym Poznaniu. Także to jest szybko. No, w GTA to już bym dawno uciekł, to na pewno. I by namierzyć właśnie 40-latka. Okazało się, że lista zarzutów wobec mężczyzny jest znacznie dłuższa niż włamanie do lokalu gastronomicznego i ukradnięcie właśnie samochodu. Do przestępstwa doszło w nocy. Z wnętrza lokalu sprawca zabrał m.in. laptop, telefon, pieniądze oraz sprzęt elektroniczny. Łączna wartość skradzionego mienia to blisko 5 tysięcy złotych. No i na tym się nie skończyło. Jeszcze został podejrzany. O co został podejrzany? No szukam. Aha, 40-latek miał już sądowy zakaz prowadzenia samochodami. No proszę. Czyli jeśli nie możesz prowadzić samochodami, to nie oznacza to, że jeśli ukradniesz jakiś samochód, to już możesz go prowadzić. 3 miesiące za kratami. Tak na razie ma spędzić właśnie najbliższe miesiące ten 40-latek Koniński za wolnością może zatęsknić faktycznie.

zaglądam na skrzynkę afera@afera.com.pl. No i faktycznie, wy też tęsknicie za tymi wakacjami, tymi, mam na myśli, uczniowskimi, bo no, studenckie też to spoko rzecz, no bo 3 miesiące faktycznie laby jest, chociaż no, zazwyczaj studenci pracują, tak też pisze Paweł, że jeśli chodzi o te wakacje, które wspomina, bo takie pytanie też wam zadałem, o, już 3 godziny temu prawie, no to mówi, że za dużo nie pamięta, żeby odpoczywał. Bardziej to była studia, praca, no a te uczniowskie, to było coś, lata 90. Coś pięknego, jak wspomina Trzepak i te sprawy, różne takie rzeczy opisał, ale dzieci nie ma, więc jeśli jedzie na urlop, to ma spokój ze swoją partnerką Alicją. Pozdrawia redakcję, my również pozdrawiamy cię, Pawle, odpoczywaj w takim razie, bez dzieci, no to masz czas, faktycznie.

0: 9:30, czas, aby Marta Sibila przypomniała o chorobie afektywnej dwubiegunowej.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Dzień dobry, nazywam się Marta Sibila i w dzisiejszej audycji przyjrzymy się zaburzeniu osobowości typu borderline oraz chorobie afektywnej dwubiegunowej. W internecie są to zjawiska często mylone ze sobą lub przedstawione jako tożsame. Ale pamiętajmy, że social media opierają się na algorytmach. Algorytmach, które są przede wszystkim zorientowane na utrzymanie uwagi widza. Algorytmach, dla których nie jest ważne przekazanie niuansów rzeczywistości, która nas otacza. Ale dzisiaj, właśnie w tej audycji, chcemy te niuanse skłębić. Zacznijmy od tego, co oznacza zaburzenie borderline. Jest to jeden z podtypów zaburzeń osobowości chwiejnej emocjonalnie. Mamy przy nim do czynienia z dużą zmiennością nastroju, obawami przed opuszczeniem i samotnością oraz trudnościami nad panowaniem nad impulsami. Skutkiem czego często staje się objadanie się, rozrzutność, autoagresja, burzliwe relacje międzyludzkie, zmniejszone poczucie własnej wartości, poczucie lęku, którym mogą towarzyszyć objawy psychotyczne, takie jak nieprawdziwe przekonania i poglądy, co do których realności osoba chora jest silnie przekonana i nie zmieni swojej opinii na ich temat mimo zaprzeczeń ze strony otoczenia. Często wśród objawów pojawiają się też halucynacje. Z kolei, gdy mamy do czynienia z chorobą afektywną dwubiegunową, myślimy w kategoriach zaburzeń nastroju. Będą one polegać na występowaniu epizodów depresyjnych, jak i maniakalnych lub hipomaniakalnych. Dla takiej osoby epizod depresyjny będzie wiązał się przede wszystkim z uczuciem smutku, utratą zdolności do odczuwania przyjemności, jak i obniżeniem sił oraz energii do działania. Z drugiej strony, epizody maniakalne będą wiązać się z poczuciem euforii. Wtedy też ta osoba będzie posiadała przekonanie o swoich wielkich możliwościach, jak i poczuje rozpierającą ją energię. Jest to czas, w którym podnosi się prawdopodobieństwo podjęcia decyzji nieracjonalnych oraz ryzykownych. Może to być na przykład dokonywanie kosztownych zakupów czy zaciąganie dużych kredytów. Chory może przeżywać również lżejszą formę takiej manii. Wtedy nazywamy ten stan hipomanią. Dużą trudnością w odróżnieniu zaburzenia typu borderline oraz choroby afektywnej dwubiegunowej jest częste odbieganie tych stanów od tak zwanego książkowego zestawu objawów. Są one też zmienne na przestrzeni czasu, a dla lekarza szczególnie ważne mogą się okazać w diagnozie obserwacje ze strony rodziny i najbliższego otoczenia. W tym miejscu też warto powiedzieć o tym, co tak właściwie łączy te dwa zjawiska. Wspólnym dla nich będzie występowanie dużej zmienności nastroju. Jednak co warto powiedzieć o innym charakterze i dynamice. W obu też mamy do czynienia z dużym ryzykiem prób samobójczych oraz dokonania samobójstwa. Możemy oszacować, że do 15% osób zmagających się z chorobą afektywną dwubiegunową umrze z powodu samobójstwa. W przypadku zaburzenia osobowości typu borderline również mamy do czynienia z dosyć wysokim odsetkiem, wynoszącym do 10%. I z jednym, i z drugim boryka się około 2% społeczeństwa. Zbliżony jest także czas pojawienia się pierwszych objawów. W obu przypadkach będzie to mniej więcej pomiędzy 20 a 25 rokiem życia. Z dzisiejszych statystyk dowiemy się także, że wbrew wcześniejszym przekonaniom, zaburzenia występują równie często u kobiet, jak i u mężczyzn. Obie te jednostki chorobowe są też szczególnie trudne do zrozumienia przez otoczenie. W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej, gdy po fazach depresji, która sama w sobie pozostaje niezrozumiana społecznie, następuje faza manii bądź hipomanii,

burzliwych i niestabilnych relacji z innymi ludźmi. Takie osoby będą odczuwały olbrzymi lęk oraz strach przed samotnością. Będą one okazywać znaki dużego przywiązania do drugiej osoby, jednak w momentach trudnych reagować będą dużą złością czy wręcz agresją. Osoba ta jednocześnie dąży do sprzecznych w sobie celów. Będzie odczuwała strach przed opuszczeniem, ale też obawiała się zbytniego zrośnięcia się z drugą osobą. I właśnie ta sprzeczność będzie wprowadzała ją w skrajności emocjonalne. Osoby z tym zaburzeniem też często wykształcają duże zdolności manipulacyjne i starają się sterować innymi, często nie zważając na ich emocje. Przed pacjentami cierpiącymi na te jednostki chorobowe w obu przypadkach stoi duże wyzwanie. Gdy mówimy o chorobie efektywnej dwubiegunowej, mamy do czynienia z chorobą przewlekłą, w której ryzyko nawrotów jest szacowane nawet na 100%. W ciągu życia chorego dochodzi do około 10 epizodów, gdzie za każdym razem trudno przewidzieć dalsze losy osoby chorej. W tym miejscu bardzo ważne jest leczenie, które jest w stanie pomóc takiej osobie dobrze funkcjonować. Mówimy o zaburzeniu borderline. Wraz z wiekiem możemy spodziewać się zmniejszenia nasilenia objawów. Dlatego też ważne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia, które zwiększa szanse na skuteczne zmodyfikowanie schematów zachowań chorego. Warto też podkreślić, że mimo tego, że w obu jednostkach chorobowych mamy do czynienia z dużymi wahaniami pomiędzy skrajnymi stanami emocjonalnymi, różnią się one częstotliwością zmian, jak i też jakością odczuwanych emocji. W HAD mamy do czynienia z dwoma biegunami, depresją i manią, natomiast osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline zwykle balansują pomiędzy smutkiem a złością. Obie jednostki chorobowe będą również różniły się sposobem leczenia. W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej podstawą leczenia są leki. Natomiast psychoterapia to metoda dodatkowa. Natomiast spotkamy się właśnie ze stawianiem na psychoterapię, a farmakologia będzie odgrywała bardziej drugoplanową rolę.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Szczęśliwy można być z wielu powodów. Zaglądam na skrzynkę aferanek@afera.com.pl. Tam Natalia pisze, że faktycznie jest szczęśliwa, chociaż nie zdradza tego dzieciom. No i myślę, że spokojnie dzieci, które poszły na rozpoczęcie roku szkolnego, tego nie słuchają, że właśnie wzięła sobie urlop z mężem i pojadą sobie na tydzień takich wakacji bez dzieci. No i fajnie, nie? Można być właśnie w taki sposób szczęśliwym. Szczęśliwym można być też z racji tego, że mimo, że ten rok szkolny się rozpoczął, to takich korków zbytnich w Poznaniu jeszcze nie ma. Jak będzie jutro i we wrześniu i tak dalej, jeszcze w październiku, jak studenci zaczną uczęszczać właśnie na zajęcia, to tego jeszcze nie wiem. Szczęśliwa jest również Dagadana. Dagad Gregorowicz, dokładnie Idana Wynetycka. One to lista też aferowych nowości. Właśnie, Dagadana. Będę szczęśliwa. Na

Po niemal 40 latach wspólnego grania Rafał Kuzyn Piotrowiak podjął decyzję o odejściu z zespołów Pijama Porno i Strachy na Lachy. Muzyk był związany z obiema formacjami przez znaczną część ich historii. Informacje przekazano w krótkim oświadczeniu opublikowanym przez zespoły po prawie 40 latach. Właśnie wspólnej przygody i grania decyzję o odejściu zespołu podjął Kuzyn. Poinformowano. W dalszej części muzycy podziękowali Rafałowi Piotrowiakowi za wszystkie wspólne lata spędzone na scenie, w studiu i sali prób, a także za doświadczenia, przez które dekady stały się częścią historii obu zespołów. Na zakończenie pojawiła się prośba skierowana do fanów. Zróbcie wielki hałas dla Rafała, a więc my taki staramy się również zrobić. Pijama Porno, ezoteryczny Poznań.

Jeśli nie macie planów na sobotni wieczór, a chcielibyście zabrać kogoś ze sobą na jakieś wydarzenie, no to my mamy podwójną wejściówkę na Shadow Dance Party. Tam koncerty i after party właśnie 5 września w klubie Dwa Progi. O 19 koncerty, o 23 after party. 7148 to numer, pod który możecie wysyłać SMS-y o treści afera, podając później swoje imię i nazwisko, no i odpowiadając na pytanie, czego nie może zabraknąć w piórniku szkolnym, a głupio zabrać na afterparty. Wraz z uzasadnieniem takie wiadomości możecie wysyłać do godziny 10. Parę minut wam jeszcze zostało, dosłownie złotówka i 23 grosze. To koszt takiej wiadomości z VAT-em.

0: minuty zostały do godziny 10.
1: Jacek Dubieński, zapraszam. Politycy Koalicji Obywatelskiej zaczęli serię spotkań z radami osiedli. Ich celem jest określenie potrzeb rad i przedstawienie ich w debatach nad budżetem miasta. Głównym tematem spotkań mają być inwestycje na poznańskich osiedlach.
2: Bez wątpienia będziemy się starali, aby te, co tu dużo mówić, niezadowalające do tej pory środki poprzez te działania z tych pól osiedlowych, poprzez zgłoszenie to przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania, aby ta pula osiedlowa nie została uszczuplona, tylko wzmocniona.
1: Mówił poseł na Sejm i szef Poznańskiej Koalicji Obywatelskiej Bartosz Zabieja. Radnych wesprze były wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski. Radni KAO podkreślają jego zasługi i doświadczenie w realizacji miejskich inwestycji.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Mikrokawalerki w centrum Poznania uznane za samowolę budowlaną. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w 2023 roku nakazał wstrzymanie przebudowy kamienicy przy ulicy Piekary 13B. Miało tam powstać 56 mikrokawalerek. Większość z nich miała mieć mniejszy metraż niż 25 metrów kwadratowych. Inwestor tłumaczył, że w starych budynkach ten przepis nie obowiązuje. Decyzję uchylił wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego z powodu braku dowodów w tej sprawie. Okazało się jednak, że jeszcze w 2011 roku w budynku znajdowało się 22 mieszkania. Inwestor będzie musiał przywrócić kamienicę do stanu sprzed remontu. Zapowiedział już złożenie odwołania od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Początek roku szkolnego to dobry moment, by przypomnieć o tym, jak zadbać o zdrowie dzieci. Kluczowy dla utrzymania dobrej kondycji jest ruch. Aktywność fizyczna może zaczynać się już w drodze do szkoły, poprzez dojazd na zajęcia rowerem lub na hulajnodze. Trzeba pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, takich jak noszenie kasku czy przestrzeganie przepisów drogowych.
4: Kiedy dzieci wysyłamy do szkoły czy do przedszkola na rowerze czy na hulajnodze, żeby wcześniej pokazać im, jak wygląda droga do tej szkoły i które momenty trasy mogą być szczególnie niebezpieczne, żeby nasze dzieci wiedziały, jak zwrócić na to odpowiednią uwagę.
1: Mówił dr Grzegorz Gogolewski, specjalista w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Najlepszą lekcją może być przykład rodziców. Przestrzeganie zasad przez nich samych kształtuje nawyki dzieci.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Po 15 latach przerwy na trasę Wągrowiec-Rogoźno wrócą pociągi. Aby to się stało, na 17,5-kilometrowym odcinku wymieniono na wierzchnie oraz szyny kolejowe. Do ich układania wykorzystano specjalną maszynę, która umożliwiła ich wymianę w sposób ciągły. Zmodernizowane zostaną także przejazdy kolejowe. Pociągi na odcinku Wągrowiec-Rogoźno będą mogły jechać z prędkością 100 km na godzinę. Zatem czas przejazdu wyniesie 15 minut. Koszt prac wyniesie blisko 35 milionów złotych. Mają się one zakończyć w pierwszej połowie przyszłego roku. To ostatni dzisiejszy serwis. Z następnymi wrócimy już jutro o 6.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Ach, powrót do szkoły, ale w budzeniu niezmiennie pomoże wam kura.

wtorek, pierwszy dzień września, ależ to leci, no przecież września. Bronisław idzie Michał, Anna Bronisława. To oni obchodzą dzisiaj imieniny. Najlepszego wszystkiego życzymy. Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej dzisiaj obchodzimy oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o konkurs i o to pytanie, które zadałem wam, no to ja już wiem, co nie zabierać do piórnika szkolnego, a co głupio, co przepraszam, zabrać właśnie do piórnika szkolnego, a czego nie zabierać na afterparty. Ja już wiem, a zwycięzcy dowiedzą się drogą SMS-ową już niedługo i wybiorą się w sobotę na Shadow Dance Party. Właśnie, jeśli chodzi o naszą ekipę, to Daria Kamrowska odpowiedzialna za realizację aferanka, Jacek Dobiański za serwis informacyjny i Mikołaj Pokorzyński za gadanie przed mikrofonem od 6:30. Zaglądam jeszcze do kartki z kalendarza 1 września 1983 roku. Urodziła się Natalia Przybysz, a więc gramy ZEW. Dzięki, do usłyszenia, siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.

Noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref, wir wpaść może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli, może co udostępnić.

mówić jakiś. Nie wiem, strzęp rozmowy, czy tam trzep od rzęs tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20.00 w Radiu Afera.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Nowość w eterze. W eterze.
1: Konie, ta studnia nie ma dna. Dobra, dobra. U mnie to było tak.

Olewituję gdzieś nad ziemią. Godzina 0000 i wokół ciemna gwiazdy świecą. Słupięcą wręcz nadzieją coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam, hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. w każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
3: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
4: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
0: Autopromocja.

山。

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Przyszedł wrzesień. Słychać pierwsze dzwonki w szkołach, a liście satysfakcjonująco szeleszczą pod butami. Zaczyna się nowy miesiąc, a z nim nowe możliwości i przyjemności, które ja, Karolina Duchiewicz, Ci przedstawię.
0: Przynęta kulturalna.
2: Na dobry sen. Zamiast kolejnego scrollowania możesz dać się porwać filmowi Pod gołym niebem. W ramach cyklu Plenerowe pałacowe tym razem zobaczysz Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli, historię pięciu sióstr i dorastania, które zdecydowanie nie zawsze jest tak niewinne, jak mogłoby się wydawać. To kino z klimatem, tajemnicą i lekkim niepokojem, czyli idealna opcja na ostatni z letnich wieczorów. Dziedziniec zamkowy, godzina 21. Koniec wakacji? No dobrze, ale przynajmniej możesz wrócić do szkoły z hukiem. Back to School to koncert, który zamiast dzwonka na lekcję odpali OG Kamkę, PZP, Turskiego i Hyclem, a na scenie nie zabraknie rapu, trapu, mocnych bitów i dużej dawki energii. To będzie ostatnia okazja, żeby przed pierwszym dzień dobry, proszę wyjąć kartki, porządnie się wyszaleć. Jeśli więc powrót do szkoły brzmi dla Ciebie trochę jak kara, zacznij go przynajmniej od dobrej imprezy. Dwa progi, godzina 17.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
1: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madam Afer.
3: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Przyszedł wrzesień. Słychać pierwsze dzwonki w szkołach, a liście satysfakcjonująco szeleszczą pod butami. Zaczyna się nowy miesiąc, a z nim nowe możliwości i przyjemności, które ja, Karolina Duchiewicz, Ci przedstawię.
0: Przynęta kulturalna.
2: Na dobry sen. Zamiast kolejnego scrollowania możesz dać się porwać filmowi Pod gołym niebem. W ramach cyklu Plenerowe pałacowe tym razem zobaczysz Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli, historię pięciu sióstr i dorastania, które zdecydowanie nie zawsze jest tak niewinne, jak mogłoby się wydawać. To kino z klimatem, tajemnicą i lekkim niepokojem, czyli idealna opcja na ostatni z letnich wieczorów. Dziedziniec zamkowy, godzina 21. Koniec wakacji? No dobrze, ale przynajmniej możesz wrócić do szkoły z hukiem. Back to School to koncert, który zamiast dzwonka na lekcję odpali OG Kamkę, PZP, Turskiego i Hyclem, a na scenie nie zabraknie rapu, trapu, mocnych bitów i dużej dawki energii. To będzie ostatnia okazja, żeby przed pierwszym dzień dobry, proszę wyjąć kartki, porządnie się wyszaleć. Jeśli więc powrót do szkoły brzmi dla Ciebie trochę jak kara, zacznij go przynajmniej od dobrej imprezy. Dwa progi, godzina 17.00.

0: Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.00.
4: 21 wiek, panika i afery.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki.

0: Dochodzi godzina 16, a to oznacza, że zaczynamy nasze pasmo popołudniowe.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Mamy wtorek, pierwszy dzień września. Imieniny obchodzą Bronisław, Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, August, Donat, Witalis, Beatrycze, Amon, Sykstus, Dzierżysław, Werena i Melecjusz. Wszystkiego najlepszego.
2: Dzisiaj są bardzo nietypowe imiona, a z nietypowych świąt mamy, słuchajcie, Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Ja dorzucam początek zbrojnego powstania w Erytrei, takie święto, Święto Rewolucji w Libii, Święto Wiedzy, początek roku akademickiego na Białorusi, na Ukrainie i w Rosji, więc tam już akademicy widzę, że od dzisiaj pracują. Singapur ma dzisiaj Dzień Nauczyciela, Słowacja Święto Konstytucji i Uzbekistan Święto Niepodległości. No to życzymy tym państwom i tym wszystkim ludziom wszystkiego też dobrego.
2: Tak, dorzuciłeś naprawdę niezłe
0: dużo,
2: święta.
0: Dużo się dzieje na świecie. Tak. Dużo się dzieje na świecie. Dużo też się dzieje w Poznaniu, więc będziemy o tym wszystkim mówić, ale najpierw się jeszcze przedstawimy. Dzisiaj za realizację odpowiedzialny, no niezawodny, Mikołaj Pluto-Pluciński, a przy mikrofonach
2: Nina Frąckowiak,
0: Marcel Kujawa. To jest Hurtownia na 9, 8 i 6. Jesteśmy z wami do godziny 18:00.

0: Rejndo, ostatni dzień wakacji na antenie Radia Fera. No, ostatni dzień wakacji to był wczoraj. W sumie, no, kto miał ostatni dzień wakacji wczoraj, ten miał. My chyba jeszcze nie. Dzisiaj
1: jeszcze
0: pierwszy
1: nie
0: dzień
1: mamy.
0: Roku szkolnego 2026-2027. No i dobra, mniejsza z tym, bo o początku roku szkolnego jeszcze pewnie powiemy nieraz dzisiaj. No, ale konkursy mamy dla was.
1: Jeden konkurs.
0: Konkretnie konkurs, dobra. No, taki, wiesz, w sobotę akurat na pierwszy weekend w nowym roku szkolnym, myślę, że w sam raz na takie Shadow Dance Party się wybrać. Co ty sądzisz na ten temat?
1: Tak, jako naczelna gotka bardzo polecam. Wiem, że tutaj mamy koncerty Under Skin, Ash Code i Echo Beryl.
0: No i później w After Party jeszcze jest The Night of Dancing Creatures. No to właśnie cały line-up Shadow Dance Party. To w 5 września, to jest sobota w klubie Dwa Progi. Wszystko się zaczyna o godzinie 19. No ale co trzeba zrobić, żeby na taką wejściówkę... Właśnie, bo jest wejściówka podwójna i co trzeba zrobić, żeby tę wejściówkę na te Shadow Dance Party zdobyć?
1: Należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem.
0: No a pytanie, my was pytamy dzisiaj o wasz największy przypał w szkole.
1: Tak, nie musi to być nie wiadomo co, ale taki przypał.
0: Ale no,
1: chętnie posłuchamy, sięgnijcie
0: do zwojów pamięciowych i zobaczymy, co nam napiszecie. No i koszt wysłania tylko SMS-a właśnie z odpowiedzią to jest złotówka 20 i 23 grosze. Czekamy na was.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
3: Hurtownia na 98,6.

0: U nas blisko też jest nowość nasza muzyczna, to za chwilę. Tak sobie w ogóle myślę, że ta playlista nasza na hurtowni chyba dzisiaj taka bardzo sezonowo układana, no bo Martyna Wroch na kasztanowce przed chwilą. Kasztanowce to kasztany, to za chwilę będziemy zbierać. Zbierałaś kasztany?
1: Zbierałam kasztany. A ty zbierałeś kasztany?
0: Zbierałem kasztany, ale dobrze, przejdźmy do tej naszej nowości. No, Heimat, tak się nazywa zespół. Prawie jak Heimat. Wiesz, co to jest Heimat?
1: Nie.
0: Taka prywatna ojczyzna, mała ojczyzna, okay, wiesz?
1: Dziękuję za mansplaining. A naszą dzisiejszą nowością
0: co to za
1: jest
0: nowomowa?
1: Skaza. I tutaj jak autorka słów podkreśla, nie jest to żaden krytyka religii, tylko dewotek.
0: Aha, czyli to dewotki są skazą.
1: Nie wiem, posłuchajmy.
0: Religii,
1: może.
0: Tak? Dobrze, posłuchajmy.

0: 1 września to oczywiście nie tylko początek roku szkolnego, ale też bardzo smutna data w historii świata, w historii Polski, no bo 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Niemcy nas zaatakowały, no i ten konflikt się rozpoczął, trwał 6 lat i dzisiaj były uroczystości w związku z tym pod pomnikiem Armii Poznań.
1: Tutaj mam taki cytat, to pozwolę sobie tutaj go przytoczyć. Podczas II wojny światowej niemal całkowicie została zniszczona staromiejska część miasta i większość zabytkowych budowli. Ponad połowa budynków w Poznaniu uległa całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu. Znaczące straty poniosła także poznańska kultura. Stracone zostały cenne zbiory biblioteczne i wiele dzieł sztuki, przypominają miejscy urzędnicy.
0: No wiesz co, ja tutaj wyczytałem, że prawie 6 tysięcy budynków zostało zniszczonych, no most tak naprawdę ocalał tylko jeden. No i ta nasza ładna starówka tak naprawdę została całkowicie zniszczona, więc chwała wszystkim tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę do odbudowy Poznania.

0: No i co? Przychodzimy do was z kalendarium.
1: No, będzie przegląd dat. Ty masz chyba takie szkolne, tak tematycznie.
0: Tak, stwierdziłam, że tak tematycznie coś tutaj wam poopowiadam. No to tak, słuchajcie, 1 września 1918 roku założono gimnazjum imienia Stefana Batorego w Warszawie. I ja jeszcze byłam rocznikiem, który doświadczył gimnazjum.
1: To jest ta szkoła, co Mata o niej śpiewał?
0: No,
1: o jakichś patologiach?
0: Coś tam było, nie?
1: Ja tam się na rapie nie znam, ale...
0: liceum, ale nieważne.
1: No też jest liceum Batorego.
0: Myślę, że dużo szkoły imienia dużo. Batorego.
1: No jest jeszcze uniwersytet imienia Batorego, pamiętamy, w Wilnie, ale to już nie w Polsce, no.
0: A druga moja data to jest 1945, również oczywiście 1 września. W Starogardzie otwarto pierwsze po wojnie na Pomorzu liceum ogólnokształcące.
1: No to ja mam takie ciekawe dosyć wieści, no bo 1 września 1958 roku Islandia powiększyła swoją strefę wyłącznych połowów z 4 do 12 mil morskich od wybrzeża, co wywołało tak zwaną pierwszą wojnę dorszową z Wielką Brytanią.
0: Widzisz, wojna dorszowa.
1: W Polsce były wojny łososiowe w pewnym niemieckim dyskoncie, a w Islandia z Wielką Brytanią były wojny dorszowe, trzy były konkretnie.
0: Jest to faktycznie no. Ciekawe zagadnienie.
1: A widzisz, Islandczycy tacy byli agresywni, a oni nawet wojska nie mają. Widzisz, jak się rozpychali?
0: No niesamowite, naprawdę.
1: Oni, jak była druga wojna dorszowa, to powiększyli swoją strefę do 50 mil morskich. I atakowali kutry brytyjskie, które stwierdziły, że to nie tak. Dobra, ale przechodzimy teraz do kalendarium muzycznego, no bo tam dzisiaj urodziny ma Joseph Williams, to był wokalista Toto z drugiej połowy lat 80. To był swoją drogą syn Johna Williamsa, to jest ten, co robi muzykę do Gwiezdnych Wojen.
0: O, no proszę,
1: do
0: to
1: Indiana
0: nie
1: wiedziałam. Jonesa, ten wybitny kompozytor muzyczny. No ale my o jego synie, on dzisiaj obchodzi 66. urodziny. Życzymy mu wszystkiego najlepszego i z tej okazji gramy Pamela zespołu Toto.

0: to oczywiście nie śpiewało o Pamela Anderson. Pamela Anderson wtedy, nie wiem co robiła, w sumie nie była jeszcze znana, no bo to nie były czasy Słonecznego Patrolu. No ale dobra, mniejsza o Słonecznym Patrolu, w sumie może Słoneczny Patrol jest dzisiaj w pogodzie. Ale no, chyba, tak patrzę za okno, to chyba nie za bardzo.
1: No przynajmniej za naszym oknem nie jest ciekawie. Dzisiaj podobno jest 21 stopni i faktycznie u nas w studiu jest trochę duszno, ale co, no taka pogoda będzie się utrzymywać w sumie do końca tygodnia. 22 stopnie to najwyższa pogoda, więc tak powiem ci,
0: tak stabilnie.
1: Umiarkowanie. Tak
0: stabilnie w sumie.
1: Jeszcze, no, ten początek września jeszcze da się jakoś tam...
0: Da się żyć, nie? Jeśli chodzi o temperatury, to jeszcze nie jest dramat. Dobrze, no ale...
1: No co z
0: lekki
1: korkami?
0: Dramat jest na poznańskich ulicach. No bo dzisiaj 1 września.
1: Nie zaskoczyłeś mnie, powiem ci.
0: Ale wiesz co, miewałem takie serwisy, gdzie, gdzie bywało spokojnie, aż byłem zaskoczony i się domagałem tutaj, żeby się więcej działo na poznańskich ulicach, bo nie było o czym mówić. Dobrze, mniejsza, mówimy o tym, co jest teraz. No a jak mówiłem już, jest lekki dramat. Na pewno dramat w trzech aktach jest od Ronda Śródka do Ronda Starą... Od Ronda Śródka do Ronda Rataje, nie do Ronda Staronka. Aż tak źle nie jest. Cała Jana Pawła II tak naprawdę w kierunku właśnie Ronda Rataje, od Ronda Śródki stoi, więc tam będziecie czekać. Stoi też Bolesława Krzywoustego do Ronda Rataje. W sumie Ronda Rataje całe też stoi, więc no niepocieszające. Hetmańska do Ronda Starołęka to taki standard, chyba że tam jest gorąco. No i też Hetmańska w stronę Głogowskiej i po Głogowskiej do Grochowskiej też jest dosyć gorąco. Gorąco też jest na Świętego Wawrzyńca.
1: A mówiłeś o jakimś wypadku?
0: Tak, uwaga, jest kolizja na ulicy Działyńskich, to przy zespole szkół zawodowych, więc tam musicie uważać. Stoi też Lutycka w obie strony do Jana Henryka Dąbrowskiego, tam jest dosyć, no, dosyć gorąco, jak już mówiłem. No i standardowo też Lechicka w obie strony tak naprawdę, od Ronda Obornickiego do Murawy. Więc no, tak wygląda sytuacja na poznańskich drogach.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Przechodzimy.
1: Zła synchronizacja pomiędzy prezenterami. Nino, konkurs.
0: No tak, konkurs mamy.
1: No i co
0: mamy
1: w tym konkursie?
0: No, do wygrania mamy podwójną wejściówkę na Shadow Dance Party i będzie tam dość mrocznie, dość klimatycznie. No i zagrają między innymi Under the Skin, Ash Code, Echo Beryl, a potem czeka was after party po godzinie 23.
1: I tam wystąpi The Night of Dancing Creatures, więc takie kreatury tańczące nocne wystąpią po 23, więc klimatycznie wszystko się zgadza. No i co trzeba zrobić, żeby tę wejściówkę podwójną zgarnąć?
0: Należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe.
1: A pytamy o wasz największy przypał w szkole, więc jeśli chodzicie do szkoły, to może nie musicie za długo, za bardzo tam sięgać pamięcią, jeśli nie, no to musicie tam donieść. No, koszt takiej przesyłki do nas to jest
0: złoty 23,
1: złotówka i 23.
0: To dobra cena.
1: A teraz Best Coast Boyfriend na antenie Radia Afera.

0: No my tu jeszcze z szybkim przypomnieniem, gdzie i kiedy ten Shadow Dance Party?
1: Tak, będzie 5 września w klubie Dwa Progi.
0: Dobra, to tyle, teraz wam już nie przeszkadzamy.

0: no złe wieści z poznańskiej ławicy, no bo chyba dla takich, to chyba się mówi influencerek z Instagrama, może są w Poznaniu takie, co do Dubaju lubią latać. No. To przede wszystkim dla nich, to chyba dla nich to w ogóle tragiczne wieści.
1: No bo nie polecimy z Poznania do Dubaju. Nie wiem, czy to takie fatalne wieści, bo Dubaj nie słynie, myślę.
0: No nie wiem, co ciekawe, bo w Dubaju, powiem szczerze.
1: Mm-hmm. No słuchaj, jest na przykład bankomat z sztabkami złota.
0: A?
1: Tak, albo na przykład mają też stok narciarski w galerii handlowej.
0: No to dziękuję za women's planning teraz. Za women's planning,
1: nie,
0: wiesz?
1: Nie,
0: za
1: women's planning. Planning jest, nie? To ciekawostka. No,
0: dobra,
1: mnie.
0: Dobra, nie, no śmiejemy się. Nie będzie też dubajskiej czekolady chyba.
1: Chyba dubajska czekolada nawet nie jest z Dubaju, tak? Z tego co się orientuję.
0: Ojeju, no? Nawet nie wiedziałem. No ale od 2 października nie wróci na poznańską ławicę z loty do Dubaju, więc no. Więc to tyle,
1: nie?
0: No
1: trudno, no.
0: No trudno, trudno.

0: My was żadnym milczeniem karać na tej antenie, na hurtowni, na antenie Radia Afera nie będziemy. Teraz biegniemy do was z informacjami, no takimi, że dodatkowe sygnalizatory się pojawiły na węźle Kurnicka.
1: I mają ułatwić przejazd tramwajów, także jest to,
0: szkoda,
1: myślę,
0: że tylko, wiesz co, szkoda, że przejazd tramwajów, a nie na przykład tempo przechodzenia, jeśli chodzi o pieszych, bo tam, no może trochę postać. Nie wiem, jakie tam masz doświadczenia, wiesz?
1: Że piesi,
0: no, że tam sobie
1: wolni?
0: Czekasz. No nie, że tam po prostu czekasz na światłach. Że światła nie są sprawne. Piesi są w miarę sprawni, wiesz? Ale...
1: No tak, wiesz, no różnie to bywa, myślę.
0: No i to wszystko na wniosek nadzoru ruchu MPK, więc no tak jak już wspomnieliśmy, to ma przyspieszyć ruch tramwajowy. Ruchu pieszych niestety nie przyspieszy. Może kiedyś się takiego czegoś doczekamy. Ale na pewno, jak zapowiada MPK, doczekamy się też takich kolejnych dodatkowych sygnalizacji dla tramwajów na innych skrzyżowaniach, więc no...
1: A skorygowano również program sygnalizacji.
0: A, to ciekawe. No to takie rzeczy jeszcze mają się pojawić na innych skrzyżowaniach.
1: No.
0: Czekamy chyba, co się wydarzy, a tymczasem wydarzy się Arcade Fire The Lightning na antenie Radia Afera.

0: Dochodzi godzina 17.
1: Hurtownia na 98,6.
2: A my przypominamy, że imieniny dzisiaj obchodzą Bronisław, Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, August, Donat, Witalis, Beatrycze, Amon, Sykstus, Dzierżysław, Werena i Melecjusz.
0: No a dzisiaj mamy wtorek, pierwszy dzień września, taki ten nieszczęsny wrzesień. Ze świąt no to mamy Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, więc no wszystkim tutaj naszym żołnierzom, weteranom i członkom Wojsk Obrony Przeciwlotniczej życzymy wszystkiego najlepszego.
2: I składamy hołd.
0: Składamy hołd, dokładnie. Red Hot Chili Peppers, Goodbye Angels przed nami. Suicide.

0: Aniołom już, już powiedzieliśmy goodbye razem z Peppersami, no to teraz konkurs.
1: Tak, już nie taki anielski, bardziej powiedziałabym, że dedykowany kreaturom nocy, bowiem do wygrania są podwójne wejściówki na Shadow Dance Party w klubie Dwa Progi już 5 września.
0: No. Wszystko się zaczyna właśnie tego dnia o 19:00. Tam wystąpią między innymi Under the Skin, Ash Code, Echo Beryl i After Party zaczyna się od 23:00. Na to też wejściówka obowiązuje, którą oczywiście wam dajemy. I tam wystąpi The Night of Dancing Creatures. No i co trzeba zrobić, żeby tę wejściówkę podwójną na koncerty i na afterparty zgarnąć?
1: Należy wysłać SMS-a na numer 7148, podać, napisać jeszcze afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, a koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł. No ale jakie jest nasze pytanie konkursowe?
0: Pytanie konkursowe, moja droga Nino, brzmi: jaki jest wasz największy przypał w szkole? No bo dzisiaj 1 września, wracamy do szkoły, więc o takie rzeczy was właśnie pytamy.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Hurtownia Radia Afera.

0: No my w sen jeszcze nie zapadamy, bo będziemy zapowiadać teraz kolejną nowość aferową.
1: Tak, jest to Phoenix, wykonawcy z Suwal i właśnie tutaj mamy oczywiście metaforę Feniksa jako symbol powrotu.
0: No my chyba nie powracamy, nie? My chyba nie jesteśmy jak Feniks z popiołów dzisiaj.
1: Myślę, że tak powracamy do was może na co dzień, o tej godzinie 16 do 18.
0: No to taki stały punkt programu, taki stały punkt programu, dobrze. No ale to powinien być utwór inspirowany stadionową energią przemysłową, przemysłowego miasta, przepraszam, stadionową energią przemysłowego miasta. Taki trochę motyw dzisiaj fanatyczny mamy. Mamy
1: Kiboli,
0: mamy dewotki, takie tam rzeczy. No to posłuchajmy, Suwal, Feniks.

0: tej szkoły na wesoło. Mi tak zawsze tata mówił, wiesz, jak się zaczynał rok szkolny.
1: Tak? A
0: zawsze
1: ja
0: jak wraca z pracy, to chodzi do domu i witaj szkoło na wesoło śpiewał.
1: Naprawdę? No. A to ja pamiętam z apelów w podstawówce, że zawsze śpiewali ja, ty, on, szkoła to nasz drugi dom.
0: A to nawet tego nie słyszałem.
1: Taki jingle to mógłby być aferowy, no, totalnie.
0: Na 1 września myślisz? Na hurtowni
1: tak.
0: Akurat. No, my tak sobie wspominamy, no bo oczywiście jak już każdy wie, rok szkolny dzisiaj się rozpoczął, rok szkolny 2026-2027. No, my trochę o tym roku szkolnym porozmawiamy, co słychać w oświacie. No, o zmianach w tym roku, chodzi konkretnie o obowiązkową edukację zdrowotną i o zakaz telefonów, no to na ten temat wypowie się zastępca prezydenta Poznania, pan Bartosz Derech. Posłuchajmy.
2: Pod względem samej reformy część tych rzeczy już w szkołach były realizowane, więc one dla dużej części szkół nie są aż taką dużą nowością, aczkolwiek wiadomo, jeżeli w tej chwili one już chodzą formalnie, trzeba się do tego przystosować, zrealizować to i z tego się potem rozliczyć.
0: Piękna muzyczka,
1: nie
0: sądzisz?
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że w tle coś tam przepięknie gra.
0: No bo to był apel, wiesz co, zespołu Szkół Łączności i tam była przygrywka jeszcze w tle, jak żeśmy nagrywali prezydenta Derecha. No tak to, tak jest historia, tych dźwięków.
1: To jest w ogóle twój tutaj materiał.
0: Tak, to jest... Moja robota
1: aferowa.
0: No więc prezydent Derech na temat zmian jest spokojny. No w sumie niby zmiany, ale one już były. No ale to teraz troszkę o bardziej palącym problemie pan prezydent powie. Chodzi konkretnie o demografię.
2: To, co czujemy bezpośrednio w Poznaniu, czyli kwestia braku dzieci najpierw w przedszkolach, potem do szkół z kolei podstawowych. Natomiast w przypadku samego miasta również szkoły średnie, w kontekście tego, że one, biorąc pod uwagę wskaźnik 40% dzieci z terenu Poznania, 60% spoza, stały się szkołami właściwie metropolitalnymi.
0: Ej, wiesz co, ale to brzmi jakby prezydent Derech był na jakiejś podkręce tutaj u nas w radiu, wiesz?
1: No, to prawda,
0: tak brzmi trochę, no.
1: Ale to ciekawe z tą demografią, że szkoły średnie w Poznaniu są zasadniczo szkołami metropolitalnymi.
0: No, zasadniczo większość uczniów stamtąd to są już ludzie spoza miasta.
1: Ciekawe.
0: Generalnie liczbowo to jeszcze ta demografia się nie daje we znaki, bo to w przedszkolach oczywiście głównie i w pierwszych klasach szkół podstawowych, ale w szkołach średnich widoczne jest to, że po prostu coraz mniej jest typowych poznaniaków. Coraz więcej ludzi to są...
1: Słoiki,
0: nazwijmy, że słoiki, dobrze. No, o wakatach jeszcze żeśmy nie powiedzieli. O wakatach jeszcze nie powiedzieliśmy, no to teraz o wakatach.
2: Wakaty faktycznie występują, natomiast pod względem samego funkcjonowania szkół nie są problemem, natomiast należy powiedzieć, że no, część tych brakujących etatów są realizowane w postaci nadgodzin, czyli mimo wszystko lepiej by było, żeby wiadomo, one były wszystkie obsadzone.
0: No, wakaty nie torpedują realizacji podstawy programowej, nie ma tak, że 3 miesiące nie ma nauczyciela, to nie ma języka angielskiego. Ja wyłakowałem taki przykład w życiu. W drugiej klasie szkoły średniej nie mieliśmy 3 miesiące angielskiego, bo nie mogli znaleźć nauczyciela.
1: Ale realizacja akurat u nas jest świetna.
0: Tak, no,
1: w naszym radiu.
0: Tak. Ale to,
1: właśnie
0: to
1: nie
0: już
1: wiem,
0: wiemy
1: czy
0: o
1: też wspominasz ze szkoły, że na przykład jedna nauczycielka pełniła kilka funkcji. Na przykład pani, nie wiem, od WF-u była jednocześnie panią od informatyki
0: pani
1: i tak dalej.
0: Pani od WF-u teraz bardzo często uczą edukacji zdrowotnej, z czego wiem.
1: Co
0: tak
1: rozumiem,
0: to
1: co jest jasne.
0: W sumie, co jest logiczne.
1: Ale
0: to jest
1: na przykład,
0: logiczne.
1: Wiesz, były takie bardzo dziwne mieszanki w stylu ktoś uczy, nie wiem, plastyki i informatyki. To
0: wiesz
1: ja akurat
0: co,
1: tak miałam.
0: Wiesz co, ja miałem taki przykład, że u mnie w UDŻ-ów, bo jeszcze były w UDŻ-y. Ja na nie oczywiście nie chodziłem, bo mi się nie chciało.
1: Oj, nieładnie. Nie słuchajcie go, to jest bardzo nieodpowiednie.
0: A o, tu jeszcze nam Pluto coś oznajmia. Ale dokończę swoją historię. W UDŻ-ie uczyła pani od muzyki w podstawówce. Takie połączenie.
1: No to mówię,
0: pani od biologii uczy,
1: takie dziwne kombo. No nasz cudowny realizator Pluto mówi, że miał nauczyciela, który uczył przedsiębiorstwa, WF-u i informatyki, więc...
0: No to takie...
1: To jest człowiek orkiestra w takim razie.
0: Człowiek orkiestra, niezłe kombo, dobrze, ale żarty na bok, anegdotki na bok, no bo z tymi brakami nauczycieli... Są problemy, no bo dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu, Jerzy Małecki, mówił, że jak problemy z nauczycielami od przedmiotów zawodowych były zawsze, to teraz doszły problemy z nauczycielami, którzy uczą tych przedmiotów takich ogólnych. No posłuchajmy tej wypowiedzi.
3: Problemy kadrowe przedmiotów zawodowych to one były zawsze, ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych.
1: A to bardzo smutne w takim razie i zastanawiające, czemu tak się dzieje.
0: No, ja myślę, że to jest rozmowa na inny temat. To myślę, że to w ogóle jest z innej manki, to trzeba zrobić, ale dobrze. z miasta, lecę tu. Lecę tu, chyba tak uczniowie jutro będą mogli powiedzieć, jak spojrzą na swoją szkołę, że no, lecę tu teraz się uczyć.
1: Jaka zmiana atmosfery z takiego przybijającego tematu. Nagle tutaj wyskakuje nam cudowna aferowa muzyka.
0: Chłopcy z miasta nam wyskakują, posłuchajmy.

0: My jeszcze z taką przypominajką do was biegniemy, no bo rok szkolny się zaczyna, no to też linie tramwajowe i linie autobusowe muszą zostać wzmocnione, no bo tak nie może być, że młodzież tutaj czeka na podwózkę do szkoły.
1: Tak, po tym okresie letnim.
0: Tak, no po tym okresie letnim, jak MPK, ZTM troszkę zluzowało na trasach poznańskich, tak tradycyjnie, no to wczoraj w Poznaniu już zasadniczy rozkład jazdy wrócił, co oznacza oczywiście, że w godzinach szczytu rano i po południu tramwaje kursują co 10 minut. No, teraz, i dzisiaj wraca na liniach podmiejskich w tej całej aglomeracji, które tam mają te umowy podpisane z Zarządem Transportu Miejskiego.
1: No i słuchajcie, rozkład jazdy jest znany. Jaki mamy tutaj rozkład jazdy?
0: No rozkład jazdy jest dość rozbudowany o szczegółach. To szczegóły, co sobie możecie poczytać na stronie ZTM-u, bo wszystkich linii, których jest kilkadziesiąt, nie będziemy wymieniać, ale rozkład jazdy chyba hurtowni jest znany.
1: Tak.
0: No niemoc lekkie góry teraz za chwilę poleci, a za niedługo do was wrócimy.

0: Kurczę, Marcel, powiem ci, że jesteś dziś jakiś blady.
1: Ja jestem blady?
0: Mhm.
1: Ale to nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, wiesz?
0: Naprawdę?
1: Nie.
0: Myślę,
1: nie,
0: że tutaj
1: nie.
0: Wszyscy potwierdzą w studiu. No,
1: oj,
0: tutaj Pluto kiwa głową,
1: kurczę. A
0: więc
1: Pluto
0: coś
1: jest na rzeczy. Pluto z kolei nie jest blady. Pluto jest taki, widać,
0: opalony.
1: Rozgrzany od, no, opalony, rozgrzany
0: jeszcze
1: od tego klikania.
0: Jeszcze jest ta letnia, tutaj opalenizna.
1: Letni vibe, tak jest, dobrze, tak. Ale no osłuchanie teraz, osłuchanie
0: tak,
1: o anemii będzie.
0: Właśnie o anemii, o bladości i tak dalej.
1: Posłuchajmy.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Hejka, mam na imię Marta.
4: Cześć, a ja Zosia.
3: Kurczę, Zosiu, jakaś blada jesteś. Co się dzieje?
4: A wiesz co, od jakiegoś czasu czuję się tak osłabiona. Ciągle boli mnie głowa i naprawdę nie mam na nic siły.
3: Zosiu, tak na ciebie patrzę i myślę, że możesz mieć niedokrwistość.
4: Niedokrwistość?
3: Może być ci lepiej znana jako anemia. Polega na zaburzonej syntezie krwinek czerwonych, czy to ich zmniejszonej ilości, czy też zbyt mało hemoglobiny w ich wnętrzu. Prowadzi to do gorszego transportu tlenu do tkanek, co powoduje u ciebie takie objawy.
4: Ojej. A jak mogę się upewnić, że mam tą anemię?
3: Najpowszechniejsza w naszym NFZ-cie, wiadomo, jest morfologia krwi, w której można sprawdzić kilka ważnych czynników, na które warto zwrócić uwagę przy podejrzeniach anemii, takich jak liczba erytrocytów, ilość hemoglobiny w nich i hematokryt.
4: Hemat-co?
3: Tak, hematokryt jest miarą tego, ile procent krwi stanowią krwinki czerwone, ponieważ trzeba pamiętać, że krew składa się również z osocza, czyli takiej wodnistej substancji, jak i innych elementów morfotycznych, takich jak leukocyty. Więc skoro mamy tutaj wartość procentową, to bardzo duże znaczenie dla naszego hematokrytu ma odwodnienie i przewodnienie. Gdy jesteśmy odwodnieni, to oczywiście stosunek ilości krwinek do ilości wody w osoczu się zwiększa. Tym samym hematokryt jest wyższy. W przewodnieniu jest na odwrót.
4: Dobra, okej. Okay. Ale wróćmy do tych trzech wskaźników. Jak one wskazują na anemię?
3: Gdy któryś z tych kluczowych trzech wskaźników jest zaniżony, lekarz może stwierdzić anemię. Ale pamiętajmy, że przewodnienie może fałszywie obniżać hematokryt.
4: Okej. Okay. No, to jest ważne. No, a jak już wiemy, że to anemia, no to co dalej?
3: To tutaj teraz będziemy szukać przyczyny. I pojawiają się kolejne wskaźniki do zapamiętania. I to jest akurat średnia objętość erytrocyta, czyli MCV, i średnia masa hemoglobiny w erytrocycie MCH. Jeżeli wartości te są obniżone, może to wskazywać na niedokrwistość z powodu niedoboru żelaza. Jeżeli wartości te są podwyższone, może to wskazywać na niedokrwistość z powodu niedoboru witaminy B12 lub B9. Możesz B9 znać jako kwas foliowy.
4: Jak to tylko wskazywać? To co ja mam zrobić dalej? Coś suplementować?
3: No to teraz musimy zrobić kolejne testy. Najczęściej pojawia się niedokrwistość z niedoboru żelaza. Najlepiej wtedy zrobić kolejne wskaźniki, na przykład ferrytynę, TIBC i procent wysycenia transferyny.
4: No hola, ale gdzie niby w tym wszystkim żelazo?
3: Niestety poziom wolnego żelaza w surowicy nie jest w pełni wiarygodny, ale warto oznaczać białka, z którymi wiąże się żelazo. Na przykład magazynujące, jakim jest ferrytyna, albo transportujące, jakim jest transferyna.
4: Okej. Okay. Ale co jeśli jestem tym przypadkiem z wyższym MCV i MHC?
3: Wtedy to trochę prościej, bo wystarczy oznaczyć sobie poziom witaminy B9 i B12. No, w polskich warunkach na NFZ raczej tylko te badania są dostępne. Jeżeli na przykład wyniki ci wyjdą jakoś blisko normy, można jeszcze na swoją prywatną kieszeń zrobić homocysteinę i tam jeszcze kwas MMA.
4: Super, dobre. A jak już zostanę zdiagnozowana, że mam tą anemię...
3: Suplementacja, ale trzeba monitorować wyniki po jej wprowadzeniu, ponieważ nie tylko niedobory w diecie mogą prowadzić do niedokrwistości, ale też inne stany chorobowe, na przykład zapalenia, czy też utajone krwawienia.
4: No dobra, dobra, już nie strasz. Ja lecę na badania i zobaczymy.
3: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
5: Autopromocja.
6: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Synchronizowani nie jesteśmy jeszcze ze sobą.
1: Musimy więcej hurtowni.
0: Musimy się bardziej ograć, wiesz, za mało doświadczeni zawodnicy jesteśmy.
1: Nie jesteśmy nocnymi kreaturami, bo jest tutaj tak radośnie i wesoło w naszym studiu, ale mamy do zaproponowania wam właśnie takie mroczne klimaty w dwóch progach, a mianowicie Shadow Dance Party. I co?
0: No i 5 września to jest. 5 września. O godzinie 19 tam będą grać takie zespoły jak Under the Skin, Ashcoat, Edge of Beryl. No i później after party o 23 i tam wystąpi The Night of Dancing Creatures.
1: Tak, dokładnie. A żeby wziąć udział w naszym konkursie, należy wysłać SMS-a na 7148, napisać afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe.
0: A pytamy was, jaki jest wasz największy przypał w szkole, a to z okazji tego, że no oczywiście mamy 1 września, każdy wraca do szkoły, no to takie szkolne pytanie też na hurtowni się pojawiło. No i koszt tej wiadomości to jest 1 zł i 23 grosze. Macie jeszcze parę minut.

0: No, mamy dla was kolejne wieści z poznańskich dróg, no bo tak jak wcześniej mówiliśmy wam o tym, że na Kurnickiej zamontowano dodatkowe oznaczenia dla tramwajów tam jeżdżących, no to teraz coś bardziej dla tych, którzy jeżdżą autami po Poznaniu.
1: A konkretnie skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Marcelińskiej.
0: Marcelu. No ta modernizacja była.
1: No, no Marcelińskiej, była. No Marcelu. I co dalej?
0: No modernizacja była i dzięki tej modernizacji tak zorganizowano ruch, całą sygnalizację świetlną i tak dalej, że teraz kierowcy mogą tam bezpiecznie, bez kolizji nie skręcać w lewo. Więc nikt tam naprzeciwko nie wiedzie. Jeździsz tam, masz prawo jazdy w ogóle?
1: Nie mam prawo jazdy.
0: Nie masz prawo jazdy. No. No skręcanie w lewo na poznańskich, znaczy generalnie jest niebezpieczna jazda autem, nie? To musisz pamiętać. Mój tata zawsze mówi, że nawet jak masz zielone światło, to nie znaczy, że w jednym kawałku wyjedziesz.
1: No i to są święte słowa, bardzo dobrze.
0: Święte słowa. No, mój tata jest taki ten bardzo rozsądny. Całość tych prac, o których mówimy, kosztowała 340 tysięcy złotych.

0: My teraz o pewnych mikrokawalerkach na piekarach. To jest taka sprawa, która już co jakiś czas wraca od bodajże roku 2023. Myśmy też, Nino, co ciekawe, o tym robiliśmy magazyn reporterów. Mm-hmm. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić Mateusza Markiewicza. Wiem, że słucha nas.
1: Pozdrawiamy cię,
0: Mateuszu.
1: Wszystkim.
0: Tak? No, przede wszystkim mnie. No.
1: Dla twojego głosu.
0: No to musicie sobie już sami wyjaśnić takie rzeczy. No ale co z tymi mikrokawalerkami?
1: No słuchaj, inwestor jest bardzo taki zagorzały w swojej bitwie o te mikrokawalerki, bo chciał, żeby powstało aż 56 mieszkań, mikromieszkań
0: no tam
1: w zasadzie.
0: Już, tam już prace się zaczęły. No i te prace wstrzymał powiatowy inspektor budowlany, twierdząc, że no nie było pozwolenia na to, żeby stare mieszkania podzielić na jeszcze większą liczbę o mniejszym metrażu.
1: Także no jest to niezgodne z aktualnymi przepisami.
0: Niektóre te mieszkania miały być mniejsze niż, miały mieć mniej niż 25 metrów kwadratowych. No, decyzję powiatowego inspektora pierwotnie uchylił wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, twierdząc, że nie ma podstaw ku temu, żeby stwierdzić, że to dzielenie było niezgodne z prawem. No ale powiatowy inspektor ostatecznie znalazł informację, znalazł taki dokument, że w 2011 roku rzeczywiście były tam 22 lokale mieszkalne i dzielenie dalej nie miało podstaw prawnych. Tam była jeszcze taka ciekawa historia, bo ja rozmawiałem z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w tej sprawie, to jest pan Paweł Łukaszewski. I pan Paweł mi mówił, że inni też ludzie mi mówili, że dawna właścicielka nawet nie pamiętała, ile było mieszkań, kiedy sprzedawała to inwestorowi.
1: A to ciekawe, nie? Że ktoś nie posiada takiej wiedzy.
0: No, zasłaniała się niepamięcią.
1: Okej, okay, rozumiem. No, ale podobno tym samym te mikrokawalerki, z których zdecydowana większość ma nowych właścicieli, muszą zostać połączone w większe mieszkania, także mają tutaj znowu tyle roboty i...
0: Ale słuchaj, Nino, bo to jeszcze nie koniec. Znowu inwestor zapowiada, że on się nie podda, że może się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. No jeśli Wojewódzki Sąd nie przychyli się do odwołania, no to jeszcze jest druga instancja w Warszawie, to Naczelny Sąd Administracyjny, więc sprawa jeszcze trochę potrwa. No i na jej finał, taki prawomocny, jeszcze będziemy musieli poczekać.

0: Na aferowych zegarkach godzina 17:55. No i teraz doszliśmy do tego chyba najsmutniejszego punktu naszej hurtowni, czyli musimy się pożegnać. Nasza hurtownia powoli jest zamykana, już klientów nie przyjmujemy.
1: Wszystko, co dobre,
0: kiedy się kończy, nie? No, to prawda. No, konkurs też nasz się kończy. Do zwycięzcy oczywiście odezwiemy się po zakończeniu audycji. Jeszcze tam, jak macie jakieś SMS-ki, to szybko możecie pisać, może coś tam ktoś, komuś się coś uda. No ale tak to wyglądało, nie? Taka to była hurtownia.
1: Taka była, fajna nawet, nie?
0: No, za realizację odpowiadał dzisiaj niezawodny Mikołaj Pluto-Pluciński, o którym żeśmy wielokrotnie wspominali, a za mikrofonami byli
1: Nina Frąckowiak,
0: Marcel Kujawa. Za 18:00 sabotaż kulturalny, a teraz Jessie Ware, What's Your Pleasure? Bye.

0: Autopromocja.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: O, kultura, to tutaj.
5: Wejdź pierwszy.
4: Nie, ty wejdź pierwszy.
6: Wejdzie.
7: Hoa, hoa, hoa. Pod tym hasłem kryje się dzisiejszy sabotaż kulturalny, ale pod tym hasłem kryje się również o wiele więcej, ponieważ znaczy ono jesień, znaczy ono sezon na zmierzch, na dniowe potrawy oraz i również na różnego innego rodzaju kulturowe wydarzenia. Dzisiejszy sabotaż kulturalny poprowadzą dla Was Gabi Dębowska
8: i Maria Pińska,
7: a realizuje nas Mikołaj Pluciński.
8: A w dzisiejszym sabotażu kulturalnym rozmowa ze Sławomirą Raczyńską, czyli kierowniczką artystyczną festiwalu Muzyka w Studni, zapowiedź nadchodzącej edycji Off Opera, zapowiedź wystawy Macieja Pisłuka w Pix House, także piguła Marii Bartkowiak Sztuczny Komunikat i konkurs na bilety na koncert Szymona Siwierskiego.
7: Dokładnie tak. Jeżeli chcecie poznać szczegóły tego konkursu, ale i również wydarzeń, które omówimy w dzisiejszym sabotażu, to musicie z nami zostać. A w międzyczasie, tak jak już wspomniałam, sezon Hoa, Hoa, Hoa i Zmierzchu, czyli Supermassive Black Hole dla Was.

0: Jest bardzo jesiennie już w naszym radiu, ale wracamy oczywiście też z kulturą. A dzisiaj porozmawiamy sobie ze Sławomirą Raczyńską, czyli kierowniczką artystyczną festiwalu Muzyka w Studni. Jest już 10. edycja. Cześć Sławomiro.
1: Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być.
0: Ja również się cieszymy.
2: Tak, ja na początku zacznę od tego, że to jest w ogóle piękna nazwa dla festiwalu. Jest ona piękna, ale także owiana pewną tajemnicą, więc dlaczego w ogóle festiwal nazywa się właśnie Muzyka w Studni?
1: Nazwa wzięła się od wildeckich podwórzy, takich dziedzińców, które wielokrotnie po prostu tworzą taką swoistą studnię, otoczone pięknymi, wysokimi kamienicami. Często są to dosyć wąskie podwórza, i które stwarzają fantastyczną akustykę. I właśnie na festiwalu Muzyka w Studni postanowiliśmy owe studnie bez wody wykorzystać te możliwości akustyczne.
0: Super. A jak w ogóle nastawienie przed tą edycją, bo jednak jest już to 10. edycja, taka jubileuszowa. Czy jest jakiś stres, emocje?
1: Właśnie bardzo się cieszymy. Czekamy z utęsknieniem, ale powiem szczerze, że jeszcze pół roku temu zastanawialiśmy się, czy właśnie ta edycja musi być jakaś super, czy muszą być jakieś fajerwerki, co tutaj wymyślić. I doszliśmy do wniosku, że zrobimy muzykę w studni, najnormalniejszą w świecie. Oczywiście przygotowaliśmy kilka niespodzianek, ale doszliśmy do wniosku, że ta idea właśnie takiego swobodnego odbierania muzyki klasycznej, która jest grana ludziom pod domem, na ich dziedzińcach, na podwórzach, kiedy ona jest na wyciągnięcie ręki, kiedy nie jest owiana taką trochę jednak sztywnością, którą narzucają filharmonie i te budynki eleganckie, gdzie trzeba przyjść elegancko ubranym, a tutaj można sobie usiąść na balkonie z kieliszkiem wina i słuchać wspaniałej muzyki granej przez naprawdę najlepszych tutaj specjalistów od wykonywania muzyki dawnej, bo to są ludzie specjalizujący się w grze na instrumentach historycznych, no to właśnie doszliśmy do wniosku, że to w zupełności wystarczy. I czekamy oczywiście na naszą publiczność, która też jest wyjątkowa. Oni, ci nasi słuchacze, którzy niektórzy przychodzą od 10 lat, co roku czekają na ten nasz festiwal. Zakupili sobie na przykład fotele rybackie po to, żeby móc wygodnie usiąść podczas tych koncertów. Przynoszą koce, przynoszą karimaty, bo już wiedzą, że no, nie jesteśmy w stanie zorganizować miejsc siedzących dla wszystkich. Czekamy na taką naszą publiczność, na publiczność, która się składa z melomanów, z osób, które oczywiście znają się na muzyce barokowej, renesansowej i którzy oczekują najlepszych wykonań, ale też czekamy na tych, którzy wchodzą do nas przypadkowo ponieważ usłyszą, przechodząc chodnikiem, usłyszą muzykę i jedząc hot doga, zaglądają na nasz koncert i już zostają.
0: Super, myślę, że ta inkluzywność jest bardzo fajna w ogóle i to, że festiwal nie ma takich sztywnych ram, jednak tak jak wspomniałaś, jest to muzyka klasyczna i też wspomniałaś o tych właśnie odbiorcach tego festiwalu. Czy uważacie, że ten festiwal jest skierowany do kogoś konkretnego, czy właśnie tak uważasz, że jednak jest on skierowany do wszystkich?
1: On jest zupełnie otwarty, on jest skierowany do wszystkich i tak nigdy nie zastanawialiśmy się, kto może być ewentualnym odbiorcą, bo jesteśmy otwarci i zapraszamy wszystkich. Tak zupełnie przypadkiem on okazuje się po prostu dostępny dla osób, które mają czasami problem, żeby pójść na koncert. To są wielokrotnie rodziny z dziećmi małymi, które hałasują albo którym ciężko jest znaleźć jakieś zajęcie, a na przykład na dziedzińcach wielokrotnie są trzepaki, więc dzieci zajmują się działaniami trzepakowymi, a rodzice mogą w spokoju wysłuchać koncertu. Przychodzą ludzie, nie wiem, z psami, którzy też mają problem czasami, żeby zostawić zwierzęta w domu. Przychodzą naprawdę, nasi słuchacze mają od pewnie 90 lat do kilku miesięcy, więc to nie było nasze założenie, ale tak wyszło.
2: Jest to naprawdę wspaniałe, że jest taka różnorodność wiekowa, no i także taka, powiedzmy, środowiskowa, że słuchają, przychodzą do was melomani i nie tylko. Ale właśnie ta publiczność podczas 10. audycji będzie odgrywać bardzo ważną rolę, ponieważ publiczność będzie mogła dołączyć do chóru warsztatowego. Będziesz z nim pracować, więc chciałabym zapytać, jak w ogóle będzie wyglądać taka praca i czy jest się czego obawiać?
1: Nie ma się czego obawiać. Zapraszamy, tak jak jakby tutaj ogłaszamy, to wszem i wobec. To są, o ile w piątek, za chwilę jeszcze będę precyzować, w piątek i w niedzielę są koncerty o 18.30, natomiast w sobotę, 5 września o 17 przy pięknej szkole na ulicy Różanej na Wildzie będę prowadziła warsztaty, gdzie będziemy się uczyć barokowej arii. Opowiem o niej, oczywiście przeprowadzę takie podstawy emisji, natomiast zakładam, że prawo udziału w tych warsztatach mają wszyscy. Nie obchodzi nas tak do końca ten efekt artystyczny. Chciałabym, żeby każdy, kto ma ochotę i dysponuje głosem, nawet jeżeli uważa, że nie ma głosu ani słuchu, żeby miał prawo dotknąć piękna muzyki barokowej i chciałabym, żeby jak najwięcej osób z tego skorzystało i mogło zaśpiewać na koncercie finałowym właśnie z towarzyszeniem naszych wspaniałych muzyków.
0: Super, myślę, że też to właśnie podkreśla tą inkluzywność i różnorodność ludzi, którzy biorą udział w tym festiwalu. A jeżeli chodzi o inne wydarzenia, czy są jakieś wydarzenia, które bardzo cię ekscytują, na które bardziej czekasz może niż inne?
2: O, ja czekam na wszystkie, bo każdy z tych koncertów jest niesamowity i za każdym razem, po każdym koncercie bardzo ciężko nam w ogóle wyjść i zacząć zbierać cały nasz sprzęt, bo jednak nie ukrywam, podrasowuję te kamienice i budynki. Mamy wspaniałą ekipę, na której czele stoi organizator główny tych koncertów, właśnie Bartosz Zajfert. Tutaj muszę też wspomnieć o Radzie Osiedla Wilda, która od 10 lat nas intensywnie wspiera w organizacji tych koncertów, ale nasza ekipa doświetla troszkę te kamienice, tak, żeby one zyskały troszkę inny look. I wielokrotnie sami mieszkańcy nie mogą się nie mogą się nadziwić, jak pięknie jest u nich na ich dziedzińcach wieczorową porą, kiedy dobrze się oświetli fasadę budynku. Czekam z utęsknieniem na pierwszy z koncertów, bo to jest pierwszy w naszej 10-letniej edycji recital solowy Macieja Kończaka. To jest wspaniały gitarzysta, lutnista i będzie teraz spełniło się takie jedno z naszych marzeń, żeby, bo już mamy troszkę w zanadrzu podwórzy dziedzińców, na których już organizowaliśmy koncerty. Także możemy z tej palety troszkę już wybierać, bo najczęściej jest tak, że jak już zrobimy gdzieś jeden koncert, to zapraszają nas ponownie i teraz a kiedy przyjdziecie do nas? I tak trochę tutaj, no nie zawsze możemy tutaj spełnić wszystkie prośby, ale ten recital solowy, tak sobie wymarzyłam, że Maciej, który jest naprawdę no, wspaniałym muzykiem, na tym dziedzińcu jest przepiękne takie stare, wielkie drzewo. I tak sobie wymarzyłam, że on pod tym drzewem będzie grał w otoczeniu słuchaczy, więc czekam na to z utęsknieniem. Czekam oczywiście też na sobotnie, to będzie koncert 4 września w piątek na ulicy Żupańskiego, Żupańskiego 2, o godzinie 18.30. Na kolejny, no, w sobotę zapraszamy na warsztaty, na które ja czekam z utęsknieniem, bo zawsze spotkanie z grupą ludzi, z którą mogę pracować, to jest dla mnie wielka radość. No i oczywiście czekamy na wielki finał, ale to też będzie taki finał w stylu muzyki w studni, czyli znowu bez jakiejś nadmiernej pompy. Nie sprowadzamy na dziedziniec orkiestry symfonicznej, tylko sprowadzamy sześciu wspaniałych muzyków. Łukasza Nazarczuka, który gra na skrzypcach historycznych, Ewę Pilarską-Banasza, która gra na altówce, na altówkach, na skrzypcach, ale uwaga, też pojawi, zagra na w ogóle wyjątkowym instrumencie. Ja nie wiem chyba, czy taki instrument kiedykolwiek w ciągu ostatnich 200 lat grał na podwórzu, to jest viola d'amore, czyli viola miłosna, barokowa. Będziemy mieć wspaniałe flecistki Olgę Musiał-Kurzawską i Małgorzatę Matuszczak.
1: I wspaniałe klawesynistki, bo sprowadzamy klawesyny na ten koncert, na to podwórze, co jest w ogóle ewenementem, że dwa klawesyny będą stały na dziedzińcu i na nich zagrają Natalia Chyżak i Dagmara Tyrcha. I to też repertuar będzie głównie barokowy, ale będą to, zatytułowaliśmy ten koncert Barokowe Dialogi, gdzie muzycy będą ze sobą po prostu prowadzić muzyczne rozmowy, będą pokazywać możliwości wirtuozowskie swoich instrumentów, ale przede wszystkim to będzie taka muzyczna rozmowa, to będzie dialog i różnych kompozytorów, bo będziemy mieć barok niemiecki, barok francuski, angielski, ale też oczywiście rozmowy instrumentów i rozmowa z publicznością, bo to też to są takie koncerty, które są nieprzewidywalne. Nigdy nie wiemy, czy podbiegnie dziecko, bo już też były takie sytuacje, kiedy w czasie koncertu dzieci podchodziły i prosiły o autograf. W trakcie utworu oczywiście z kredką i z kawałkiem papieru. To są sytuacje nieprzewidywalne. Albo kiedy gramy, no i wiadomo, że staramy się oczywiście koncerty zorganizować tak, żeby ludzie mogli przejść do swoich domostw, no bo to zawsze jest jakby skomplikowane planowanie, no ale nie zawsze się uda i nie zawsze ludzie korzystają z tych dróg zorganizowanych naokoło i bywa, że ludzie po prostu wracają do domów z zakupami i można spokojnie w trakcie koncertu zobaczyć, co tam kupili w Lidlu. Także zawsze jest ciekawie.
2: Czyli zapowiada się piękna publiczność, piękna idea, piękna sceneria i piękna muzyka. Czego chcieć więcej?
0: Myślę, że chyba więcej się nie da, bo by się było za bardzo zachłannym, więc dziękujemy Ci pięknie, Sławomiro, za rozmowę i chciałybyśmy, żebyś zaprosiła naszych słuchaczy, powiedziała co, gdzie, kiedy i jak.
1: Dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę i że mogłam tutaj do Was przyjść i opowiedzieć o naszym wydarzeniu. Zapraszam w piątek, 4 września o godzinie 18:30 na ulicę Żupańskiego 2. Tam recital Macieja Kończaka, gitara i lutnia, Teorba. Warto przyjść i posłuchać arcylutni. W sobotę, 5 września o godzinie 17:00 szkoła przepiękna na ulicy Różanej, tam pod cieniami. Pośpiewamy sobie trochę barok. Zapraszam wszystkich, naprawdę wszystkich, nawet tych, którzy uważają, że nie potrafią śpiewać. A w niedzielę zapraszam na godzinę 18:30 na ulicę Fabryczną 13AB i tam już podsumowujemy sobie festiwal pięknym koncertem Barokowe Dialogi.
2: Czyli weekend pełen wrażeń. To co? Zapraszamy na Wilda.

0: Ale piękna muzyka dzisiaj w tym radiu, co? Ja już czuję jesień.
1: Jest taka jesienna, że bardziej jesiennie być by nie mogło.
0: Słuchajcie, ja myślę, że jednak bardziej jesienny potrafi być jeszcze jazz. A mamy dla was konkurs. Konkurs, w którym możecie wygrać jedną podwójną wyjściówkę na koncert Szymona Siwierskiego w serii Jazz Zamek. Jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie, to do czego was bardzo zachęcamy, wystarczy wysłać SMS na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie z uzasadnieniem.
1: A nasze pytanie jest bardzo tematyczne, czyli oczywiście jaka jest wasza ulubiona jesienna piosenka?
0: Czekamy na wasze wiadomości, czekamy, aby wysłuchać tych piosenek i ocenić, a koszt wysłania SMS-a to 23 zł. Zapraszamy do konkursu.

0: Czas na pigułę Marii Bartkowiak zatytułowaną Sztuczny komunikat. Zapraszamy.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.
2: Słuchajcie, nie było mnie 2 tygodnie, także od razu lecimy z tematem i zapraszam Was do wysłuchania pierwszego Art Newsa na dzisiejszy dzień i prowadzi nas on do południowego Libanu. Tam jeszcze nie byliśmy, także zaczynamy. Na pewno słyszałaś o nowych zabytkach wpisanych na listę UNESCO. U nas był to Gdańsk, z czego się bardzo cieszymy, ale dzisiaj będziemy mówić o zamku Beaufort w Libanie, tak jak już wspomniałam. Bo obiekt ten znalazł się również na światowej liście dziedzictwa w zagrożeniu, czyli coś, o czym mogliśmy nie słyszeć, ale jest to również bardzo ważne. I dosłownie kilka dni później, po wpisaniu tego zabytku na tą listę, udowodniono, dlaczego taki status był mu tak bardzo potrzebny. Bo w nocy z 30 na 31 lipca izraelskie siły przeprowadziły serię detonacji w pobliżu Beaufort. I gdyby tego było mało, to libańskie służby geofizyczne odnotowały fale sejsmiczne odpowiadające trzęsieniu ziemi o magnitudzie około 4. To oznacza, że było naprawdę mocno. Sam zamek nie został, wbrew pierwszym informacjom krążącym w mediach społecznościowych, zniszczony. Problem jednak polega na tym, że eksperci nie są obecnie w ogóle w stanie dokładnie sprawdzić jego stanu. Także tak jak to zostało przewidziane, prestiż wpisania tego budynku do najważniejszej listy zabytków na świecie nie robi wrażenia na politykach i obawiam się, że to dopiero początek. Teraz lecimy szybko z Libanu do Londynu. Po 10 latach działalności zamknięcie zapowiedziała Seat Motion Gallery, niezależna galeria sztuki współczesnej działająca w południowym Londynie. Jej założycielka, Seat Motion, otworzyła galerię w 2016 roku i przez kolejną dekadę koncentrowała program przede wszystkim na artystach młodych oraz tych znajdujących się na średnim etapie kariery. Co ciekawe, galeria nie zamyka się dlatego, że właśnie zbankrutowała. Motion podkreśla, że jest to naprawdę świadoma decyzja podjęta w momencie, kiedy program wciąż funkcjonuje dobrze, a finanse są uporządkowane. Ale chce zakończyć działalność, zanim sytuacja ekonomiczna zmusi ją do ograniczenia jakości wystaw albo wsparcia oferowanego artystom. Jest to naprawdę rzadki przypadek, bo jak wiemy, większość galerii zamyka się teraz ze względu właśnie na brak pieniędzy, więc odejście w momencie, gdy wciąż je ma, to prawdziwa klasa. Zostajemy cały czas w Londynie i jest to zdecydowanie mój ulubiony art news z całego dzisiejszego zestawu. Wydarzyło się coś naprawdę niesamowitego, ale nie ostatnio, tylko rok temu. Wyobraź sobie, że usunięcie sztuki ze sfery publicznej okazało się kosztować więcej niż naprawdę niejedna wystawa. Już tłumaczę, o co chodzi. Brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wydało ponad 85 tysięcy funtów na usunięcie muralu Banksiego z budynku Royal Courts of Justice. Nie uwierzysz, ale widziałam ten mural na własne oczy. Mam nagranie nawet na telefonie, jak próbowali go usunąć. Typ był w masce, za barierką, w otoczeniu ochroniarzy. I jak tylko ten mural się pojawił, to cały Londyn kipiał ciekawością. Sama praca pojawiła się tam we wrześniu ubiegłego roku. Banksy przedstawił sędziego w tradycyjnej peruce i todze, który unosi młotek nad leżącym na ziemi demonstrantem. Na trzymanym przez protestującego transparencie pojawiły się czerwone ślady krwi. Artysta potwierdził autorstwo pracy w mediach społecznościowych, jak to ma w zwyczaju, ale niemal natychmiast mural został zasłonięty. Potwierdzam to. I teraz tak. Samo usuwanie farby kosztowało 50 tysięcy funtów. Kolejne ponad 35 tysięcy pochłonęła ochrona obiektu i nadgodziny pracowników. Czyli łącznie mamy 85 300 funtów. A to nie koniec wydatków na Banksiego. Może kojarzysz, że w kwietniu artysta ustawił w centrum miasta rzeźbę przedstawiającą mężczyznę z flagą zasłaniającą mu twarz. było też o niej dosyć głośno. Westminster wydał już około, uwaga, 60 tysięcy funtów na bariery, zabezpieczenia i obsługę tej pracy. Także coś czuję, że niedługo Wielka Brytania zbankrutuje nie przez dług publiczny, Brexit czy inne kryzysy, ale przez obsesję usuwania lub zabezpieczania Banksiego w przestrzeniach publicznych. Dzisiaj wyjątkowo zostawię Cię bez sztucznej ciekawostki tygodnia, bo myślę, że Banksy był wystarczająco ciekawy. Życzę Ci kolorowego dnia i słyszymy się już za 2 tygodnie.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.

0: A my wracamy do Was z tematem wystawy. Staniemy się tacy jak on, Macieja Pisuka w galerii Pix House. Ekspozycja ta będzie efektem wspólnej pracy podczas rezydencji artysty w Pix House, ale myślę, że najbardziej ciekawą jest w ogóle sama postać Macieja Pisuka. Jest to osoba urodzona w 1965 roku. Jest on polskim pisarzem i scenarzystą oraz fotografem. Co ciekawe, jest on absolwentem studium scenariuszowego w Szkole Filmowej w Łodzi i, że tak powiem, to jest to, czym on głównie się zajmował i gdzie ma największe osiągnięcia. No i jeżeli chodzi o samą wystawę, staniemy się tacy jak oni. Ma ona początek w 2002 roku, kiedy to życiowe zawirowania rzuciły artystę na warszawską Pragę. No, my nie jesteśmy warszawiakami, ale myślę, że o Pradze każdy słyszał słówko lub dwa. Co na przykład ty, Marysiu, słyszałaś o Pradze?
1: Słyszałam różne rzeczy, których być może nie należy mówić na antenie.
0: Dokładnie. I w tym, że tak powiem, charakterze też tutaj ta Praga zostaje przedstawiona, ponieważ jest to bardzo ciężki czas dla Macieja Pisuka, który jest, tak jak wspomniałam, z wykształcenia scenarzystą, ponieważ stracił on wtedy pracę i te właśnie kłopoty finansowe zmusiły go do zamieszkania właśnie na Pradze, w okolicach ulicy Brzeskiej. No i z tej depresji, z tego ciężkiego okresu wyciągnęła go właśnie ta społeczność lokalna Pragi, czyli ta właśnie społeczność sąsiedzka, ludzie, ale i również jego pasja do fotografii. I przez to, że artysta zacieśniał więzi właśnie z tą lokalną społecznością, z tymi swoimi sąsiadami i wchodził ze swoim aparatem w przeróżne zakamarki mrocznej Pragi i został wtedy właśnie opublikowany ten esej wizualny, który doczekał się, co ciekawe, również literackiego rozwinięcia. Jesienią 2024 roku nakładem wydawnictwo Cyranka ukazała się książka Pisuka zatytułowana Staniemy się tacy jak oni. Czyli jest to również tytuł, który ma ta wystawa, co myślę, że jak najlepiej przedstawia właśnie tą korelację między tymi dwoma elementami kultury, tak to nazwijmy. A teraz właśnie będziecie mogli ten esej oglądać w galerii Pix House. I jeżeli chodzi o samą wystawę, to najlepiej o niej opowie oczywiście jedna z osób, która zajmuje się opieką kuratorską tej wystawy, a są dwie takie osoby. Jedną z nich jest Mariusz Forecki, a drugą Adrian Wykrota, czyli również współtworzący galerię, z którym spotkał się nasz redakcyjny kolega Bartosz Czyżyk i dzięki temu mamy właśnie trochę więcej odpowiedzi na temat samej wystawy. Więc zacznijmy może od głównego pytania. Czym kieruje się jakby sama galeria przy wyborze artystów do, tak jak wspomniałam, pracy w rezydencji?
2: My z pewnym oczywiście wyprzedzeniem staramy się planować, kogo zaprosimy. Bardzo zależy nam na osobach, które posługują się medium fotografii w taki sposób nastawiony bardzo prospołecznie. To znaczy, nie musi być to koniecznie fotografia dokumentalna czy reporterska. Oczywiście w tym się poniekąd specjalizujemy. Natomiast chodzi nam o taką fotografię, która opowiada o bardzo ważnych rzeczach, które są obok nas, które są bardzo nam bliskie, a których często nie dostrzegamy.
0: Już troszkę przedstawiłam wam postać Macieja Pisuka, ale więcej o nim również wam powie Adrian Wykrota.
2: Że on funkcjonuje trochę bardziej w takim środowisku filmowym czy pisarskim niż fotograficznym. Pisze scenariusze do różnego typu filmów, między innymi pisał scenariusz do Zielonej Granicy Agnieszki Holland, ale też na przykład do filmu Leszka Dawida Jesteś Bogiem. Także scenarzystą. Wydał też książkę właśnie Staniemy się tacy jak on, co jest tożsame z wystawą, którą będziemy właśnie prezentować w Pix House.
0: Czyli tak jak wspomniałam, jest właśnie ta korelacja tutaj. Maciej Pisuk jest osobą o wielu talentach. Myślę, że to się rzadko zdarza, bo niektórzy z nas mają ich za mało, a niektórzy za dużo, więc super i fajnie, że tacy ludzie są między nami. A teraz skupmy się może na samym projekcie, czyli o czym on mówi.
2: Pokazuje bardzo mocno, czym może być współcześnie fotografia i w ogóle czym jest medium fotografii i po co go używamy i jak możemy go odbierać. Takie wykorzystanie fotografii do opisywania jakichś własnych doświadczeń, co staje się taką historią uniwersalną, opowiada o losach prawdziwych ludzi, opowiada o jakimś miejscu, opowiada tak naprawdę o różnych też problemach społecznych, które trawią daną tkankę, to tak naprawdę to właśnie trochę stoi w opozycji emocji do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli po pierwsze do mediów społecznościowych, gdzie wszystko wygląda pięknie, wspaniale, po drugie też do treści tworzonych przez, za pomocą AI.
0: A jeżeli chodzi o projekt, który zobaczymy na wystawie, to czym on właściwie jest, czym on się je?
2: Traktował trochę jako, na samym początku, jako próbę oswojenia tej przestrzeni, w której się znalazł, bo w 2002 roku trafił na ulicę Brzeską, na Pragę w Warszawie. No wtedy to było takie miejsce, które raczej niezbyt dobrą sławą się cieszyło. No i Maciej na początku dość nieśmiało gdzieś tam właśnie z balkonu zaczął fotografować, a później w miarę poznawał kolejne osoby, kolejnych ludzi, wchodził z nimi w kontakt, nawiązywały się przyjaźnie i tak dalej. No i on po prostu tą lokalną społeczność praską fotografował.
0: No właśnie, czyli tutaj mamy troszkę powrócenie właśnie do tego tematu samej genezy tego projektu, która myślę, że jest bardzo ważna, ponieważ tak jak wcześniej wspomniał Adrian Wykrota, jest to projekt bardzo personalny, co również łączy się istotnie z fotografią. Ale teraz powie nam również on trochę o samej ekspozycji i o tym, jak można tą ekspozycję w ogóle odbierać.
2: Ta wystawa będzie na swój sposób wyjątkowa, bo ona będzie trochę takim pudełkiem z małymi opowieściami, to znaczy tutaj nie będzie wielkich formatów fotografii, nie będzie zdjęć na całą ścianę, nie będzie skomplikowanych tekstów kuratorskich, nie będzie też po prostu jakichś zabaw formalnych, instalacji wideo, dźwięków i tak dalej. Będą proste, czyste, czarno-białe, analogowe fotografie, a na tych fotografiach ludzie, prawdziwi ludzie i pokazani w taki bardzo naturalny, szczery sposób. I wydaje mi się, że to jest ta intencja, ta szczerość i ta taka czystość przekazu.
0: Myślę, że w czasach, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do przekazów bardzo przerobionych, nienaturalnych, fajnie właśnie zobaczyć wystawę, która jest bardzo prosta, ale przy tym i bardzo mówiąca w taki swój naturalny, prosty i surowy sposób, więc myślę, że to jest bardzo fajny aspekt tej wystawy, ale również PixHouse oferuje warsztaty, a jeżeli chodzi o znaczenie tych warsztatów, więcej dla Was Adrian Wykrota.
2: Te osoby, które biorą udział właśnie w tych warsztatach, czy w tym wspólnym wieszaniu wystawy, wspólnej pracy nad ekspozycją, one tak naprawdę mają niepowtarzalną możliwość pracy z bardzo doświadczonym twórcą i mogą dzięki temu po prostu jakby wyciągnąć dla siebie takie po pierwsze pozytywne bardzo doświadczenie, ale po drugie też nawiązać jakiś fajny i ciekawy kontakt. No i oczywiście jakby po wszystkim powstaje ta wystawa, przychodzi tej publiczności zdecydowanie więcej niż tylko na warsztaty. Natomiast sama idea jest taka, żeby zrobić wydarzenie może bardziej kameralne, ale nastawione bardzo mocno na doświadczenie.
0: Współtworzący galerię Adrian Wykrota również zaprosił Was, naszych słuchaczy, na to właśnie wydarzenie, więc posłuchajmy.
2: Zapraszamy serdecznie na wernisaż 3 września, to jest czwartek o godzinie 18, do PixHouse, ulica

wejściówkę na koncert Szymona Siwierskiego i aby wygrać tą wejściówkę, jeżeli nas dobrze nie słuchaliście, to już przypominam. Wystarczy napisać do nas SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: jaka piosenka jesienna jest waszą ulubioną? Czekamy koniecznie na wasze odpowiedzi, a w międzyczasie posłuchajmy sobie właśnie Szymona Siwierskiego.

0: Wrzesień zapowiada się naprawdę pięknym, kulturalnym i przede wszystkim muzycznym miesiącem, co mnie jako muzyka niezwykle, niezmiernie cieszy. Muzyka w studni już w ten weekend, a nieco później, bo od 19 września czeka Was i nas cały tydzień warsztatów, spotkań i koncertów organizowanych przez OFF Opera, czyli Festiwal Sztuk Społecznych. A temat tegorocznej edycji to telefony, telefony jak to w piosence Republiki. To już 12. edycja festiwalu, o którym opowiedziała naszej redakcyjnej koleżance Katarzynie Rybickiej Aleksandra Chromada. Przekonajmy się więc, czym dokładnie jest OFF Opera.
1: OFF Opera to poznański festiwal sztuk społecznych, który dokumentuje miejską społeczność. Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku, zatem teraz będziemy mieć przed sobą 12. edycję. Co roku wybieramy jakiś temat. W tym roku obchodzimy 150-lecie pierwszej rozmowy telefonicznej, dlatego tematem przewodnim wszystkich wydarzeń, warsztatów, koncertów i tak dalej są telefony.
0: A więc stawiamy w tym roku na bardzo modny i przede wszystkim obecny temat, czyli telefony bez

0: któryś, bez których większość z nas nie wyobraża sobie życia. Wyobrażasz sobie, Gabi?
1: Nie, to by było bardzo mroczne. Chyba, że byłby tablet, to wtedy jeszcze jest okej.
0: No właśnie, mogłoby być ciężko, ale mnie właśnie ciekawi, w jaki sposób te telefony zostaną przedstawione podczas festiwalu.
2: Dla nas telefony są punktem wyjścia do projektowania wydarzeń i na przykład będzie można nagrać teledysk telefonem. Będą to warsztaty, które poprowadzi Helena Gania-Line. Będzie można też zaprojektować sobie dzwonek z Iwoną SKV. Będą to warsztaty produkcji muzycznej.
0: Bardzo ciekawe wydarzenia i bardzo fajne przede wszystkim podejście, ponieważ takie wprowadzenie do produkcji muzycznej czy teledysków może stać się początkiem większej zajawki. Poza tym Aleksandra Chromada zaprasza także do uczestnictwa w innych wydarzeniach.
2: Organizujemy wieczór teledysków, czyli tak zwany YouTube Party. Wracamy z sentymentami do lat 2000. Odbędzie się też wydarzenie, podczas którego opowiemy sobie o historii połączeń, czyli jaką rolę telefon odgrywa w popkulturze. Wydarzenie to poprowadzi Marta Kożuchowska, znana jako O Jezu.
0: No, historia telefonów robi się jeszcze bardziej ciekawie. A jeżeli lubicie rywalizację, to podczas festiwalu Off Opera będziecie mogli zmierzyć się w wyjątkowym konkursie.
2: Agnieszka Matan poprowadzi quiz wiedzy o emotikonach z przełomu wieków. Myślę, że to będzie bardzo zabawne. Zabawne będzie też sprawdzić, czy my tak samo odczytujemy w ogóle emotikony i to, co one znaczą.
0: Myślę, że mogłabym wygrać w tym konkursie, ty?
3: Ja myślę, że na pewno.
0: Ja myślę, że byśmy się w nim bardzo musiały zmierzyć.
3: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Jeżeli chcecie zobaczyć to starcie, to musicie koniecznie przyjść.
0: Dokładnie tak. A tymczasem Aleksandra Chromada zdradza także, co kryje się pod hasłem Halo, to ty dzwonisz.
2: Kolejnym wydarzeniem będzie Halo, to ty dzwonisz, czyli wasze historie o telefonach. Też poprowadzi je Marta Kożuchowska, O Jezu. No i nie wyobrażamy sobie opery o telefonach bez gry w węża.
0: Wygląda na to, że podczas Festiwalu Sztuk Społecznych nie będzie ani minuty na nudę. W takim razie nie mogę doczekać się finału. A co podczas niego?
2: Co więcej, na koniec mamy dla was speedfriending, daj mi swój numer. No i finał. Finał, podczas którego zagra po prostu Kajtek, będą mistrzostwa gry w Snake'a, a zaraz potem DJ Bleak Live i Dominika Płonka.
0: A dla tych, którzy nie zdążyli sobie wpisać Off Opera do kalendarza, Aleksandra Chromada przypomina, kiedy musicie zarezerwować termin.
2: Chciałabym podkreślić, że Off Opera zaczyna się 19 września i trwa do 26 września, więc jest to rozłożone w czasie.
0: Jeżeli macie jeszcze wątpliwości, to przypomnimy, dlaczego warto uczestniczyć w Festiwalu Sztuk Społecznych.
2: Wszystkie są i trochę zabawne, i trochę budujące społeczność. Można poznać kogoś na tych warsztatach, można się pośmiać, można porozmawiać, podyskutować, bo to jest taka ogromna wartość tego festiwalu, że on tak buduje oddolnie i zachęca do jakiejś refleksji. Także począwszy od pierwszego weekendu, 19-20 września, gdzie jest najwięcej tych warsztatów, myślę, że warto tam być. Potem można skorzystać z jakiegoś wydarzenia w tygodniu, no i przyjść na wielki finał w piątek, 25.
0: Off Opera cały czas zaskakuje. Będziecie mieć także styczność z sitodrukiem.
2: Zapraszam Państwa naprawdę bardzo serdecznie. Podczas tego wydarzenia będzie też można skorzystać ze stanowiska sitodruku, gdzie graficzka Ola Szmida zaproponuje własne grafiki. Zapraszam wszystkich Państwa i tych, którzy na co dzień tworzą, i tych, którym wydaje się, że z tworzeniem nie mają nic wspólnego. Na te warsztaty mogą się zapisać osoby w każdym wieku. Nieważne, jakie mamy doświadczenie, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, to są wydarzenia otwarte. Do zobaczenia.
0: Ja myślę, że jeszcze warto zaznaczyć, że podczas festiwalu można wziąć udział w warsztatach rapu dla osób w wieku od 15 do 19 lat, więc jeżeli mieścicie się w tym przedziale i interesuje was rap, to może was nauczyć go po prostu Kajtek. A poza tym coś, co mi się najbardziej spodobało i muszę poznać twoje zdanie, Gabi. Powiedz mi, czy chciałabyś się ze mną wybrać na aerobik w stylu lat 80. i założyć te takie neonowe wdzianka?
3: Tak, ja sobie wyobrażam te takie froty na czoło i na ręce i takie błyszczące, najlepiej holograficzne body i do tego rajtuzy. Myślę, że gdzieś to znajdę w swojej szafie, więc możemy iść.
0: Ja już nie mogę się doczekać i teraz, skoro telefony, no to czas na Republikę.

0: Wracamy do Was z konkursem. Jest to ostatnia szansa, ostatnia, ostateczna, terminalna, aby wziąć udział w naszym konkursie, w którym możecie wygrać jedną podwójną wejściówkę na koncert Szymona Siewierskiego. Koncert ten odbędzie się w sali Pod Zegarem w Centrum Kultury Zamek 4 września o godzinie 20. I aby wygrać taką wejściówkę, musicie napisać do nas SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na nasze bardzo ważne pytanie, czyli jaka jest najlepsza piosenka jesienna.
1: Oczywiście koszt SMS-a to złoty 23 i będzie to wejściówka podwójna. A co dzisiaj było w Sabotażu Kulturalnym? Dzisiaj gościłyśmy Sławomirę Raczyńską, czyli kierowniczkę artystyczną Festiwalu Muzyka w Studni. Zapowiedzieliśmy nadchodzącą edycję Off Opera, wystawę Staniemy się tacy jak on, Macieja Pisuka w Pix House.
0: Tak, dużo wydarzeń, dużo się dzieje. Spadają po prostu na nas te wydarzenia jak liście jesienne.
1: Dokładnie.
0: Więc zostawiamy Was z nimi i zapraszamy Was serdecznie do sprawdzenia ich właśnie na najbliższy czas. Ale niestety również się z Wami żegnamy.
1: Musimy się z Wami pożegnać. Dzisiejszą audycję prowadziły dla Was Maria Pińska
0: i Gabi Dębowska.
1: A realizował nas Mikołaj Pluciński.
0: Do usłyszenia.

0: To był sabotaż kulturalny. Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.zakazamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Aferytm pod palmami.
4: Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

Dobry wieczór, minęła godzina 19, jesteśmy w Radiu Afera, a więc jest to Aferytm. Zaczęliśmy od kawałka Nie pójdę do szkoły, tak nawiązując do 1 września. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, a realizuje mnie dzisiaj Arkadiusz Cierniak. Tak, antyszkolnie dzisiaj. Ja nie poszedłem do szkoły, myślę, że Arek też nie. Już te czasy mamy za sobą, ale może któryś z naszych słuchaczy poszedł. A więc co, zostańcie dzisiaj z nami przez tą godzinę. Będzie dużo nowości, będą też trochę staroci, właśnie jak taka republika tutaj wybrzmiała. I kawałek, który wybrzmi za chwilę, a jest to kawałek od Świetlików Pogo.

pożar. To bardzo powoli się zaczynało. Najpierw mnóstwo blasków, zapachów, drobnych świateł. Teraz płonie poważnie.

to sobie tańczę. Siedząc przed lustrem, nieruchomy, z zamkniętymi oczami.

0: woli, tańczę to sobie.
1: To były Świetliki z utworem Pogo. Przyznam wam szczerze, że chyba mój ulubiony utwór od pana Marcina Świetlickiego. Naprawdę, naprawdę jakoś do mnie przemawia. A zaraz będzie piosenka, która myślę, że trochę zdefiniuje dzisiejszą audycję, bo takie utwory w ogóle trochę też mówi dużo o aferze. Takie utwory staramy się grać tutaj w nawiązaniu głównie do tytułu. A jest to utwór od zespołu The Pau. Piosenka, która ma tytuł Piosenki, których nie grają w radiu.

Depał, piosenki, których nie grają w radiu. Ale zanim więcej takich piosenek, które dzisiaj zagramy w radiu, a których zazwyczaj się nie gra, usłyszymy, to mamy dla was konkurs. Jest to konkurs na wydarzenie Show Dance Party, koncerty oraz after party, więc w ogóle no, niesamowita sprawa. Odbędzie się to teraz 5 września w klubie Dwa Progi. Co należy zrobić, żeby takie wejście, a nawet wejście podwójne, więc można kogoś ze sobą zabrać, na taki wydarzenie dostać? No, należy wysłać do nas SMS-a na numer 7148, napisać słowo afera, imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie ty powinieneś dostać tą wejściówkę. Koszt takiego SMS-a to jest tylko złotówka i 23 grosze. Myślę, że warto, bo dużo różnych zespołów będzie grało. Będzie na przykład grało Under the Skin, Ashcoat, Echo Beryl, no i potem after party. Myślę, że bardzo warto. A teraz przechodzimy do naszego takiego stałego punktu programu, czyli...

Do płyty tygodnia. Płyta tygodnia dzisiaj wyjątkowo nie zgadza się tutaj z naszym dżinglem, który jest dosyć ostry, bowiem płyta tygodnia to jest płyta od Husky, Między Słowami, epka, która jest taką płytą w stylu emocjonalnego indie popu i takiej bardzo mocnej szczerości, poruszających dźwiękach, więc tutaj z naszym dżinglem się nie wpisała, ale mimo wszystko bardzo warto ją przesłuchać i będziemy ją puszczali dla was przez cały ten tydzień do końca tygodnia w aferze właśnie. A teraz usłyszmy od Husky kawałek Dysocjacja.

To była Husky z kawałkiem Dysocjacja. Jest to nasza płyta tygodnia, między słowami, jej debiutancka epka. I co? No to taka... Tutaj Husky mówi o tym, że to jest taka album, epka stworzona z jej intymnych historii, gdzieś ukrytych w różnych pauzach i niedopowiedzeniach. I chyba było to słychać. Mnie do siebie przekonała, mam nadzieję, że was również. A teraz zmienimy troszkę styl, wyjdziemy z tego indie popu i puścimy zaraz legendę, bowiem ta legenda do Poznania przyjeżdża już w tę sobotę. Będzie ostatni koncert, pożegnalna trasa Lecha Janerki. Bilety zostały już wyprzedane, więc ten, kto już ma, ten się cieszy i idzie, a ten, kto nie ma, no niestety żałuje. Aczkolwiek wiem, że chyba jutro w Aferze będzie konkurs, więc można jeszcze coś wygrać. A my tymczasem puszczamy Klausa Mithoffa, kawałek Ewolucja, Rewolucja i ja.

Klaus Mithoff, ewolucja, rewolucja i ja. No tak, przyjeżdża do Poznania na swoją pożegnalną trasę Legionerka. Ja mam bilet, ja się cieszę, ja pojadę, pójdę i zobaczę. No, takie małe marzenie spełnę. Mam nadzieję, że wy też. Ja zapraszam serdecznie. Jeszcze dzisiaj Lecha Janerkę dla was tutaj puszczę, ale to już bardziej pod koniec tej audycji. Teraz wrócimy do takich kawałków nieczęsto puszczanych w radiu. Do polskiego zespołu Burn TV, a usłyszymy od nich kawałek Syberyjski Tygrys.

Burn TV z kawałkiem Syberyjski Tygrys. Mam nadzieję, że tak jak i mnie, was zaatakował ten Syberyjski Tygrys swoim brzmieniem. Mnie chwyta. Naprawdę mnie chwyta. A teraz taki zespół, za chwilę usłyszymy, mało znany. Ja go gdzieś tam właśnie, udało mi się go wypatrzeć. Widzę teraz, że na Spotify ma 30 słuchaczy, a grają fajnie, więc mam nadzieję, że im ta liczba wzrośnie. Mówię tutaj o krakowskim duecie, który zwie się Schizofrania. Taki undergradowy projekt. Dużo się bawią syntezatorem, nawiązują do muzyki lat 90. i 2000. No cóż, posłuchajmy od nich kawałku Litforowy Kocioł.

Schizofrania z kawałkiem Litworowy Kocioł. Jest to z ich jedynej debiutanckiej epki, nazwanej trochę nieoryginalnie Vol 1, ale z tego roku, z kwietnia. Brzmi fajnie cała, więc polecam wam do przesłuchania. Kawałek tutaj taki instrumentalny i następny też będzie instrumentalny. Będzie tak jazzowo, ale tak z jakąś taką z jakimś takim zamieszaniem jazzową, bo to jest zespół Klawo z kawałkiem Tomka.

To był zespół Klawo z kawałkiem Tomka na ficie Mr. Crime. Kolejny kawałek z rzędu, instrumentalny, a czemu by nie? Jazz, trochę reggae, trochę hip-hop moim zdaniem. Nie, no taki po prostu zakręcony, eksperymentalny jazz. Ja taki lubię. A teraz ktoś śpiewa o tym, że on chyba nic nie lubi, bo jest kawałek, który będzie się nazywał Nic mnie nie jara. Od zespołu Beneficjenci Splendoru. Posłuchajmy.

To byli beneficjenci Splendoru z kawałkiem Nic mnie nie jara. Tak, trochę zabawny kawałek, mi się go podoba i teraz trochę dalej pójdziemy w tym stylu, a na pewno coś dla fanów będzie Cypress Hill i dla fanów języka śląskiego. Myślę, że część z was już może się domyślać, o jakim zespole mówię, a mówię o Sztygar Bonko i kawałku Blam Pam.

To było Stigar Bonko Blam, Blam Pam. Ten, kto nie wie, to za Stigar Bonko jest DJ Eprom, co tutaj z Arkiem uzgodniliśmy, że zaskoczyło nas, nas kiedyś. Tak, a teraz przejdziemy za granicę, wyjdziemy na chwilę z Polski i ze Śląska, bowiem do Polski właśnie przyjedzie 31 października zespół ogromny, Fountains DC. Ja mam nadzieję dostać bilety, nie wiem, czy to się uda, czy nie, bo można już będzie kupić 3 września, więc niedługo, za 2 dni. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Mam nadzieję, że wam też się uda i zobaczymy się w Łodzi na ich koncercie. A teraz posłuchamy singla zapowiadającego ich najnowszy album, który jeszcze nie wyszedł, a też już niedługo wyjdzie. Mówię tutaj oczywiście o kawałku Marianne.

To było Fontaine's DC, ich najnowszy kawałek zapowiadający najnowszą płytę. No i co, jak już wspomniałem, przyjeżdżają do Polski, polujemy na bilety i widzimy się w Łodzi 31 października. A teraz znowu wrócimy do polskich tutaj artystów. Ja zauważyłem, że z tym artystą mam ostatnio taką relację, że on coś wydaje, ja to po prostu wam tutaj w Aferytmie puszczam. I mówię tutaj o Mopie i o jego najnowszym kawałku z 21 sierpnia, więc kilka tygodni temu. Adrenalina na.

To był Mop z kawałkiem Adrenalina na trzy razy na. Ja tutaj się nie jąkam, tak on się po prostu nazywa. Na końcu takie dziwne przyspieszenie, ale mi w sumie siadło. A teraz co? Teraz zagramy znowu mało znany zespół. Psychoanaliza się nazywa i kawałek od nich Precedence.

To był zespół Psychoanaliza, kawałek Precedens. Oni na razie mają tylko 3 single wydane w zeszłym roku. Ja czekam, aż wydadzą coś więcej. Może jakąś epkę, może jakiś album. Nie wiem, mam nadzieję, że się doczekamy. A już co, powoli zbliża się godzina 20, więc kończymy dzisiejszy aferytm. Ja nazywam się Franciszek Dębicki. Realizował mnie się Arkadiusz Cierniak. I tak jak opisałem, obiecałem, na koniec Lech Janerka, bo będzie też w Poznaniu w tą sobotę. Posłuchajmy od niego Paradoksy.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: Gen Z ma już za czym tęsknić?
4: Okazuje się, że tak.
3: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
4: Zapraszają
3: Olga
4: i Arek
3: z zespołu Madame Affair.
4: Dokładnie tak, nostalgia lat 10. wita dzisiaj nowy rok szkolny, ale my będziemy go zaczynać w 2019 roku. Audycję prowadzi
3: Olga
4: i Arek z zespołu Madame Affair. Prowadzi nas niezmiennie Arek Cierniak. I zacznę od pytania. Olga, czy w 2019 roku 1 września chodziłaś jeszcze do szkoły?
3: Tak.
4: Tak? Jeszcze byłaś w liceum?
3: Czy byłam.
4: I co byś wtedy sobie...
3: Ty nie wiesz o mnie tego?
4: Już nie pamiętam.
3: Nie, słuchaj, to jeszcze 2 lata mi zostały wtedy szkoły.
4: I co jako... Co wtedy byś puściła... Zaczynając szkołę po wakacjach.
3: No ja wiem, ale ja nie powiem, bo to będzie później. Ja to puszczę.
4: A, czyli
3: przypomnę
4: jeszcze,
3: się.
4: Czyli jeszcze powiemy o tym.
3: Tak, jeszcze dobrze. Się przypomnę.
4: Dobrze, no to jak już wiecie, jest 2019 rok i 1 września, także back to school. Niestety skończyły się wakacje i skończyła się też poniekąd nasza chronologiczna seria roczników lat 10, no bo no do 2020 już nie będziemy zaglądać. Kończymy dzisiaj z tym formatem, ale nie kończymy z audycją, bo jeszcze do końca września będziemy ją prowadzić w trochę innych formatach, ale potem o tym później, a zaczniemy dzisiaj od propozycji od słuchaczki, bo znowu zapytaliśmy was na Instagramie, co chcecie usłyszeć i padło dużo bardzo fajnych opcji, więc zaczniemy sobie dzisiaj od albumu, o którym my zapomnieliśmy. I dziękujemy tutaj słuchaczce, bo teraz z chęcią sobie ten album przypomnimy, czyli Hozier, Wasteland Baby i utwór Almost Sweet Music.

0: Hozier z utworem Almost Sweet Music.
1: Czyli propozycją od naszej słuchaczki, bardzo dziękujemy za nią.
0: Tak, no a teraz przejdziemy do jednego z zespołów, które już gościły, no chyba nawet dwa razy na naszej nostalgii lat 10.
1: No ale tym razem nawet mogłyby polecieć dwa kawałki, bo w sumie ten zespół był wyjątkowo płodny w 2019 roku, bo wydał dwie płyty, które były kontynuacją jednego konceptu. Mowa oczywiście o brytyjskim zespole Falls, który w 2019 wydał dwa albumy Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 i nieco później Part 2, czyli dwie części jednej opowieści, której tematem przewodnim były kwestie zanieczyszczenia, globalnego ocieplenia i szeroko pojętej katastrofy ekologicznej. I no, dla mnie jest, już jesteśmy tutaj na etapie ulubionego albumu tego roku, bo dla mnie ta płyta jest no 10 na 10. No, nawet nie ma tutaj jednego słabego momentu na tej płycie, który mógłbym wskazać. Odkąd ona wyszła, no to nie było takiego roku, żebyśmy do niej nie wracali i ona cały czas się przewija. No po prostu uwielbiamy ten album w całości.
0: Tak, zdecydowanie. To jest dla mnie też tak naprawdę mój ulubiony album Fallsów i zawsze to jest taki zespół, do którego tęsknię, bo bardzo bym chciała być na ich koncercie, a nigdy nie miałam przyjemności. Ale też, Arek, mówisz tutaj o tym koncepcie tej płyty, o tych zanieczyszczeniach, to też już się pojawiało w tej dekadzie ten temat.
1: Nawet chyba zaczęliśmy audycję naszą od Gorillaz i Plastic Beach. Także tak, o ile teraz w kulturze, muzyce ta ekologia trochę zniknęła przez inne światowe problemy, no to w tym czasie to był naprawdę przewodni temat. I chyba ostatnim takim dużym albumem, który o to zahaczył z tego naszego podwórka, była płyta The 1975 z 2020 roku, którą otworzyła przemowa Grety Thunberg, a w latach 10. no to był faktycznie bardzo, bardzo popularny temat i szeroko eksploatowany przez muzyków, i to z wielu podwórek. Mam tu na myśli chociażby zespół Gojira, francuski metalowy, który te tematy podejmuje praktycznie na każdej swojej płycie. No ale teraz posłuchajmy tego w wykonaniu bardziej alternatywnym, czyli Exits od Falls.

0: Falls z utworem Exit z płyty Everything Not Saved Will Be Lost Part 1. Piękna okładka, czerwone palmy i cudowne brzmienie, czyli płyta, przy której bardzo wiele odpływałam razem z moimi kolegami z zespołu. No cóż, no polecam, jeżeli nie znacie, to w Falls warto się zagłębić. Duża inspiracja dla nas, często o nich mówiliśmy już na tej audycji. No a teraz kolejny duży gracz. Tym razem mówimy o zespole, który swoje początki już miał w 2006 roku w stanie Kentucky, czyli Cage the Elephant. W tym roku też mają duży powrót, prawda, Arek?
1: No, jakiś tam singiel słyszałem.
0: Jakiś tam singiel jest. Też chyba no, planują płytę, z tego co ja wiem. Mieli małą przerwę, no ale w 2010, no to dosyć sporo się o nich mówiło.
1: No i tak, to był ich prime. Oni są w ogóle chyba z Nashville, czyli z miasta tętniącego muzyką. Dla wielu nawet ze stolicy muzyki, można powiedzieć. Może bym się z tym nie zgodził, ale na pewno jest to ważne miasto na muzycznej mapie. I u nich też widać to, że bardzo są zakorzenieni w bluesie, w rock'n'rollu, ale grają jednak bardziej, no, alternatywnie, ale z takim naciskiem na te właśnie korzenie.
0: Tak, jest trochę punku, jest trochę bluesa, no ale jednym słowem alternatywa. A co więcej, tutaj Arek, taki mała ciekawostka, bo podobno ich utwór został wykorzystany po pierwsze do intra gry Borderlands, ale po drugie w serialu Lucifer. A przecież ty ten serial oglądałeś za czasów swoich nastoletnich.
1: O Jezu, nie przypominaj mi o Lucyferze teraz. Teraz to w ogóle spuściłaś taką bombę na mnie, że ja nawet nie pamiętałem o takim fakcie, ale faktycznie zdarzało mi się oglądać Lucyfera w gimnazjum.
0: Zdarzyło ci się. A pamiętasz? No. Pamiętasz może to
1: pamiętam
0: intro?
1: Trochę. No nie pamiętam, żeby tam było Cage the Elephant. To był dla mnie taki trochę serial, który oglądałem w ramach Guilty Pleasure i niekoniecznie się tym chwaliłem, także dziękuję teraz za to.
0: Za to przypomnienie.
1: Za to przypomnienie na antenie, ale myślę, że wtedy na pewno działało to w tym serialu. Nie wiem, który to był utwór i jaki rok, ale to mogło działać. Ale przechodząc do roku, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli 2019, no to moim zdaniem najlepsza płyta w dyskografii Cage the Elephant, czyli Social Cues, której bardzo dawno nie słuchałem, bo chyba z 5 lat, a pamiętam, że ona wywarła wtedy na mnie olbrzymie wrażenie. Pokazał mi ją mój kumpel Tobiasz i słuchaliśmy jej bardzo dużo na imprezach i potem stwierdziłem, że to taki, że nie jest to aż tak ważny zespół, na długo o nim zapomniałem i przygotowując się do dzisiejszej audycji powtórzyłem ten album, no i po prostu wywalił mnie z papci. Naprawdę nie mogłem uwierzyć w to, jak bardzo dobrze zestarzały się te kawałki, albo w ogóle się nie zestarzały. To jest po prostu zestaw kompozycji niemalże idealnych. Nie wiem, czy to nawet nie jest też kolejna płyta 10 na 10, a na pewno 9 na 10. Cały album jest po prostu doskonały. Ta płyta to jest po prostu banger za bangerem, za bangerem. Czy grają spokojnie, czy grają rock'n'rollowo. Jest nawet świetny kawałek w takim trochę dubowym stylu z Beckiem na ficie. Także jeśli nie znacie Social Cues, Cage the Elephant, to koniecznie musicie to nadrobić. A teraz na zachętę utwór Skin and Bones.

0: Cage the Elephant, Skin and Bones. Naprawdę świetny utwór i tak jak Eryk już mówił, no płyta dosłownie no skip.
1: A skoro mieliśmy już dwa zespoły, które trochę zdefiniowały to brzmienie lat 10. i tak bardzo mocno zaznaczyły swoją obecność wtedy dużymi płytami, jak Falsi czy Cage the Elephant, no to przejdziemy teraz do takiego motywu, jak już gadaliśmy przed chwilą z Arkiem, który nas realizuje, to ten rok 2019 jest zgoła inny od pozostałych wcześniejszych lat tej dekady, bo już bardzo mocno słychać tutaj zmianę brzmienia. Muzyka już naprawdę troszkę skręca w inną stronę, nawet w obrębie tej alternatywy, i słychać już, że ta epoka powoli się zmienia. Widać to nawet w tych najpopularniejszych kawałkach, które wtedy były najczęściej puszczane w radiu, no bo jest to na przykład utwór Bad Guy Billie Eilish, który ja bym pomyślał o nim, że on wyszedł 3 lata temu.
0: Oto Arek, to...
1: Kojarzy mi się on bardziej po prostu z latami 20, a to był już 2019 rok. No i tak samo na przykład utwór Thank You Next Ariany Grande też mi się kojarzy bardzo współcześnie. A
0: mi totalnie, akurat, nie. Ja jak myślę o tych utworach, no to słyszę po prostu czasy gimnazjum, tak szczerze.
1: No akurat z tego utworu, za tym utworem nie przepadam specjalnie, ale jest też dużo takich projektów, które w tym czasie dopiero zaczynały i jeszcze nikt nie wiedział, że będą aż tak duzi, jak są teraz, i oni właśnie zaczynali w tym 2019 roku, ale ich kariera na naszych oczach i na naszych uszach dzieje się teraz, i najlepszym przykładem tego moim zdaniem jest zespół Fontaines DC, który w 2019 wydał płytę Dogrel, a teraz posłuchajmy pierwszego utworu z pierwszej płyty tego zespołu.

0: My childhood was small, but I'm gonna be big. Nawet nie wyobrażam sobie, jak bardzo Graham Chatten musi być, musi dzisiaj być w szoku, jak przewidział swoją przyszłość tym wersem, bo no to jest bardzo zabawne, że tak, że takie słowa wybrzmiewają w pierwszym utworze w Fontaine's DC z ich pierwszej płyty, a dzisiaj 7 lat później jest to zespół, który dla naszych czasów w tym alternatywnym świecie jest, no można nawet powiedzieć, że tym samym co Arctic Monkeys było dla lat 10. Także no, niesamowicie cieszę się, że w ogóle mamy taki zespół, który w latach 20. jest tak ważny i kontynuuje te, to brzmienie alternatywy, które jest ich, jest oryginalne, ale jego korzenia są, jak widać, w tych latach 10., o których rozmawiamy, bo wtedy zaczęli i no jestem ciekaw i życzę Fontaine's DC, żeby oni jeszcze kontynuowali i byli tym naszym zespołem dekady, przynajmniej zespołem rockowym dekady.
1: Dokładnie. I przede wszystkim czekamy też na płytę, która wyjdzie już 16 października.
0: I jeszcze muszę tutaj podziękować znowu słuchaczowi, bo to kolejna propozycja od słuchacza. I przejdziemy do kolejnej propozycji od kolejnego słuchacza. Tutaj nam podpowiedział Bartek Rewczyński z zespołu Krokodyl, żebyśmy puścili coś od Tylera The Creator z płyty Igor, która no też trochę zdefiniowała ten 2019 rok. Więc posłuchajmy sobie Earthquake.

Tyler Day, Creator z utworem Earthquake. A teraz przeniesiemy się do Paryża, a bliżej do zespołu L'Impératrice, czyli zespołu utworzonego w 2012 roku. Na koncie mieli na początku instrumentalne epki, a dopiero w 2019 właśnie pojawił ich się debiut, powiedzmy taki ogólnoświatowy, bo album Matahari w wersji po angielsku, bo wcześniejsza wersja była w 2018 roku, ale to była tylko wersja francuska, a tutaj już postanowili popłynąć, powiedzmy, na szersze wody i właśnie z tego albumu posłuchamy sobie utworu właśnie Matahari.

0: Lamperatrice z utworem Mata Hari z właśnie płyty Mata Hari z 2018 bądź 2019 dla szerszej publiczności. Pomimo, że największą popularność w zasadzie przyniósł im drugi album, czyli Takotsubo z 2021 roku, no to album Mata Hari jest na pewno już tym, który zdefiniował ich brzmienie i właśnie to, że grają ten nudisco, czy też taki bardziej...
1: French pop.
0: French pop, no tak to można.
1: Ale to też powiedzieć. Jest taki zespół, który uważam za zespół przejściowy dwóch dekad, bo on bardziej rozpędził swoją karierę też w latach 20. Już dzisiaj jeździ po całym świecie, chociaż w Polsce nie jest specjalnie znany. Chociaż był nawet w Poznaniu w zeszłym roku, bo byliśmy na Malta Festiwalu, pamiętam, na targach, i to był genialny koncert.
0: Genialny koncert, ale taki, na którym mogliśmy stać totalnie przy barierce i nikt nawet się o to nie bił, więc dla nas lepiej, ale świadczyło to o małym zainteresowaniu na pewno.
1: Ale wszyscy się świetnie bawili, no bo to był naprawdę wybitny koncert. Ich energia na żywo akurat jest czymś niepodrabialnym i ona nie wypływa aż tak z nagrań na żywo. Ja polecam tego zespołu słuchać jak nie na koncercie, to poprzez live sesje. Oni mają dwie bardzo dobrze zrealizowane sesje. Pierwsza jest w Grand Palais w Paryżu, która wygląda też po prostu oszałamiająco, jeśli chodzi o walory estetyczne. A potem jest jeszcze bardziej odjechana sesja, live sesja w takim trochę Tim Bartonowskim klimacie, bym powiedział. I one brzmią dużo lepiej niż te, niż nagrane płyty, o dziwo. Także polecam te dwie live sesje, jeśli chodzi o zespół Lamperatrice, który w ogóle, mimo że działał w latach 10., to dopiero pod koniec zaopatrzył się w większy skład i dołączyła wokalistka. Wcześniej to był też zespół instrumentalny, także...
0: Tak, powstały trzy epki aż za tych czasów instrumentalnych, bo Sonat Pacific... Możesz mnie poprawiać, Arek, bo ty z francuskiego tutaj jesteś wyjadaczem, w 2014, Odyssey z 2015 i Sequences z 2017.
1: Tak, a potem właśnie Mata Hari. A teraz zostajemy jeszcze w tych tanecznych klimatach, bo rok 2019 jest w dużej mierze zdominowany przez kolejną niesłychanie ważną dzisiaj artystkę, która istniała, przebijała się do szerszej publiki w latach 10., ale dzisiaj rządzi i dzieli na scenie tanecznej. Mowa oczywiście o Charlie XCX, która wydała wówczas płytę Charlie, bardzo dobrze przyjętą, która już wtedy nawiązywała do nostalgii lat 90. z kolei pod względem swojej taneczności, i wybraliśmy kawałek 1999, czyli w samej swojej esencji jest to kawałek nostalgiczny.

lat, nostalgii lat 10. No bo kurde, ten beat od razu kojarzy się z dancem późnych lat 90. czy też 2000. No coś wspaniałego i Charlie robi to do dzisiaj i trochę wykorzystuje tę taneczną nostalgię, ale no uwielbiam to, jak on nas sobie z tym radzi. I już tam tak dobrze w tych parkietowych klimatach, no to ja teraz zaproponuję wam coś, co zaproponował też znowu nasz słuchacz, czyli Bartek, który już nam tutaj podrzucił Tylera The Creator, podrzucił też Floating Points i utwór Anasic Modular, który mogłem słyszeć na żywo w zeszłym roku na festiwalu Tauron Nowa Muzyka i no powiem wam, że to był chyba drugi najlepszy DJ set, jaki słyszałem w życiu, któremu towarzyszyły też cudowne wizualizacje robione na żywo przez specjalnie zatrudnioną do tego artystkę. No, koncert Floating Points jest czymś naprawdę niesłychanym. Jeśli lubicie elektronikę, no to bardzo wam to polecam. W roku, o którym dzisiaj mowa, Floating Points wydał chyba swoją najbardziej znaną płytę, na której jest bardzo duży wpływ muzyki ambientowej, muzyki klasycznej, ale to, co posłuchamy, to bardziej już rasowy EDM, czyli Anasic Modular.

0: Anasik Modular od Floating Points. No i od razu zrobiło się jakoś tak psychodelicznie, bym powiedziała.
1: Oj tak, psychodelicznie też jest na jego setach na żywo.

0: bo tak jak możemy zobaczyć na okładce płyty Crash, jeżeli macie okazję sobie ją zobaczyć, no to jest tam taka całkiem psychodeliczna grafika, która jest w zasadzie, ja nie wiem jak mówi się na tę technikę, która jest kojarzona z psychodelicznymi zespołami lat 60., gdzie wylewa się różne substancje w takiej miejsce, no teraz jak ktoś się na tym zna, to przepraszam, że tak kaleczę tę technikę.
1: Mi się ta okładka kojarzy, może to nie jest najlepsze skojarzenie, ale nie wiem, czy jeździliście do Biskupina, ale tam zawsze właśnie wylewało się jakieś substancje na wodę. Pan przykładał taką karteczkę i później była taka odbitka abstrakcyjna. To wyglądało jakby ktoś po prostu popaćkał farbą w różnych kierunkach obraz i właśnie Crash i ta okładka, to przywodzi mi na myśl tą technikę. Pewno nie o tą technikę ci chodziło.
0: Pewnie nie, ale no przepraszam. Ale ta technika jest wykorzystywana podczas całego seta DJ-skiego Floating Points, więc
1: dla
0: jego koncert to uczta nie tylko dla uszu i dla ciała przy tańczeniu, ale też można pocieszyć oczy.
1: Tak, dla ciekawskich, słuchajcie, wpiszcie sobie może w internet i może wam coś wyskoczy. My też poszukamy. Może na następnej audycji coś więcej będziemy mieli do powiedzenia na ten temat.
0: Tak, a możemy już od razu tutaj uprzedzić, że wakacje się skończyły. Trochę też nasza formuła na razie jest wstrzymana, bo 2020 roku nie będziemy już dotykać. Będziemy robić takie zestawienia utworów, których nie zdążyliśmy puścić we wszystkich audycjach dotychczasowych, ale za tydzień nas nie ma, słuchajcie, bo też będziemy na wakacjach, będziemy się wtedy wygrzewać na południu Francji, ale nostalgia oczywiście się odbędzie, tylko będzie zastępstwo i nie kto inny jak Jerzy Koczur, który zaraz poprowadzi smutne piosenki, poprowadzi też nostalgię lat 10. i zaproponuje wam swoją osobistą selekcję, więc myślę, że będzie równie fajnie. A teraz zmienimy sobie jeszcze raz drastycznie klimat na bardzo słoneczny, kalifornijski, surferski, za sprawą zespołu Vampire Weekend, którego jeszcze chyba nie puszczaliśmy ani razu w naszej audycji. A też jest to jeden z takich flagowych zespołów poprzedniej dekady, bardzo doceniany przez krytyków. I oni wydali album Father of the Bride z kilkoma bardzo fajnymi i znanymi utworami, chociażby This Life, ale my sobie posłuchamy kawałka Harmony Hall.

0: trochę słońca w to wyjątkowo zimne lato. Nie wiem, czy wy też zgłaszaliście reklamacje co do pogody dzisiaj, ale no, Vampire Weekend trochę nam dostarczyło teraz tych promieni.
1: Dokładnie, a Arek na początku audycji zapytał mnie, czego słuchałam właśnie w 2019, podczas gdy chodziłam jeszcze do szkoły, jak już ustaliliśmy wcześniej. No i słuchajcie, odpowiedź przychodzi z ostatnim utworem, bo był to na przykład zespół Crump, który na swoim koncie w 2016 i 2017 miał już... na 2017 miał już dwie epki, czyli właśnie Crump oraz Locket. A Locket to był ten utwór, który im powiedzmy, teraz byśmy powiedzieli, że zawiralował, bo teledysk do tego utworu na YouTubie ma aż 60 milionów odsłon. To jest naprawdę, naprawdę dużo. I ja muszę przyznać, że też przez ten teledysk i ten utwór, ten zespół poznałam i totalnie przepadłam, totalnie się zakochałam i leciał ten teledysk i właśnie utwór Locket u mnie na zapętleniu. No a w 2019 wydali swój debiutancki, już taki wiecie, pełnoprawny album, który nazywa się Jinx. I z tego albumu wybrałam jeden utwór, który wam puszczę, ale też może powiem trochę o samym albumie, bo jak Jinx, wiemy co to znaczy, co znaczy pech, to tutaj też autorka, wokalistka nawiązuje do właśnie tego uczucia niepokoju i fatum, które podobno ciążyło nad zespołem, bo prace nad tym albumem zostały przerwane przez wypadek samochodowy, co też jest dosyć no, niecodzienną sprawą i zespół musiał się z tym mierzyć, że podczas, słuchajcie, nagrań i debiutanckiej płyty zdarzył się taki wypadek, więc to też na pewno miało swój wpływ na ostateczny wydźwięk tego, no bo Jinx to trochę połączenie psychodeli z lat 60. z nowoczesnym indie popem, ale też jazzowymi wstawkami. No a jednym słowem to przecież bedroom pop. I co?
0: Czyli to leciało u ciebie na słuchawkach w drodze szkolnym autobusem rano.
1: To leciało u mnie na słuchawkach i bardzo, bardzo komfortowo się przy tym czułam. Chyba gdzieś te emocje wtedy ze mną rezonowały. No i pomyślałam, że puściłabym dla was utwór Ghost Ride, ale do tego przejdziemy za chwilę, no bo musimy się
0: pożegnać jeszcze.
1: Pożegnać.
0: I pożegnać się tym razem na dwa tygodnie, bo jak wspomnieliśmy, niesamowity, wspaniały, niezastąpiony Jerzy Koczur poprowadzi za nas audycję za tydzień.
1: Tak, także... już za okienka go widzimy. Bo już zaraz będą prowadzić swoją kolejną audycję, czyli smutne piosenki.
0: Chyba słyszałem, że nawet Szymon Litkę dołączy. No to będzie już w ogóle Dream Team aferowy. Słuchajcie, za tydzień koniecznie odpalajcie nostalgię lat 10. My się żegnamy na dzisiaj. Audycję realizował Arek Cierniak, a przed mikrofonami
1: Arkadiusz
0: i Olga, czyli 1/3 zespołu Madame Affaire. Do zobaczenia.

0: czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
7: Dobry wieczór Państwu.
8: Dobry wieczór, ale cicho jestem jakoś tak. Arek chyba nie lubi swojego głosu.
7: Ja za to bardzo lubię twój. I Arka też. I w ogóle lubię wszystkie głosy, jakie pojawiają się w tym radiu, a także tych, których nie słychać, jak na przykład Arka Cierniaka, który realizuje naszą audycję.
8: Tak, ale gdybyście by widzieli te heble, jak one idą w górę, w dół, po środku, niżej, wyżej.
7: Niesamowita precyzja, chirurgiczna wręcz.
8: Chirurgiczna dzisiejsza audycja czy będzie?
7: Nie,
8: chyba nie.
7: Nie.
8: Chyba nie, zdecydowanie nie. Dzisiaj w drodze jesteśmy, można tak powiedzieć, z Jerzym, bo dużo się dzieje i tak weszliśmy tutaj do tego radia, myślę, po to, żeby na chwilę usiąść, złapać dystans i po prostu pocieszyć się tym, co możemy dla was zrobić. Przede wszystkim włączać muzykę. Ja właśnie tak z tą drogą, to mi się skojarzył taki jeden utwór, który chyba jest jednym z tych utworów drogi, o których lubię i być może nie jest taki oczywisty, no bo utwory drogi często kojarzą się, no chociażby, nie wiem, Night Call o Kamińskiego, no, w świętej pamięci, to jest świetny utwór, na przykład drogi. Są takie utwory drogi, które no, wyobrażasz sobie po prostu, że jedziesz tym samochodem i czujesz to powietrze ciepłe, na przykład letniej nocy, które wpada ci przez szyby. To są piękne rzeczy, ale jak pięknie musiało być kiedyś, jak się jechało kuniem przez pustynię. I tydzień temu, nie wiem, czy tego słucha Marcin Lukiewicz z audycji Kowboje na falach, tydzień temu podziękował mi za to, że włączyłem Dolly Parton. No to może teraz tak trochę, jeżeli gdzieś tam nas słuchasz, Marcinie, to myślę, że trochę nawiązanie do twojej audycji, ale tak piękne, tak oczywiste. Zespół Ameryka, który powstał w Anglii, teraz przed wami.

0: A Horse With No Name od zespołu Ameryka. W ogóle utwór napisany w roku 1971. Zgadnij, jaką miał roboczy tytuł.
1: Horse.
0: Nie, Desert Song.
1: No, no to całkiem byłem to, blisko.
0: To w sumie nie aż tak daleko. No tak, no Horse to jest rzecz, która z twoim życiem może się bardzo mocno jest związana. Ameryka, miejmy nadzieję, że nie będzie, bo wtedy z kim będę grał.
1: Mogłoby się różnie skończyć. A ty, jak byłeś mały, to wolałeś być kowbojem, piratem czy astronautą?
0: Muzyk. tak naprawdę to w sumie powiedziałem prawdę, ale tak już jak miał wybrać z tej trójki, młody Litkę by wybrał prawdopodobnie astronautę, bo miał taką fajną książkę. A kowboje to mi się nie kojarzyli, wiesz, no bo to był bardziej John Wayne, wiesz, pan Eastwood i tak trochę, no się bałem być kowbojem, no bo to... A kiedy tam jeszcze coś ciekawego wymieniłeś?
1: Pirata.
0: A pirata, no to, no dobra, no kto nie miał crusha na Orlando Bluma, no.
1: Ja mam do dzisiaj.
0: No tak, no ale to mimo wszystko America, a Horse With No Name na otwarcie tych tak przekornie smutnych piosenek.
1: Ja szczerze mówiąc, tych trzech rol modeli, które wymieniłem, chciałem być każdym po trochu, ale w mojej największej fazie na kowboja.
0: Był kiedyś Kowboje z kosmosu, był taki bardzo słaby film.
1: Nie widziałem go. Ale zachęcasz, żebym go obejrzał. Chciałem być każdym po trochu, ale jakbym miał być kowbojem, to chciałbym ze sobą mieć gitarę i być takim bardem, jakim jest Gregory Alan Isaacow.

0: She Always Takes It Black, Gregory Alan Isakow. Dla mnie niesamowita postać, bard, poeta, wokalista, gitarzysta, po prostu wszystko, artysta kompletny, który tak czaruje tym, co roztacza w swoich utworach, że jestem pod ogromnym wrażeniem, a ten utwór, którego posłuchaliśmy, jest jednym z moich ulubionych utworów wszechczasów i wcale się tego nie wstydzę.
1: Południowoafrykański, nie? O ile się nie mylę, on chyba jest właśnie z RPA, mieszka chyba w Stanach Zjednoczonych. No tak, no to już jest taki poziom tego bardztwa, nie wiem, czy istnieje takie słowo, które zdecydowanie chwyta.
0: Teraz już istnieje.
1: Teraz już istnieje, bo już zostało powiedziane, tak działa świat. więc teraz to słowo już istnieje, faktycznie. No, Gregory Alan Isakow to jest postać, którą ty na pewno mi o wiele mocniej przybliżyłeś, bo ja kojarzyłem... Nie chcę teraz spalić, ale czy on miał coś, jakąś piosenkę o księżycu? Moon, coś?
0: Tak.
1: To była pierwsza, którą poznałem. No właśnie, no widzicie, tak znam, tak, dlatego właśnie się tutaj mam wrażenie uzupełniamy z Jerzym. Ja natomiast może też w sumie na tamtą półkulę polecę, bo do Australii tym razem się przeniesiemy ze sprawą Jamesa Keoga. Nie mam pojęcia, czy to się czyta, bo to dosyć irlandzkie nazwisko mimo wszystko, no ale jak wiem, w Australii można pewnie spotkać każdego. Więc no to jest artysta, który zasłynął kiedyś tym, że napisał pewien utwór, który niestety sprawił, że wszyscy zaczęli grać na ukulele. Tak mi się wydaje, że to niestety...
0: To jest wszystko jego wina.
1: To jest wszystko jego wina, ale przyznaj się trochę tak.
0: Tak, no zdecydowanie tak. On kiedyś nawet, to było strasznie śmieszne, jak to opowiem, to będzie dużo mniej śmieszne, ale wrzucał takie rolki, gdzie gra ten swój utwór na takim zabawkowym ukulele dla dzieci, gdzie nie wciska się strun na progach, tylko guziki w kształcie zwierzaczków i tym się zmienia akordy. I żeby zagrać piosenkę Riptide, o której mówimy, należy zacząć od żaby, a potem przejść do krowy.
1: Ale w ogóle to jest całkiem fajne, bo ja... To jest jeden z tych artystów, których wiem, że to bardzo brzmi zawsze śmiesznie, ale realnie poznałem ich, zanim się tak wybił. W sensie, bo chodzi o to, że Riptide faktycznie w pewnym momencie byłem bardzo zszokowany tym, że jest tak popularne w naszym kraju, no pewnie na całym świecie, ale no po prostu, że leciało w tych komercyjnych rozgłośniach. Mm-hmm. W momencie, w którym ja najbardziej się jarałem jego utworem Mess Is Mine, który był po prostu fenomenalny i on wtedy, pamiętam, promował album, no już tutaj chyba zrzucę tą kurtynę, album Vance Joya. Jego dwa albumy, które on wydał, są naprawdę, znaczy w sumie już teraz chyba wydał trzy, ale te pierwsze, z tymi pierwszymi dwoma jestem najbardziej zżyty. No i faktycznie God's Love You When You Are Dancing to jest ten utwór, to jest ten album, gdzie właśnie były takie utwory jak Riptide, jak Mrs. Mine, jak First Time, jak We Are Dying to Get It Right, coś takiego, taki bardzo długi tytuł, ale bardzo, bardzo ten utwór również do mnie trafiał i to jest takie moje typowo licealne życie, nie? To jest ten 2014 rok, był fenomenalny, no i potem wydał kolejny album Dream Your Life Away. No i ten album już był troszeczkę inny, potem to już w ogóle poszło w zupełnie inną stronę, ale na Dream Your Life Away był właśnie taki utwór, który chyba tym bardztwem, o którym 3 minuty temu mówiłem, można określić.

0: Dostałem wiadomość nawiązującą do poprzedniego naszego wejścia. Jeszcze nawet chyba dwa wejścia wstecz napisał do nas Piotrek Przyborowski, znany myślę wszystkim słuchaczom Radia Afera, który powiedział, że Kowboje z kosmosu to wybitne kino.
1: No widzisz, czyli co? Czyli mamy kurczę kłopot.
0: No, czyli mamy taki, znaczy nie mamy kłopotu, no Piotrek jest... Patrząc przez specyfikę swojego zawodu i to, czym się zajmuje, no to lubi różne rzeczy. Być może niekoniecznie najlepsze. No ale taka jest prawda, że Kowboje z kosmosu to zdecydowanie kino, które do mnie no trochę przemawia, ale raczej nudzi. Natomiast Vance Joy jest artystą, który mnie zdecydowanie nie nudzi. To jest artysta, który mnie inspiruje i artysta, który choć teraz już trochę nasze, powiedzmy, moje... Moje takie oczekiwania co do tej muzyki, którą prezentował na pierwszych dwóch albumach, już się trochę rozjechały, no to do tych dwóch albumów czasami jak sobie wrócę, to po prostu czuję się jak ten zakochany nastolatek, który właściwie nie wiedział, co kocha, ale byle kochać.
1: To piękne. Wiesz, moją ulubioną piosenką z repertuaru Vance Joya jest Emmylou. To jest jeszcze starszy utwór.
0: Oh, If You Lose in Sleep. To jest z jego pierwszej epki.
1: Tak.
0: To jest przepiękny. Tam jest Emmylou, tam było też... No tam była też jakaś wersja First Time, która potem na płycie była zupełnie inna. Tam było, poza Emmylou, jeszcze był też taki utwór, którym był ojeny. Chciałbym to teraz jakoś tutaj sprawdzić.
1: No tam były cuda wianki, ale to najpiękniejsze rzeczy świata.
0: Zdecydowanie tak. God Loves When You Are Dancing to jest album, a From Afar tam chyba też było w ogóle. Też mi się tak wydaje, że to była... No tak, tak, tak. To jest zdecydowanie... Chociaż nie, bo to jest... God Loves When You Are Dancing to jest właśnie epka... I tam było jeszcze Snaggletooth. O ten utwór mi chodzi. O Snaggletooth jest piękny. I Riptide zamykał tą epkę, a następnie ukazały się jego albumy. Więc tak jak ja najbardziej myślę, że jesteśmy tutaj na tym samym poziomie, ale teraz z dalekiej Australii wracamy do Polski.
1: Wracamy do Polski i o ukazywaniu się albumów będziemy mówić, bo ja bardzo czekam, aż ukaże się album duetu Król Tyszkowski, którzy działają w projekcie Ewa Koc razem z Kamilem Paterem, Kubą Staruszkiewiczem i Wawrzyńcem Topą.
0: Tutaj chciałbym zaznaczyć, że Jerzy ma taki sam bas jak Wawrzyniec Topa.
1: Mam taki sam bas i kupiłem go z zupełną premedytacją i pełną świadomością tego, że jest identyczny. I kiedy pierwszy raz trafiłem na koncert zespołu Ewa Koc, to był ich pierwszy koncert w ogóle i mój pierwszy koncert ich zarazem, siłą rzeczy, to słuchając piosenki, której zaraz posłuchamy, myślałem sobie, że w tekście jest zabierz mnie, gdzie idziesz, zabierz mnie. I pomyślałem sobie, jaka romantyczna piosenka. A potem wyszła ta piosenka jako singiel i właśnie przekonałem się, że w tekście jest zabierz mnie, gdzie indziej, zabierz mnie. I pomyślałem, o, jaka smutna piosenka.

0: Jerzy, mam pytanie do ciebie.
1: Słucham.
0: Czy Błażej Król jest najbardziej wszechstronnym artystą, który jest, powiedzmy, w szeroko pojętym mainstreamie aktualnie?
1: Tak.
0: Też tak mi się
1: jest
0: wydaje.
1: Jest też na pewno najwyższym artystą, no to, jaki jest w mainstreamie aktualnie.
0: To na pewno, ale no chyba, że pan Trębacz od pana Mroza to...
1: ja bym chciał, ale on jest też trochę...
0: No dobrze, ale...
1: Trochę szerszy u góry, w barach.
0: No tak, to prawda. Ale nie, no bo mam takie wrażenie, że Błażej Król lubi eksperymentować, robiąc takie projekty właśnie jak z Dawidem Tyszkowskim, jak z panią Kasią Nosowską. To są dwa zupełnie różne projekty. On między to wciska jeszcze swoje albumy.
1: Tak, on ma też niesamowitą w ogóle energię na żywo.
0: Jak słyszałem,
1: super się go obserwuje.
0: Jak słyszałem o jego planach na przyszłość, to jest w ogóle jakiś szok, nie? Więc jakby dla mnie to jest po prostu coś niebywałego, co Błażej Król robi.
1: Można o nim powiedzieć, że jest to król.
0: No, w pewnym sensie.
1: Albo,
0: na pewno.
1: Że jest to Błażej.
0: Tak, ten początek skojarzył mi się takie czuć w tym takie indie trochę, nie?
1: Tak, to w ogóle będzie bardzo gitarowy album, sami zapowiadają.
0: No, to na pewno. Oni tam mówili, że trochę takie myslowicowe to może być. No, ale ten album faktycznie niedługo będzie i trasa jest chyba na jesień. Wiem, że Poznania też nie ominą, więc zresztą niedługo już będą również w Poznaniu, ale może o tym nie mówmy. No, więc jakby tak, ja jestem również wielkim entuzjastą tegoż poszukiwania Błażeja Króla, bo myślę, że to poszukiwanie nigdy się nie skończy, bo wydaje mi się, że to jest ten artysta, który w odszukiwaniu ma drogę po prostu.
1: Nie, jestem bardzo ciekawy, dokąd nas jeszcze zabierze.
0: Zdecydowanie, bo to może być naprawdę ciekawe. Ja kiedyś ciebie zabrałem na jeden koncert. Pamiętasz, to był taki strasznie upalny weekend. To był chyba ten najbardziej piekielny weekend, jaki w tym roku
1: mieliśmy. W życiu się tak nie zgrzałem.
0: No tam, no to jest ten, wiecie, ten weekend, ten, który koleje nie domagały, kiedy było 40 parę stopni i po prostu szło, mówiąc brzydko, wykitować. No ale my wtedy ten weekend chyba zwieńczyliśmy jednym z lepszych koncertów, które w tym roku nam się przydarzyły.
1: To
0: tak
1: prawda,
0: mi się wydaje.
1: To prawda, tak było.
0: Bo my często tutaj opowiadamy o naszych inspiracjach muzycznych i one to są właśnie chociażby pan Gregory, pan Vance, pan Ben Howard. Ale mi się wydaje, że i w takiej muzyce my dużo szukamy rzeczy, które chcielibyśmy gdzieś tam przekuć. Więc nie ma co tutaj przedłużać. Undercover Martin.

0: dawno nie liczyłem, żeby ten... Znaczy, pierwszy raz w życiu z takim zniecierpliwieniem słuchałem Undercover Martin od Tudor Cinema Club, bo dowiedziałem się, co zaraz zagrasz. Ja nie będę tutaj przedłużał. Tudor Cinema Club uwielbiam, legenda indie, ale teraz chciałbym już posłuchać tego następnego utworu, ponieważ to jest mój ulubiony utwór artysty, którego zaraz włączysz.
1: Tak? To ja sobie trochę pogadam.
0: Proszę bardzo.
1: Koncert Tudor Cinema Club faktycznie był niesamowity.
0: A, jeszcze o tym.
1: No, jeszcze o tym, ale krótko. Dużo w ogóle inspiracji, myślę, z takiego grania. Właśnie pod kątem gitarowym też, ale pod kątem jakichś takich zabiegów producenckich czy aranżacyjnych. Ale już przychodząc, żebyś tutaj nie usechł.
0: To... Ale chwila, bo jeszcze Piotrek Przyborowski jest ewidentnie nas słucha. Piosenka, będzie piosenka z naszego koncertu. Więc tak.
1: A, bo on też był na tym koncercie.
0: Tam, no, był, faktycznie siedział też taki czerwony, cały zmachany.
1: Wszyscy byli wtedy czerwoni i zmachani.
0: A wiesz, co jest jeszcze czerwone?
1: Nie wiem.
0: Drzwi ewakuacyjne. I nawet w tym utworze również jest o tym, że...
1: O, strasznie chcesz puścić tę piosenkę,
0: co? I w tym utworze również jest o pompowaniu czerwieni.
1: Jest. Zespół Foster the People, szanowni państwo. Ja przez chwilę mi się skojarzyło z Vance'em Joyem, bo to jest trochę case uciekania od swojej najpopularniejszej piosenki. W przypadku Foster the People to jest ucieczka od Pump Up Kicks. I ja myślę, że to jest ucieczka, która jest w pełni udana, bo w ich dyskografii jest naprawdę dużo, dużo świetnej muzy, łącznie z ostatnim wydanym w 2024 roku albumem Paradise State of Mind, gdzie uderzają nawet w takie klimaty disco. Pięknie się to przeplata w ogóle, różnorodność gatunkowa, też mówiliśmy o różnorodności w przypadku Błażeja Króla, myślę, że Foster the People też są takim składem, który tę różnorodność bardzo dobrze potrafi, ale teraz jedna z moich ulubionych i jedna
0: moja
1: z najsmutniejszych.
0: Moja też.
1: I jedna chyba z najsmutniejszych, jakie znam w ogóle piosenek, czyli Foster the People i Fire Escape.

0: Fire Escape i Foster the People. To jest taka piosenka, do której często wracam, jak jestem bardzo smutny i po prostu czuję, że potrzebuję w tym smutku trochę pobyć i się pławić. Czuję, że dobrze mnie otula i miło mną kołysze.
1: Ja wracam do niej rzadko, właśnie za rzadko. To jest, ja sobie przypomniałem o tym utworze jakoś niedawno całkiem, jak ja go lubię. W sensie, tak ogólnie nie wracam często do Foster the People, tak po prostu jakoś, nie wiem... Lubię te ich właśnie takie bangery w cudzysłowie jak Call It What You Want, czy jak Helena, tak? Mm-hmm. Tak, Helena. No to są super, no są naprawdę takie, też definicja myślę lat 10. XXI wieku.
0: No ale może się zakręcimy tam kiedyś.
1: Mam nadzieję, z przyjemnością. Ale, no tak, no Fire Escape to jest utwór, który zdecydowanie w tym smutku pogrąża i myślę, że utwór, do którego teraz przejdziemy, który również znasz, jest chyba też taką...
0: Tak, tak, musiałem na ekran spojrzeć, dobrze, że umiem czytać.
1: Jest taką, no po prostu jeżeli ja się chcę poczuć smutno i chcę się, no bo ludzie to mają, nie? Ludzie uwielbiają się smucić jeszcze bardziej. To jest coś dziwnego, ale no to, co teraz, moi drodzy, usłyszycie, to jest moja oaza smutku. Sign Crushes Motorist, to jest projekt Liama McKaya. Jednoosobowy, ale no pięknie dopracowane.

0: I'm always here, sign crushes motorist. No tutaj jest zdecydowanie crush na taki rodzaj muzyki z mojej strony. No to jest muza, w której nie dzieje się dużo, ale dzieje się tak gęsto i ta gęstość, do której wpadasz, jest po prostu skorelowana ze smutkiem, który jest tak wszechobecnie wypełniający po prostu każdą komórkę w twoim ciele, że ja nie wiem, jak pan Liam McKay to zrobił, ale to tak po prostu we mnie wzbudza takie drgania, rozpaczo, smutku, pogrążenia się w tym po prostu, że jest dobrze w tym smutku.
1: Niektórzy ludzie po prostu noszą w sobie taki smutek i potrafią go pięknie opakować, podać i przedstawić. Tak myślę. I to po prostu trafia wtedy do ludzi, którzy jakiegoś ujścia dla swojego smutku poszukują w muzyce.
0: No i chyba to jest dużo jest smutnych artystów, nie?
1: Dla mnie o to chodzi. Ja odbyłem kilka rozmów w zeszłym tygodniu na FAMie z różnymi artystami i powiedziałem, że dla mnie muza musi boleć, a jak boli ciebie, jak słuchasz tego, kto pisał i to, o czym to jest napisane, też cię boli, to już jest hat-trick i w ogóle super.
0: Ja pamiętam, kiedyś Kati zadałem takie pytanie tutaj na antenie, bo rozmawiałem z nią odnośnie utworu Wszystko Jedno, który był takim pierwszym wesołym jej utworem. I ja do niej mówię, no chyba ciężej się pisze takie weselsze piosenki. A Katia do mnie mówi, no, no Szymon, no sam sobie odpowiedz na to pytanie, a ty jakie wolisz pisać?
1: No właśnie.
0: Ja mówię, no dobra, no w sumie racja.
1: No właśnie, tak to jest. I jeśli
0: tak
1: chodzi...
0: Tak to jest. Tak tutaj gadamy.
1: Wszystko jest dla ludzi. Jeśli chodzi z kolei o smutne piosenki i o naszych crushów muzycznych, to jest

0: I Am Asleep i Ciarki. Fantastyczny koncert w ogóle zagrali, bo poznałem ich na koncercie w wersji na żywo. Niesamowicie dopracowane show i też fantastyczni ludzie prywatnie. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie.
1: Ja miałem okazję ich posłuchać 3 dni przed tobą dosłownie, 4 dni przed tobą i też uważam, że to
0: i co,
1: naprawdę...
0: zawsze się będziesz chwalił, że pierwszy byłeś?
1: Nie, to nie zawsze jest powód do chwalenia się. Bardziej chodzi mi o to, że faktycznie po prostu taki koincydencja, tak? Bo jak to powiedziała moja znajoma Natasza Trzebuchowska, również była aferowiczka, cóż za koinkidong, że mieliśmy okazję akurat posłuchać ich w tym samym tygodniu w sumie, więc
0: no,
1: to jest,
0: widzisz,
1: myślę, dobra próbka.
0: Super.
1: Super. I tak to jest.
0: Tyle mam do powiedzenia.
1: Tak, kiedyś miałem też okazję posłuchać jednego zespołu, ale tego nie zrobiłem.
0: O.
1: Bo...
0: To jest świetna decyzja.
1: Byłem, no właśnie nie, to była jedna z gorszych decyzji w moim życiu, myślę. Koncertowych oczywiście, bo tych życiowych to było wiele więcej.
0: To nagle wychodzi, że nie jest takie złe.
1: Nie, ale chodzi o to, że Kasabian grali kiedyś na Openerze w 2015 roku i ja już idę na ten koncert i oni już zaczynają grać pierwszy utwór i mam takie, ale super, po czym mój znajomy

0: do mnie, ej, a może idziemy tam na tą taką strefę, wiadomo jaką. A ja mówię, no dobra.
1: No widzisz.
0: I tyle zajęło mnie przekonanie, żeby nie posłuchać Kasabian. Zostało mi włączenie Kasabian w radiu, więc proszę bardzo, mój ulubiony utwór od tej brytyjskiej grupy.

0: Man of Simple Pleasure od Kasabian. My płyniemy dalej, bo to już tylko 7 minut nam zostało.
1: No faktycznie nie za mądrze zrobiłeś, że nie poszedłeś na ten koncert.
0: No.
1: Ja natomiast...
0: Jeszcze na drobie.
1: Ja natomiast poszedłem na koncert. Był piękny, czarujący, swojski i taki, no, mega cieplutki. I to był koncert Natalii Marczuk, w którym uczestniczyłem. I Natalia będzie wydawać swoją płytę. Niedługo ogłosiła to dzisiaj albo wczoraj. Płyta będzie się nazywała Plamy. A teraz posłuchamy jej ostatniego singla, czyli Nadwodnego Miasta.

0: To była Natalia Marczuk i Nadwodne Miasto. Czekam z niecierpliwością na jej album, a poczekać też trochę trzeba będzie, aż się usłyszymy następny raz.
1: No ale mniej niż tydzień. Mniej.
0: Tak, co do godziny mniej niż tydzień.
1: I jeszcze w ogóle też nie zmieniamy czasu, po prostu w przyszłym tygodniu na Nostalgii lat 10 się usłyszymy, a potem będziemy mieli gościa i być może ostatni utwór zapowie, kto to będzie. I nie, może my nawet jeszcze nie wiemy, kto to, ale gwarantuję ci, że ten utwór pasuje do obu, których mamy na myśli.
0: Do wszystkich gości świata.
1: Do wszystkich gości świata. Dla was wszystkich tutaj pięknie tymi heblami sterował Arek Cierniek, odpowiedzialny za realizację audycji, a przed mikrofonami
0: Szymon Litkę
1: i Jerzy Koczur. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, no i
0: do następnego.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Get yourself locked in to bump and grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
1: Autopromocja.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
8: Cześć, witajcie w audycji Na drugim brzegu tęczy. Dzisiaj trochę zmienimy klimat, bo nie będzie aż tak rockowo, a bardziej jazzowo, totalnie jazzowo nawet można powiedzieć, ale więcej powiem za chwilę. Będzie to taki chwilowy skok w bok, bo za tydzień wrócimy do rockowych zespołów. No ale teraz po prostu się przedstawię za mikrofonem Werka Leduchowska. Za realizację odpowiada dzisiaj Mikołaj Pluciński, a przed nami zespół Laboratorium.

Laboratorium i Śniegowa Panienka. Wybrałam ten utwór jako pierwszy, bo on od początku pokazuje nam dwa oblicza zespołu, do czego jeszcze na pewno wrócę. Dwa oblicza, bo tak, takie słowa, które przyszły mi od razu do głowy, gdy go usłyszałam, to spokój i szaleństwo, bo zaczyna się tak schematycznie i kończy się tym samym motywem, a w środku dzieją się dziwne rzeczy, dzieją się takie eksperymentalne momenty, no i takich też w tym zespole nie brakuje. Zespół powstał w latach 70., w roku 70. dokładniej w Krakowie, a swoje brzmienie zaczął kształtować podczas warsztatów jazzowych w Chodzieży pod okiem Tomasza Stańko, znanego muzyka jazzowego, który miał styczność i nagrał parę utworów na przykład z zespołem SBB. No i podczas tych warsztatów muzycy odkryli tak naprawdę, że to, co tworzą, podchodzi pod jazz, czy jazz rock, czy tak zwany fusion jazz. No i zaczęli właśnie w tym gatunku tworzyć. Zaczęliśmy od płyty Quasimodo, która wyszła w roku 79 i jest to płyta, która nie jako pierwsza, bo jako druga z tego, co mi się zdaje, w karierze zespołu wyszła w ramach cyklu płyt Polish Jazz, wydawanych przez Polskie Nagrania Muza. Więc jest to jedna z bardziej takich zasłużonych i znanych płyt tego zespołu. I teraz posłuchamy sobie tytułowego kawałka, czyli właśnie Quasimodo.

I to był tytułowy utwór Quasimodo od grupy Laboratorium. A dlaczego dzisiaj w ogóle słuchamy jazzu? Przecież to jest zwykle audycja rockowa. No ale pomyślałam sobie tak, że te brzmienia, które tutaj mamy w tych utworach jazzowych, takich bardziej fusion właśnie, albo takich improwizowanych, ale już z takim bardziej nowoczesnym może instrumentarium, no bo mamy syntezatory, że coś takiego przewija nam się w tych utworach, których zazwyczaj tutaj słuchamy. Szczególnie niektóre dzieła grupy Laboratorium przypominają mi takie utwory grupy Niemen, czy Niemen Aerolit z początków lat 70. Te utwory też mają czasem taki jazzowy fragment. No a tutaj po prostu wypełnia nam to cały utwór i chciałam zrobić taki mały skok w bok. Zresztą takie muzyczne drogi grupy Laboratorium z Niemenem, czy właśnie ze wspomnianym zespołem SBB, przecinały się podczas koncertów, podczas festiwali, o czym jeszcze, do czego jeszcze wrócę, no ale jednym z takich wydarzeń, na którym mogli się spotkać, był festiwal jazzowy odbywający się w Warszawie, Jazz Jamboree, już od lat 60., który mieści się obecnie, odkąd zyskał większą publikę, większe zainteresowanie, w sali kongresowej w Warszawie przy Pałacu Kultury. No i tam mogli się właśnie spotkać. A kolejny utwór, zostając jeszcze na chwilę w albumie Quasimodo, to będzie utwór taki troszkę inny, troszkę cięższy i gitara, która tam występuje, przypomina mi nawet takie trochę postpunkowe brzmienie, więc jest to ciekawe. Za to pojawia się też kontrastowo chórek, który wokalnie, który tak brzmieniowo przypomina właśnie taki wokal, jak możemy usłyszeć w roku progresywnym czy psychodelicznym, taki bardzo delikatny, taki śpiewany falsetem, bardzo wysoko. No i jest to po prostu ciekawy kontrast.

ten utwór przykuł moją uwagę jako pierwszy, gdy słuchałam tego albumu. Jest to też właściwie pierwszy taki długi utwór na albumie Quasimodo po krótkim wstępie. I spodobał mi się przez odmienne brzmienie do tej jazzowej reszty, bo tutaj mamy dosyć mocną gitarę. I jest to takie jednak taki rockowy tutaj trochę odskok. Pojawiły się też w tym utworze pierwsze frazy wokalne, takie bardziej zauważalne. Chciałabym więc wspomnieć postać wokalisty zespołu Marka Stryszowskiego, który okazał się taką perełką i odkryciem w pewnym momencie, bo przeniósł pewien nie tyle co zwrot, co po prostu nagły rozwój kariery zespołu Laboratorium, gdy podczas lubelskiego spotkania wokalistów jazzowych takiego festiwalu po koncercie odezwał się do niego organizator festiwalu jazzowego Jazz Yatra, który odbywa się w Bombaju w Indiach, i zaprosił zespół do udziału, co, jak później lider zespołu wyjawił, było początkiem w ogóle istnienia polskiej reprezentacji na tym festiwalu. I tam zespół wystąpił w towarzystwie Czesława Niemena oraz Zbigniewa Namysłowskiego. Taka więc była polska reprezentacja w Indiach w roku 78. Naprawdę jest się czym chwalić. No i zespół w tamtym momencie prezentował utwory, które jeszcze nie były w tamtym roku wydane. Można więc przypuszczać, że pochodziły one między innymi z tego albumu, którego właśnie wysłuchaliśmy. No ale teraz chciałabym cofnąć się troszkę do roku 76, kiedy został wydany pierwszy oficjalny album grupy Laboratorium, czyli Modern Pentathlon, co tłumaczy się na pięciobój nowoczesny. Jak się okazało, jest to dyscyplina sportowa, no ale niestety w tym temacie nie jestem się w stanie zbyt mądrze wypowiedzieć. Jest to album ciekawy, jest to album bardzo przemyślany. Został też wydany po 6 latach funkcjonowania zespołu, więc no nie jest to pierwsze, co zostało skomponowane. Ale spodobało mi się, usłyszałam taką zapowiedź redaktora Radia Dwójka przed koncertem na 50-lecie zespołu, który w tym radiu właśnie się odbył. I opisuje on ten zespół, ten album jako takie dwa oblicza zespołu, bo na pierwszej stronie płyty mamy 20-minutową suite, która jest taka eksperymentalna, trochę jest improwizowana. A drugą część płyty wypełniają utwory krótsze i takie bardziej przystępne, bardziej zrobione pod ogólną publikę, jednak nadal warte uwagi.

Szalony Baca. Taki tytuł nosi utwór, którego wysłuchaliśmy. Ja go lubię, bo mimo, że jest krótszy, to ma bardzo dużo różnych muzycznych motywów. No i jeżeli to jest to, co zespół uznaje tutaj za mniej ambitne i mniej pokazowe, a bardziej dla ogółu, no to to możemy sobie tylko wyobrażać, co jest tym bardziej ambitnym, bo to już zahacza o wiek awangardy, który tutaj po północy w radiu. Także teraz sobie oszczędzimy. No a teraz chciałabym przejść do tego, co lubię najbardziej właściwie robić w tej audycji, czyli do nagrań archiwalnych, wydanych po wielu, wielu latach od właściwie rozpoczęcia albo zakończenia już aktywności danego zespołu, bo ten zespół, jak wiele innych, miał w swojej karierze 20-letnią przerwę. Obecnie zespół funkcjonuje i, co ciekawe, współpracuje z artystami hip-hopowymi. Z tą nowszą częścią ich twórczości się nie zapoznałam, ale jeden utwór wpadł mi gdzieś tam w ucho, no i było faktycznie ciekawe było to połączenie. Ale teraz chciałabym przejść do nagrań archiwalnych, które zostały wydane dopiero w ramach takiego dużego boksu o nazwie Anthology, co często miało miejsce w przypadku takich zespołów, które dużo stworzyły dawno temu. No i jest tam taki segment pod tytułem Zdrowie na budowie. I są to nagrania z Polskiego Radia z lat 74 do 88, więc bardzo różne. I pierwszym utworem będzie utwór nieco spokojniejszy, prawdopodobnie najspokojniejszy dzisiaj, czyli Północna Samotnia.

Północna samotnia. I faktycznie czuję, że w tym utworze jakąś taką samotność czuć, jakąś tęsknotę. I też bardzo mnie urzekł. Chociaż szczególnie przyznam, że dzięki temu dźwiękowi, który się pojawia na samym początku i samym końcu. Tak samo kolejny utwór. Właściwie w pierwszych sekundach już mnie urzekł i zainteresował, ale dalej też jest bardzo ciekawie. Nosi on tytuł Złota rybka i lustereczko, taki bajkowy bardzo, ale jest właściwie bardziej klasycznie jazzowy, jeśli można tak powiedzieć. Pojawia się nam sekcja Dęta. Pochodzi on także z tych zagubionych, opublikowanych po latach nagrań ze składanki Zdrowie na budowie.

Ostatni utwór, jaki chciałabym zaprezentować, także pochodzi ze składanki Zdrowie na budowie, archiwalnych nagrań opublikowanych po latach. Nosi on tytuł Lolo Kuki. Internet podpowiada mi, że jest to język hawajski i że znaczy to komputer, co by się całkiem nieźle odnosiło do fascynacji lidera zespołu, czyli Janusza Grzywacza, syntezatorami i sekwenserami, których chętnie używał w późniejszych latach swojej także solowej działalności. No a mi osobiście ten tytuł brzmi jakoś japońsko, nie znam się co prawda na językach, ale też tak samo brzmienie utworu przypomina mi troszkę japońską muzykę. Może jest to takie moje zabawne skojarzenie, bo jedyna moja styczność z japońską muzyką to było właśnie coś około fusion jazzu, po prostu tak mi się kojarzy. No i tym utworem będę się już żegnać, jednak zanim się pożegnam, muszę zapowiedzieć, że ponownie usłyszymy się dopiero za 3 tygodnie, bo w kolejnych 2 audycjach zastąpi mnie redakcyjny kolega Szymon Dopierała. Mam nadzieję, że zostawiam was w dobrych rękach. Wiem, że będzie on chciał powrócić do rocka progresywnego w przyszłym tygodniu, także mam nadzieję, że słuchacze będą zadowoleni. No a my słyszymy się ponownie dopiero za 3 tygodnie, już w ostatniej audycji tej naszej jesiennej ramówki, w audycji Na drugim brzegu tęczy. Odmeldowuje się Werka Leduchowska. Dziękuję, że byliście dziś ze mną i do usłyszenia.

0: polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Dobry wieczór, witamy serdecznie w 1100. programie Summertime. Akurat zbiega się to z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 1 września 2026 na antenie Radia Afera. Kłaniają się nisko Przemek Dzięgiel.
4: Marcin Kaczmarek, dobry wieczór.
1: Dzisiejszy Summertime rozpoczniemy od postaci, która w jazzie jest wręcz marginalna, jeżeli chodzi o nagrania. Jest to pianista, który wydał tylko jedną płytę pod swoim nazwiskiem, mimo że sporo działał w przeróżnych orkiestrach jazzowych, między innymi akompaniując, kiedy Frank Sinatra śpiewał z towarzyszeniem większych składów. Ta płyta została wydana w 1960 roku i nazywa się Murder Incorporated. Ten artysta to Irving Joseph. Ten album jest bardzo specyficzny i bardzo ciekawy, a dla Polaków, myślę, ma większe znaczenie niż dla jakiegokolwiek innego kraju. Rozpoczniemy od najmniej typowego dla płyty, ale najbardziej jazzowego i jazzującego, a lata 60., wczesne lata 60. utworu pod tytułem Crime Wave.

Crime Wave, utwór pod kierownictwem zespołu Irvinga Josepha. Urodzony w 1925 roku, w czasie II wojny światowej, był zaciągnięty do marynarki wojennej, no a potem jego kariera przebiegała gdzieś właśnie w tych drugich rzędach orkiestr jazzowych. To artysta, który, jako ciekawostkę po drodze też dodamy, ma swoją notkę w polskiej Wikipedii, a nie ma na przykład w amerykańskiej ani żadnej innej, chyba że szukałem wyjątkowo niezdarnie. No dobrze, no to przybliżmy się trochę do klimatu płyty Murder Incorporated. Utwór Double Cross będzie już bardziej typowy dla tej muzyki, którą Irving Joseph stworzył, ale też powoli zacznie wam coś przypominać.

Double Cross. Jak słyszymy, Irving Joseph był artystą jazzowym, ale znał się też na orkiestrze i wiedział, jak w tych orkiestrach się poruszać, nie tylko jazzowo i improwizująco i swingowo, ale w tym bardziej charakterystycznym dla współczesnej muzyki stylu, co chociażby przekłada się na te mocne kotły, które są elementem charakterystycznym dla tej płyty. No dobrze, no to karty na stół, bo przecież ten utwór pod tytułem States Evidence znają w Polsce wszyscy.

No i już wszyscy wiemy, kilkadziesiąt lat temu Bogusław Wołoszański albo któryś z jego producentów czy realizatorów wpadł na pomysł, że ta kompozycja, ten utwór świetnie będzie pasował jako czołówka do programu Sensacje XX wieku. I regularnie słyszeliśmy ten utwór i właściwie nie wiem, czy da się go oglądać bez tych wszystkich obrazków, które wtedy były w tej czołówce, obrazków między innymi z II wojny światowej. Kiedy wchodzą werble, to od razu widzimy te strzelające karabiny maszynowe, które akurat w tych momentach były zmontowane. I to tyle, jeżeli chodzi o Irvinga Josepha. Przewinął się gdzieś jeszcze przez jakieś nagrania, ale już nigdy jako artysta wiodący. Rok 1960 był jego jedynym punktem w karierze fonograficznej. Zmarł w roku 2000. No a skoro tak ładnie te kotły wprowadziły nam klimat perkusyjny, to zajrzymy teraz do czegoś nowego. Kojarzycie takiego gościa jak Billy Hart? Kiedyś nawet bębnił na płycie Piotra Wojtasika, We Want to Give Thanks. Zresztą to była piękna płyta. Rok 2026 przynosi nam album pod tytułem Beingness, gdzie Billy Hart łączy siły z Dave'em Liebmanem i Adamem Rudolphem. Album rozpoczyna się w ten sposób.

0: Ciekawy skład, no bo Billy Hart za zestawem perkusyjnym, na kongach Adam Rudolph, znakomity perkusjonista, Dave Liban, no to jedno ze sztandarowych nazwisk saksofonu. Płyta Bigness dopiero co się ukazała, a za nami utwór Unfolding.
1: Tak, Przemek trochę tak się rozpędził nam tutaj, a jeszcze miałem jedną kwestię do dodania a propos jeszcze pierwszego wykonawcy, Irvinga Josepha, który tak Przemek fajnie wynalazł, że jeden z utworów został wykorzystany w takim kultowym programie o tematyce historycznej pana Wołoszańskiego. I to od razu przypomniała mi się pewien motyw też z czołówką muzyczną do programu Sonda. I to był też taki artysta, kompozytor Mike Vickers, który no pewnie wielu by nie słyszało, między innymi ja też oczywiście, gdyby nie to, że króciutki, nawet nie dwuminutowy motyw, utwór cały został wykorzystany dla programu popularno-naukowego, kultowego z dawnych czasów pod tytułem Sonda. No i to są tacy artyści, muzycy, kompozytorzy, którzy nie zrobili dużej kariery, ale zapisali się trwale w historii szeroko rozumianej.
0: Tak, ich przykładów można znaleźć dużo. Gdybyś nie powiedział o tym, że nie zrobili kariery, to już miałem w rękawie przykład chociażby Iana Hammera, który stworzył czołówkę do dawnego serialu, bardzo popularnego, który w latach 90., 2000 pewnie latał w Polsce w czwartki pod tytułem Policjanci z Miami. A skoro weszliśmy już w orbitę Billego Harta, znakomitego amerykańskiego perkusisty urodzonego w 1940 roku, no to czaję się jeszcze od jakiegoś czasu z Marcinem na album z zeszłego roku pod tytułem Multidirectional. Mamy tutaj oprócz Billego Harta jako lidera Marka Turnera na saksofonie tenorowym, Bena Streeta na kontrabasie oraz Ethana Iversona na fortepianie. I wśród pięciu kompozycji na tej płycie znalazło się też coltrane'owskie Giant Steps, które Billy Hart zagrał w bardzo ciekawy sposób.

0: Billy Hart w listopadzie pod sam koniec skończy w tym roku 86 lat i jak widać daje sobie radę jeszcze z muzyką, bo tworzy nowe płyty powstają, a historia jego twórczości to jest w ogóle gruba sprawa, bo grał z Wesem Montgomery jeszcze w latach 60., grał z Antonio Carlosem Jobimem, ale też Stan Getz, Forest Sanders, Way Shorter, McCoy Tyner, Joe Zawinul w formację Herbiego Hancocka. Niesamowita kariera, już nie wspominając o Piotrze Wojtasiku, no, o czym już też wspominaliśmy jako o polskim akcencie. Za nami Giant Steps, przypomnę, Mark Turner, Ethan Iverson i Ben Street stworzyli wspólnie z Billy Hartem tę płytę. I coś jeszcze mieliśmy dodać o Janie Hammerze.
1: Przypomniałeś tutaj postać Jana Hammera i kompozytora słynnego motywu z Miami Vice, ale akurat muszę wziąć go pod obronę, bo Jan Hammer to kluczowy klawiszowiec, który grał u boku samego Johna McLaughlina w Mahavishnu Orchestra, także to jest akurat muzyk, który no najbardziej jest rozpoznawalny przez Miami Vice, ale dla fanów grania jazzowego Jan Hammer to członek słynnego Mahavishnu Johna McLaughlina.
0: No właśnie, wspominałem, że na tym polegała słabość mojego przykładu, że Jan Hammer zrobił no, bardzo dużą karierę. Niemniej rzeczywiście w popkulturze jest znany z tej czołówki, natomiast w świecie jazzowym to jest tylko ciekawostka i niewiele znaczący epizod. A tymczasem zajrzymy jeszcze raz do płyty pod tytułem See You on the Other Side, pod którą podpisanych jest kilku muzyków, między innymi nie za bardzo nawet mi znany Sonny Days. Za to jest to sporo ciekawej muzyki nowoczesnej z kręgu elektroniki i fusion. Ja myślę, że Ian Hammer właśnie w takim stylu mógłby grać, gdyby urodził się w latach 90. albo 2000. A na tę płytę trafiliśmy poprzez perkusistę Michaela Sekwage Ode. I to jest uczeń Billego Harta, jego wręcz wychowanek, stąd też w ten oto sposób zamyka się nasza ścieżka wyboru utworów. Posłuchajmy teraz tej drugiej kompozycji z albumu See You on the Other Side, nazywa się tytułowy utwór, więc wiadomo jak się nazywa. No, kawał fajnego grania. See You on the Other Side.

0: See You on the Other Side. Taki utwór otwiera tę płytę pod takim samym tytułem. W zeszłym tygodniu albo jakiś czas temu zaprezentowaliśmy też Chemetic Magnetic, który był jeszcze bardziej nowoczesny. Na syntezatorach Sony Days, klawiszowe instrumenty Byron the Aquarius, Michael Shekuaga Oud na perkusji, Jeremiah Hunt na basie, gitara Sam Mushing i na trąbce Leon Q. Jest taka postać, chociaż na stronach streamingowych być może przez pomyłkę jest też tam wymieniany Corey Wilkes, również fantastyczny chicagowski trębacz. No i to nam będzie bardzo pasowało klimatem, bowiem na koniec zostawiliśmy sobie bagatelkę numer 223 Johna Zorna. Ta bagatelka się nam przesuwa już od paru tygodni, a może nawet miesięcy, na dogodną okazję i kiedy wreszcie znaleźliśmy okazję, to w dodatku okazało się, że John Zorn jutro obchodzi urodziny, więc to jest doskonały sposób na zakończenie 1100 Summertime'u.
1: Tak, a John Zorn to jest nieprawdopodobnie płodny artysta. Nagrywa tyle płyt, że myślę, że moglibyśmy każdego Summertime'a zapełnić jego najnowszymi nagraniami lub też kompozycjami granymi przez innych artystów, tak jak było z serią wydawnictw Book of Angels, a tutaj John Medeski Trio, a tam G. Calvin Weston na perkusji i David Fiuczyński na gitarze, no i oczywiście na instrumentach klawiszowych John Medeski. Utwór, który wybraliśmy, to jest bagatelka z takim krzyżykiem 223.
0: Bardzo dużo tego powstaje. Złośliwi mogliby powiedzieć, że John Zorn spamuje nowymi płytami, które komponuje, a zleca do wykonywania innych artystów, ale warto też być z tym na bieżąco, chociaż no, kiedyś był papieżem awangardy, a na starsze lata troszkę chyba zmiękł. Nie chcę powiedzieć, że zmiękła mu rura, to mogłoby pasować do saksofonisty, ale nie, bez złośliwości. Życzymy wszystkiego najlepszego. John Zorn jutro, czyli już za chwilę, kończy 73 lata. Być może w wieku awangardy ta data również zostanie w jakiś sposób zauważona. A za Summertime dziękuję już Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Dzień dobry. W audycji Wiek Awangardy, 2 minuty po północy, 2 września, jak Przemek zapowiedział, w urodzinę Johna Zorna, wita Wawrzyniec Mąkinia. Będzie zauważone, może nie jakoś bardzo, urodziny 73 dziś John Zorn świętuje, a zacznie pewnie trochę później ze względu na różnicę czasu, chyba że zaczął już pierwszego, bo tak lubił całe miesiące świętować te swoje urodziny. Zaczynamy tak, jak zwykliśmy zaczynać spotkania w środowe poranki, od 2 przypomnień. Po pierwsze o tym, że tuż obok nas, tuż za naszą granicą trwa wojna. I to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spróbujmy okazać solidarność tym, którzy w obawie o zdrowie i życie swoje i swoich najbliższych przed tą wojną uciekli. Spróbujmy okazać naszą solidarność tym, którzy znaleźli tu i próbują budować tutaj swój drugi dom. To naprawdę bardzo, bardzo ważne. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. Ten kryzys dawno już zniknął z okładek mediów, z pierwszych stron gazet czy pierwszych stron portali internetowych. Pojawiają się tylko informacje o tym, że rząd wciąż przedłuża, a to strefę buforową, a to zawieszenie prawa do azylu o kolejne 90 czy 60 dni. Ale ten kryzys ciągle jest, bo ci ludzie ciągle tam są. Spróbujmy okazać im naszą solidarność. Spróbujmy być ciekawi drugiego człowieka. Spróbujmy, bo to jest coś, co jest ważne także dla naszego człowieczeństwa. A rozpoczniemy to dzisiejsze spotkanie takim w sumie smutnym akcentem, smutnym, ale też nadziei na to, że może jednak będzie dobrze, że może to wszystko jakoś się poukłada i mi przełamie. Joe McPhee, który zapowiedziane ma koncerty w Europie w drugiej połowie października i w listopadzie ma być w Polsce, ma grać z Mazolem, między innymi w duecie po raz pierwszy, ma powrócić z kwartetem ze Steve'em Swellem, Markiem Tukarem i Klausem Kugelem. Odwołał najbliższe koncerty. Koncerty Tria z Chrisem Corsano i Kenem Vandermarkiem. I odwołał to wszystko z uwagi na swój stan zdrowia. Na to, że nie może podróżować. Na to, że potrzebuje odpoczynku i opieki. Prześlijmy mu trochę naszej dobrej energii. Bo to wyjątkowy artysta, wyjątkowy muzyk i wyjątkowy przyjaciel, także nasz, tutaj, lokalny. Wiele razy grywał w Poznaniu, wiele razy grywał w Dragonie, czy w poznańskiej estradzie, w różnych składach i z różnymi muzykami. Pojawiał się z Mikołajem Trzaską, pojawiał się z Kenem Vandermarkiem, pojawiał się z Macem Gustafsonem, pojawiał się w końcu w przeddzień swoich urodzin, bardzo dawno temu w składzie Peter Brossman, Chicago Tented. No to zagramy dzisiaj na początek taki utwór wyjątkowy. On pojawił się bardzo dawno temu, pojawił się w audycji Wiek Awangardy. Jeszcze wtedy w duecie z Przemkiem ten utwór prezentowaliśmy. To było jakieś 12 lat temu, tak bym stawiał. Dawno, dawno, dawno. Joe McPhee, Po Music. A kompozycja wyjątkowa. Tylko jeden raz nagrał ją w takim dużym składzie. potem chyba wrócił, ale chyba to już było solowa interpretacja tego tematu Ornetta Colemana. Lonely Woman z takiej króciutkiej epki, na której znajduje się tylko ten jeden utwór, 13 minut. Nazywa się to The Loneliest Woman, najbardziej samotna kobieta. I chyba jest w tym prawda, nie ma w tym krztyny przesady, że ta interpretacja zespołu Joe McPhee w dużym składzie z Irene Schweitzer, Raymondem Boni, Radu Malfatim, Pierrem Favre, André Jumé, Danielem Burkenem i jeszcze kilkoma innymi muzykami jest jedną z najbardziej przyjmujących, z jakimi ja przynajmniej się spotkałem.
4: Okay, lonely woman, take one.

Joe McPhee po Music z roku 1981. Wtedy zarejestrowane zostało to nagranie z tematem Ornetta Colemana, The Lonely Woman. Joe, wracaj szybko do nas. Wielkie życzenia zdrowia i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze się zobaczymy. Wciąż mam na to nadzieję. No to wracamy do tego, o czym mówił Przemek, do urodzin artysty, jak to określił, zmiękła mu rura, tak? Do artysty, któremu zmiękła rura. To może nie jest do końca tak. Ja mam zastrzeżenie co do Zorna inne, że on mało gra, że mało chce się grać, że dużo komponuje, zostawia to innym, a sam gdzieś w tym przestaje w jakiejś mierze uczestniczyć. Pisze dużo muzyki, na pewno, to bez dwóch zdań. Potrafi napisać tych tematów na zawołanie w tym czy w tamtym stylu, bo kompozycje tworzone dla Masady, potem cały ten cykl Bagatel, to jest w ogóle taki ogrom muzyki i ogrom tematów, które zostały stworzone od zera, że naprawdę trudno to ogarnąć. Marcin ma rację, że można by tym wypełniać kolejne tygodnie, kolejne audycje i nie wiem, w którym roku przestać grać muzykę Johna Zorna tylko i wyłącznie, bo to pewnie mierzyłoby się w latach, gdyby chciało się zagrać wszystko. O mój Boże. Jest tego cała masa. A ile jest nagrań takich bootlegowych, nieoficjalnych, które krążą gdzieś po świecie i które można znaleźć, niektóre są jeszcze źle opisane. To naprawdę jest morze muzyki, przedziwnej muzyki, przedziwnych spotkań. I kto wie, czy to, po co sięgniemy dzisiaj, nie jest jednym z takich przedziwnych spotkań, które powinno wydarzyć się wcześniej, mam wrażenie, bo drogi tych artystów musiały się przeciąć przy jakiejś okazji. Jeżeli przycięły się drogi Zorna i Brocmana, to drogi Zorna i Evana Parkera musiały się przeciąć tym bardziej. Niemniej, płyta, która ukazała się w tym roku w wytwórni Tzadik, jest pierwszą płytą, pierwszą oficjalną kolaboracją tych dwóch legendarnych saksofonistów. Są przyjaciółmi i kolegami od roku 1900, od lat 70. Może nie jest tam chyba podany konkretny rok, ale od lat 70. na pewno znają się i cenią. Zorn wtedy zaczynał na dobrą sprawę swoją kompozytorską i sceniczną karierę. Evan Parker był już uznanym saksofonistą, uznanym muzykiem, uznanym improwizatorem, ale na płycie tak naprawdę spotkali się pierwszy raz w roku 2025. Wtedy pierwsze nagrania, które weszły do tego albumu, zostały zarejestrowane. Płyta była nagrywana w Londynie i w Nowym Jorku podczas podróży obu tych artystów i nazywa się Dos Landings. I rzeczywiście jest tak, że to jest przejmujące nagranie, przynajmniej w moim odczuciu, dwóch starych mistrzów, bo Evan Parker no już ma 80 lat na karku. Zorn 73, skończone dzisiaj. Spotyka się i gra naprawdę to, co potrafią jak nikt inny. Każdy z nich jest rozpoznawalny, i Evan Parker, i Zorn. Evan Parker tutaj może troszkę mniej, dlatego że on nie gra na tenorze, gra na sopranie, który nie jest jego koronnym instrumentem. Zorn jest wierny temu jednemu instrumentowi, jakim jest alt. Wszystko inne, co pojawia się gdzieś na jego płytach, jest tylko i wyłącznie dodatkiem. Czy gra na organach, czy gra na fortepianie, czy gra na gitarze, też gdzieś mu się zdarzyło. Albo na pile, na The Gift chyba, na takim albumie, który też ukazał się w Tzadiku. Tam on gra na pile.
to wszystko jest dodatkiem. Liczy się tylko to, co potrafi zagrać na alcie tak naprawdę. I z tego jest najbardziej znany. Sięgniemy po dwa utwory z tego albumu. Whispering, utwór, który dla mnie jest takim chyba najbardziej przyjmującym fragmentem tego albumu i zamykający całość, Suggestions of Danger and Violence. John Zorn i Evan Parker.

Evan Parker, John Zorn, wszystko to dwa saksofony, ale zawieszone w takiej ambientowej przestrzeni. Kto odpowiada za to? Powiem szczerze, że nie wiem, bo nigdzie nie sprecyzowano, czy to jest robota, ale jednak stawiałbym na Zorna. Z tej dwójki zdecydowanie, ale także dlatego, że on chyba napisałby, gdyby to był ktoś inny, nie on. Natomiast on czasami lubi chować się za takimi parawanami i udawać, że tak naprawdę to jest to, nie wiem, Dekoboko Hajime albo jakiś inny człowiek, a pod tymi pseudonimami kryje się tylko on. Myślę, że tutaj nie musiał wymyślać pseudonimów, po prostu nie napisał, ale on zawiesił te dwa akustyczne instrumenty w tym dziwnym ambiencie. Sama płyta jest ciekawa, jest przejmująca, jest mroczna, jest to taka muzyka, po której

To trio zaproponował Tole Festwank. On zwrócił się do Johna Edwardsa, Tevora Wattsa z propozycją zagrania wspólnie w trójkę na takim festiwalu w Norwegii, który odbywa się w lesie. Są takie miejsca na świecie, czasami koncerty na Victoriaville Festiwalu odbywają się w lesie, czasami w Norwegii, czy to w Finlandii też, chyba na Tampere Jazz. Część koncertów też jest plenerowa w takiej zupełnie dzikiej przestrzeni. I rzeczywiście udało się ściągnąć i Trevora Wattsa, i Johna Edwardsa, i od początku grali niezwykle, grało im się niezwykle, bo tak to określają w Liner Notes. Tak niezwykle, że postanowili to przedłużyć, grali prócz tego jeszcze w następnych latach w Skandynawii. A debiutancki album, który otrzymujemy do ręki właśnie, zarejestrowany został na festiwalu Blowout, który odbywa się w Oslo mniej więcej w połowie sierpnia. W takich małych przestrzeniach, małych miejscach, teraz to jest bodajże Café Herrenwerk, gdzie wejdzie pewnie ze 30 osób i nikogo więcej. I grają tam zespoły nawet złożone z 5-6 muzyków. Festiwal i całą tą stronę artystyczną przygotowuje Paul Nielsen Love i Stale Jawe Solvik. Tych dwóch muzyków za to odpowiada, dwóch perkusistów. No i od lat jest to jeden z takich punktów w programie, na które naprawdę warto pojechać. W czasie wakacji po Nikelsdorfie, a przed Saalfelden można pojawić się w Oslo, jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy i dużo czasu, i cieszyć się, po prostu cieszyć się muzyką. Fantastycznym spotkaniem. Dzisiaj Trevor Wattsa, John Edwards i Tollef Ostwang właśnie z Blowout Festiwalu, a potem drugi w dorobku album Davida Marani i Rodrigo Amado, czyli elektryczne organy plus tenorowy saksofon w takiej bardzo dialogicznej formie od początku do końca, gdzie pokazują muzyce, że mogą ten monument organowy obalić albo skierować go przez dialog z akustycznym instrumentem w takie rejony, które wciąż potrafią zaskoczyć. Tyle na dziś na żywo. Trevor Wattsa, John Edwards, Tollef Ostwang, a potem David Marania i Rodrigo Amato. Audycję przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.

Ha ha ha ha!